0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
0: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
1: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która, o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
2: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
3: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
1: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
2: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak? Związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu i tak dalej, i tak dalej. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Bo wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest to Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
1: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
3: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
2: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
4: z uczelnią,
2: tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
3: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
2: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z, nie wiem, z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse dla w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
0: Tym żyje Łódź.
1: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
3: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była, tam była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
3: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lubumbowie.
2: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych, starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
1: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
2: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy mamy... Nie mamy akademików. Młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach. To napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
3: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić, no. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
2: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
1: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym, wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ściesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
0: To się dzieje w Łodzi.
1: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
5: Cześć, bardzo mi miło.
1: Lyko Ściesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
5: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy, zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No, bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko trzeba po prostu patrzeć i starać się być

0: No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczny daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej są inne sposoby organizowania się, są inne sposoby działania społeczeństwa, tworzenia więzi, w ogóle przeżycia, komunikowania się ze sobą, egzystowania, identyfikowania się. To jest ta właśnie dziecięca wręcz kreatywność i otwartość i nieufność wobec systemu władzy, nieufność wobec tego, co się nam daje. Gotowość na to, żeby zadawać pytania, które właśnie zadają dzieci. Czyli dlaczego to tak wygląda? A dlaczego ta pani tyle nie zarabia? A dlaczego oni są zmuszeni tutaj być? A dlaczego istnieją nierówności? A skąd to się wzięło, że jak pan jest w tureckim stroju tradycyjnym, to się mu nie wierzy, jeśli chodzi o jego odkrycie naukowe, nie? I w tej książce, w tej wybitnej powiastce filozoficznej Małe Książę, którą wszyscy znają ze szkoły, to się sprowadza tylko właściwie do wątków o przyjaźni, o miłości i to oczywiście jest super. Ale tam też jest bardzo mocna, no właśnie filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Małe Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
1: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie, jako Łódź dla Migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
0: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większości byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
1: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla Migrantów czy Kolektyw Małego Księcia będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla Migrantów powstała jako taki odłam Kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym

0: Sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne. No i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii. Bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lykos Ciesielskie, osobą członkowską kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla migrantów.
1: To warto wiedzieć o Łodzi.
0: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze. I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
2: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcane na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja, albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food Not Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest. protest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
0: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu. Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o młodych, którzy kochają starą muzykę. I oczywiście dodamy tego kontekst łódzki, bo cały czas mówimy sobie o rzeczach związanych bezpośrednio z Łodzią. Porozmawiamy o dwóch inicjatywach, które właśnie w Łodzi powstały. Najpierw o zespole, a potem o imprezie, które no właśnie jako ten wspólny mianownik mają miłość młodych do starych. Starych hitów. No i będą tutaj te hity troszeczkę starsze, takie, no wiecie, tak ze 100 lat wstecz i troszeczkę bardziej współczesne utwory, trochę mniej retro, ale już troszeczkę odłożone na tą półkę z napisem starocie. A może wcale nie musimy się bawić w takie szufladki, tylko trzymać się faktów i liczb, bo na pewno będziemy mówić o muzyce ubiegłego wieku. I nic nowszego tutaj w dzisiejszej audycji, przynajmniej w tych rozmowach, się nie pojawi.
1: Co jest grane w Łodzi?
0: Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i zaczniemy sobie tę muzyczną podróż przez XX wiek chronologicznie, ale chronologicznie pod kątem tej muzyki, którą odgrywają młodzi ludzie. Zaczniemy sobie od Łódzkiej Orkiestry Retro, która może nie jest starym zespołem, może gdzieś tam dopiero próbuje zbudować sobie pozycję na łódzkiej scenie, ale jest to naprawdę niesamowicie ciekawy projekt. Jest to projekt zajmujący się muzyką przede wszystkim właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego, którego muzycy oczywiście nie mogą pamiętać. Nie mają prawa, mają po 20 parę lat w tej chwili, ale gdzieś tam każdy zbudował sobie miłość do tych utworów, do bogatych aranżacji, które towarzyszyły muzyce w tamtym czasie. No i właśnie gdzieś jakieś zwyczajne, pospolite ruszenie znaleźli siebie nawzajem i zaczęli grać. Jaka jest historia Łódzkiej Orkiestry Retro i jak właściwie wyglądają występy tej grupy, opowie jej gitarzysta Michał Marchlewski.
2: Mam wrażenie, że większość, jeżeli nie wszyscy, jesteście absolwentami Akademii Muzycznej. To czy właśnie z tej Akademii Muzycznej wzięliście zainteresowanie muzyką z tego okresu?
3: Nie, ja bym tego nie łączył z Akademią Muzyczną. Taka muzyka na Akademii Muzycznej jest obecna raczej w niewielkim zakresie. Co więcej, my się poznaliśmy w ogóle poza naszą uczelnią. Przyjechał nasz pierwszy lider zespołu, Antoni, z Warszawy i on nas zebrał przez post na jakiejś grupce studenckiej i tak się spotkaliśmy. Myślę, że to zainteresowanie w przypadku każdego pochodzi trochę z innej strony, z innego kierunku. Są tacy, których bardziej pociąga ta strona muzyczna, te big bandowe aranżacje, są zwłaszcza nasi wokaliści bardziej zafascynowani postaciami tych międzywojennych pieśniarzy, aktorek kabaretowych i tak dalej, i tak dalej. Są tacy pasjonaci w ogóle kultury międzywojnia, którzy byliby w stanie recytować jakieś ciekawostki o kompozytorach czy autorach tekstów, więc u każdego to zainteresowanie wygląda inaczej, ale nas połączyło i to jest, myślę, najważniejsze.
2: To w jakim składzie występujecie? Bo was tam jest strasznie dużo na scenie.
3: Tak, nazwa orkiestra pojawia się nie bez przyczyny. Może nie jest nas tak dużo jak w orkiestrze symfonicznej, w filharmonii, ale całkiem dużo jak na taki zespół. Łącznie 10 osób występuje. Dwoje wokalistów, ósemka instrumentalistów, jeden z instrumentalistów, nasz puzonista Józef, jest także wokalistą. Oczywiście traktujemy to jako nasz atut, bo możemy naprawdę odtwarzać te aranżacje przedwojenne w takim pełnym, bogatym brzmieniu, bo to naprawdę były też duże zespoły i ten nasz skład jest mniej więcej zbliżony do tego, jak to wyglądało w tych latach 20. i 30., ale oczywiście no, z tym się wiąże cały szereg wyzwań logistycznych. Ciężej się umówić na próby, 10 razy ciężej się umówić na próby, kiedy jest 10 osób, prawda? O finansowych nie wspominając, że to nie jest wcale tak, że gra 10-osobowy zespół, to nagle są 10 razy większe pieniądze. No są to rzeczy najbardziej trywialne na świecie, ale takie, które potrafią czasem utrudnić codzienne funkcjonowanie, ale no mimo wszystko widzimy w tym wartość i coś, co wzbogaca nasze brzmienie.
0: W takim razie po waszym występie należy się spodziewać bardziej takiego typowego koncertu, czy bardziej takiej imprezy typu tańcówka?
3: Gramy właśnie różne rodzaje imprez i myślę, że to też jest ciekawe. Rzeczywiście gramy po tańcówki i wtedy cały wieczór jest rozłożony zwykle na 3-4 godziny. Dzielimy występ na kilka setów. Pomiędzy tymi setami jest czas, żeby odsapnąć, coś wypić, coś zjeść, zależnie od tego, w jakim miejscu gramy. Dzielimy też te utwory na te sety tak, żeby był set trochę bardziej tangowy, trochę bardziej foxtrotowy, może szybszy, może wolniejszy. To wszystko jest zawsze bardzo przemyślane. A innym rodzajem imprezy są właśnie koncerty. I tutaj często to też wygląda tak, że przygotowujemy program pod jakimś hasłem. Mieliśmy program zimowy, mieliśmy teraz w roku Mieczysława Foga program poświęcony właśnie Mieczysławowi Fogowi, gdzie postawiliśmy szczególnie na te piosenki wykonywane przez niego. Ja jako człowiek, który jest zapowiadaczem tych koncertów, przygotowałem też trochę ciekawostek z życia Mieczysława Foga. Bardzo fajna to była przygoda, zwłaszcza, że mieliśmy przyjemność grać w Łowiczu z panem Michałem Fogiem, czyli prawnukiem Mieczysława Foga na widowni. Potem też z nim porozmawiać po koncercie. Potwierdził, że nie mówiłem żadnych głupot ani herezji, że wszystko się zgadza. Więc tak, wracając do twojego pytania, tych formatów jest kilka i zawsze staramy się dostosować rodzaj występu do miejsca, w którym gramy, okoliczności i tak dalej.
0: To w takim razie, gdzie w Łodzi jest właśnie miejsce na takie imprezy?
3: Z tym także jest problem. Wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsce, w którym taka impreza dobrze by się odnalazła. Próbowaliśmy już różnych przestrzeni, ale no i są to problematyczne poszukiwania, bo szukamy trochę większych lokali, więc część takich mniejszych kawiarni odpada, no bo musi się i duży zespół zmieścić, i nagłośnienie, i musi być też miejsce dla tańczących zazwyczaj, bo nawet na tych naszych koncertach zwykle się znajdzie kilka osób, które lubi tańczyć i to nas zawsze bardzo cieszy. Do tego wiadomo, no nie wszędzie akustyka sprzyja takiej muzyce. Powiem szczerze, że wciąż jesteśmy w poszukiwaniu takiego miejsca, w którym moglibyśmy zakotwiczyć na dłużej i mamy nadzieję, że je znajdziemy, bo to jest ważne, żeby mieć taki swój muzyczny dom. A na razie można nas usłyszeć w różnych miejscach, co oczywiście też jest fajne, bo raz jesteśmy w jednej dzielnicy, raz w drugiej, raz w Śródmieściu bardziej na północy, raz na południu i tak sobie skaczemy po całym mieście i regionie także, bo nie tylko w Łodzi oczywiście gramy.
0: To w takim razie gdzie szukać informacji o waszych najbliższych występach?
3: Najlepiej w naszych mediach społecznościowych, Łódzka Orkiestra Retro, na Facebooku, na Instagramie, tam jesteśmy dostępni i tam najszybciej publikujemy informacje o tych terminach występów. No zależy nam na tym, żeby grać regularnie, więc warto tę stronę sprawdzić, bo bardzo możliwe, że już za 2, za 3, za 4 tygodnie coś jest i gdzieś nas można usłyszeć. Także polecam to jako taką najpewniejszą ścieżkę znajdowania informacji. Michał Marchlewski, gitarzysta Łódzkiej Orkiestry Retro.
0: Tak jak wspomniał Michał, taka muzyka w Łodzi nie do końca ma swoje stałe miejsce, więc po prostu musicie sprawdzać social media Łódzkiej Orkiestry Retro, jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie występują, bo zdarzało im się w przyszłości koncertować zarówno w restauracjach, jak i w zwykłych klubach muzycznych. Także po prostu śledźcie ich na bieżąco, bo kto wie, gdzie jeszcze się pojawią. Jeśli zastanawiacie się, czy przygotowałam też coś dla tych, dla których muzyka retro znaczy niekoniecznie Mieczysława Foga, a bardziej Andrzeja Zauchę czy klasyki polskiego synthpopu, no to druga propozycja jest właśnie dla was. Pozwólcie, że przedstawię wam cykl imprez Dyskoteka Młodego Człowieka, która w największym skrócie prezentuje po prostu najlepsze utwory no, subiektywnie wybrane, najlepsze utwory ubiegłego wieku. Ja wiem, że brzmi to bardzo ogólnie, ale właśnie takie jest założenie dyskoteki młodego człowieka. Jest to format otwarty na wszystkie rodzaje muzyki. Po prostu ważniejsze niż to, jakiego gatunku jest dany utwór, jest to, żebyśmy go po prostu znali, bo chodzi o spotkanie się przy muzyce, którą każdy z nas gdzieś tam kojarzy, a jak pochodzicie sobie już na kilka takich dyskotek młodego człowieka, to wszystkie z tych piosenek będziecie potrafili zaśpiewać. No, przynajmniej refreny. A sama dyskoteka młodego człowieka jest już z nami od ponad 10 lat, o czym opowie jeden z jej założycieli, Artur Kasprzycki.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Pomysł na imprezy dyskoteki młodego człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki młodego człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty, pamiętam jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. A baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej, więc tego się obawialiśmy. A ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają. Ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory, często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
0: Następnym razem, kiedy w bramie przy Piotrkowskiej 17 spotkacie tłum młodych ludzi bawiących się najpierw do piosenek Myslowic, a zaraz potem do Papa Dance, to nie będziecie musieli mieć wątpliwości. Jest to dyskoteka młodego człowieka. A jako, że w marcu 26 roku dyskoteka obchodziła swoje 10 urodziny, myślę, że można już przyznać jej status kultowej łódzkiej imprezy? Zdecydujcie sami. Zapowiedzi kolejnych imprez z cyklu Dyskoteka Młodego Człowieka znajdziecie na profilu facebookowym dyskoteki, ale i na profilu facebookowym klubu Niebostan, który również dba o to, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy taka dyskoteka się odbywa. Krótką historię imprezy opowiedział Wam Artur Kasprzycki, a ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Wybaczcie mój sentymentalny ton, ale chciałabym dziś opowiedzieć o pewnej łódzkiej biografii, która w ogromny sposób wpłynęła na moje życie i co więcej, jako gościa dzisiejszej audycji miałam okazję zaprosić kogoś, kto przedstawił mi tę historię w ogóle po raz pierwszy. Gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, który przed laty był prowadzącym klubu Kuriera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, gdzie ja poznałem historię Jana Karskiego, a moim zadaniem było rozpowszechniać ją dalej.
1: Ciekawa Łódź.
0: Ja nazywam się Weronika Kobus i najwyraźniej bardzo ciężko mi się rozstać z tym projektem, bo również w dzisiejszej audycji opowiemy o Janie Karskim.
5: Szymon Pawlak, członek zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego, nauczyciel, instruktor, przyjaciel młodych ludzi.
0: Ja pozwolę sobie zacząć od prywaty, bo faktycznie poznałam Cię w klubie Kuriera, gdzie Twoją i całego tego zarządu trochę misją było zaszczepiać idee głoszone przez Karskiego w młodych ludziach. Ja byłam wtedy 16-latką. Teraz klub Kuriera już chyba nie funkcjonuje, prawda?
5: Nie, to był projekt edukacyjny, który robiliśmy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Rzeczywiście byłem jego autorem, ale wiele osób mi tam pomagało w realizacji tego projektu. Powiem szczerze, że to chyba jeden z najfajniejszych projektów, które udało mi się zorganizować i zrobić. Miał niesamowite zasięgi, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym rzeczywiście to był nasz olbrzymi sukces. Zrobiliśmy ten projekt dlatego, żeby rozpowszechnić wiedzę o postaci Jana Karskiego w stulecie jego urodzin, czyli w 2014 roku. Nie wiem, czy udało nam się wszystkim Polakom o nim opowiedzieć, na pewno nie, ale przynajmniej ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie i byli jego integralną częścią, byli edukatorami, opowiadali o profesorze, pięknie się rozwinęli, no sama jesteś tego przykładem, ale mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że naprawdę robią cudowne rzeczy dzisiaj.
0: To w takim razie dlaczego opowiadać młodym ludziom o postaci Jana Karskiego? Jakie wartości możemy z tego wyciągnąć w obecnym świecie?
5: No na pewno jest kilka powodów, dla których warto o nim opowiadać. Po pierwsze, to jest niesamowita biografia i jest to piękny polski bohater, który na pewno swoim życiorysem potrafi wpłynąć na życie dzisiaj człowieka. Ja jestem takim przykładem człowieka, który rzeczywiście o Janie Karskim w pewnym momencie usłyszał, zafascynował się nim. Miałem szansę wyjechać na stypendium na uniwersytet w Stanach, na którym był profesorem. No i właściwie ta wiedza i znajomość z tą postacią po prostu zmieniła moje życie. Tak właściwie od momentu, kiedy się nim zająłem, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyło mi to bardzo mocno horyzonty, pozwoliło uwierzyć w siebie i realizować bardzo fajne rzeczy. Więc po pierwsze jakby sama świadomość tego, że ktoś taki był, żył, urodził się w naszym mieście i zrobił karierę do osoby, która wychowywała prezydentów Stanów Zjednoczonych, już jest w ogóle czymś fajnym i wartościowym. Druga rzecz, no to jest na pewno przekaz, który niósł ze sobą Jan Karski, i ten przekaz ma znowu jakby dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, co próbuje również Fundacja Edukacyjna imienia Jana Karskiego robić, czyli kształtować polskich mężów stanu. W tym sensie, że pracujemy przede wszystkim z ludźmi, którzy będą stanowili kadrę dyplomatyczną, ale również kadrę administracyjną tego państwa na najwyższych szczeblach. Nie chodzi tutaj o polityków, bo oni są jakby, nie wiem, czy są reformowalni. W każdym razie chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwie pracowali dla tego państwa. Chodzi o to, żeby wyznawali pewne wartości, żeby mieli kręgosłup moralny i tym kręgosłupem moralnym w swojej działalności publicznej się kierowali. Drugi aspekt, no to jest związany właśnie z moralnym przesłaniem życia Jana Karskiego. To jest nie zamykanie oczu na krzywdę człowieka, tak? I to jest coś bardzo uniwersalnego dla każdego z nas. Może to dotyczyć najbliższego otoczenia i tego, co się dzieje wokół ciebie. W szkole nie zamykanie oczu na krzywdę innego kolegi, znajomego, czy wykluczanie kogoś w ogóle z klasy i tak dalej, i tak dalej. Ale może to mieć aspekt o wiele szerszy, tak? Czyli jeśli popatrzymy w ogóle na to, o czym mówił Jan Karski. Oczywiście mówił o polskim państwie podziemnym w dużym stopniu, opowiadał historię Polski i o niej opowiadał jakby zachodniemu światu, ale oprócz tego, no oczywiście jego bardzo ważnym przesłaniem była opowieść o Holokauście i o tym, co się dzieje na terenie Polski w czasie II wojny światowej i nie odwracanie się od tego od tej nieprawdopodobnej zbrodni, która miała wtedy miejsce. No i dzisiaj wiemy, że może nie takie rzeczy jak w czasie II wojny światowej, ale również dzieją się na świecie potworne historie, potworne zbrodnie, o których trzeba mówić, nie można o nich milczeć. Mamy sytuację ze swoją wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, kilkaset tysięcy ludzi już zginęło i powoli wydaje mi się, że czasami zapominamy po prostu o tym, że tam toczy się naprawdę krwawa wojna, cierpią również cywile, cierpią również dzieci. Mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co się działo paradoksalnie również w Gazie, tak? Ale również to, co było 7 października w Izraelu. Nie chcę porównywać skal, ale chcę mówić o po prostu tym, że i tutaj ludzie cierpieli. Natomiast skala oczywiście tego, co się działo w Gazie, szczególnie jeśli chodzi o śmierć dzieci, jest porażająca. Więc zamykanie oczu na takie rzeczy i życie w takiej słodkiej bańce, w której próbuje nas współczesny świat zamknąć, hedonizmu i piękna i, że tak powiem, jakiegoś standardu życia, w którym nie żyje zdecydowana większość świata, jest czymś bardzo ważnym i co można rzeczywiście z tej postaci wyciągnąć i próbować przekonać do tych wartości ludzi.
0: Zaczęliśmy rozmowę od twojego nauczania o historii Jana Karskiego, ale tak zastanawiam się, czy w twoim postrzeganiu jako już osoby dojrzałej znaczenie tej biografii zmieniło się wraz właśnie z twoim dorastaniem, dojrzewaniem?
5: Wiesz, ja wtedy pracowałem już w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, tak? Czyli w instytucji, która starała się zwracać uwagę na takie rzeczy, tak? Na moralność, na historię, na znaczenie tej historii. I mogę powiedzieć, że ta praca w tej instytucji rzeczywiście mocno mi otworzyła na wiele rzeczy oczy. Karski, no tak, no jeśli jesteś blisko tej postaci, jeśli cały czas jakoś z nią obcujesz, czytasz, opowiadasz o nim i tak dalej, no to na pewno stajesz się coraz bardziej wrażliwym na pewne rzeczy. Z racji tego, że profesor był specjalistą od stosunków międzynarodowych, wykładał na najlepszej uczelni dyplomatycznej na świecie, no to moje zainteresowanie też światem i stosunkami międzynarodowymi zdecydowanie bardziej wzrosło, od kiedy poznałem tę postać, szczególnie od kiedy wyjechałem do Stanów i stamtąd wróciłem. Więc na pewno w tym sensie ta postać miała bardzo duże znaczenie i Dzisiaj na pewno o wiele lepiej rozumiem świat i o nim opowiadam. Ludzie chcą tego słuchać.
2: W Łodzi szczególnie warto mówić o Janie Karskim. Dlaczego ta historia jest tak ważna dla łodzian?
5: No właśnie dlatego, że Jan Karski, czyli Jan Kozielewski, był łodzianinem. On się urodził w Łodzi w 1914 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Być może nie jakiejś biednej czy proletariackiej, ale jednak wielodzietnej. Miał, zdaje się, 7 rodzeństwa. Stąd wyszedł. Tutaj kończył szkołę, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, w którym dzisiaj jest 3 liceum ogólnokształcące. Tutaj łapał te wartości, które były później dla niego bardzo ważne. Samo nasze miasto jest absolutnie wyjątkowe, tak? Być może czasami mamy jakiś kompleks związany z historią tego miasta, bo wydaje nam się, że taki Kraków, Wrocław czy Warszawa mają ciekawszą i dłuższą historię, ale ja uważam, że jest absolutnie odwrotnie, że to Łódź jest absolutnie wyjątkowym po prostu miastem w krajobrazie Polski. Ten jej gwałtowny rozwój w XIX stuleciu od kilkuset mieszkańców do kilkuset tysięcy mieszkańców, jego właśnie wielokulturowość i wielonarodowość w XIX wieku, ona stanowi o olbrzymiej specyfice tego miasta. I Karski jest dzieckiem po prostu tego miasta, tak? Myślę, że to, jaki miał stosunek do właśnie mniejszości narodowych, wyniósł po prostu z domu, ze swojej szkoły, z podwórka, na którym się spotykał w ogóle z młodymi Żydami, Niemcami i tak dalej. I to wpłynęło po prostu na jego życie. Wyszedł z tego miasta, z Kilińskiego, z ulicy Kilińskiego, gdzie się urodził. Pojechał potem do Lwowa na studia, skończył dyplomację i prawo, został młodym dyplomatą. No i później w tej II wojnie światowej robił po prostu absolutnie niesamowite rzeczy, takie czysto bohaterskie, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda dla mnie archetyp właśnie bohatera, to bym powiedział, że to jest właśnie taki Jan Karski, tak? Młody człowiek, oczywiście młodość to nie zawsze synonim bohaterstwa, ale w jego przypadku to, co najważniejsze, działo się właśnie wtedy, kiedy był młody. Stał się emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Właściwie wiadomości, które przyniósł tutaj do Polski z Francji po kontaktach z rządem imigracyjnym, ukształtowały to Polskie Państwo Podziemne. No, był złapany przez gestapo, był torturowany, miał próbę samobójstwa, nieprawdopodobna ucieczka ze szpitala w Nowym Sączu przed gestapo. No i później to jego wejście do getta warszawskiego, które całkowicie zmieniło jego życie. To są takie wątki po prostu absolutnie niesamowite, tak? Zabiera później, tworzy raport, zabiera go ze sobą przez całą Europę do Londynu, spotyka się z najważniejszymi ludźmi na świecie, próbuje ich przekonać do tego, że coś trzeba w sprawie Holokaustu, ale nie tylko. Właśnie, chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że często w różnych audycjach czy wykładach o Janie Karskim przede wszystkim oczywiście zwraca się na ten związek jego z Holokaustem i mówieniem o Holokauście. Ale to są zaledwie ostatnie minuty jego raportu, który przedstawiał właśnie tym najważniejszym tuzom światowej polityki w czasie II wojny światowej. On opowiadał o Polsce, ogólnie o Polsce, o tym, jak co przeżywa ten kraj w czasie II wojny światowej, co mu zagraża, jak bardzo walczy z nazizmem, również później z komunizmem. No i w związku z tym to wszystko jest rzeczywiście takie absolutnie niesamowite, no, niesamowite, pochłaniające, inspirujące. No i urodził się w Łodzi, więc to wszystko gdzieś tam zahacza o naszą historię. Nie mamy tak strasznie wielu bohaterów ogólnoświatowych, którzy wyszli z naszego miasta. Nie wiem, czy ich jest w ogóle bardzo dużo, mówię w tym aspekcie globalnym, jeśli chodzi o Polskę, ale Karski na pewno taką postacią jest. Jest znany na świecie, jest może niewielbiony, ale na pewno doceniany w bardzo wielu miejscach. Otrzymał od prezydenta Baracka Obamy najważniejszy medal cywilny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydencki medal wolności. Właściwie chyba wszystkie najważniejsze odznaczenia na świecie przyznawane przez organizacje międzynarodowe, rządy, Watykan i tak dalej, i tak dalej. No warto wiedzieć, że mamy kogoś takiego wśród naszych łodzian.
2: To w takim razie strasznie wysoko postawiona poprzeczka dla nas.
5: Tak, ale wiesz, to jest taki... Ja zawsze ludziom młodym powtarzam, że warto sobie popatrzeć na to, jak chłopak z ulicy Kilińskiego, z wielodzietnej rodziny, wychodzi na świat i na końcu konwersuje z prezydentami Stanów Zjednoczonych w prywatnych listach. I jest dla nich jakimś wyznacznikiem moralności. Wydaje mi się, że naprawdę młodych ludzi trzeba przekonywać, że w swoim życiu mogą zrobić prawie wszystko. Po prostu. Często dzisiaj, ale też wcześniej, w moim pokoleniu tak samo. Ja przez długi okres czasu żyłem jakimiś kompleksami w ogóle dziwnymi, PRL-owskimi. Wasze pokolenie już tego nie ma, ale z drugiej strony myślę, że przez to, że jakby ten wielki świat jest taki nachalny dla was przez internet, social media i tak dalej, czasami może wam się wydawać, że no nie ma szans po prostu na zrobienie czegoś dużego i dojście na wyżyny, tak? Natomiast Karski pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest po prostu w waszym zasięgu. Mówienie prawdy uważam, że zawsze popłaca, tak? I warto być przyzwoitym, jak mówił Władysław Bartoszewski.
0: Biografię łodzianina Jana Karskiego opowiedział wam również łodzianin Szymon Pawlak przy pomocy ze strony również łodzianki Weroniki Kobus. Dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Radio Złote Przeboje.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Mam ochotę na safari.
2: Na safari to trochę daleko.
1: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
2: A ile można upolować?
1: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
2: No to w drogę. Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Reklama.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a trzy różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
4: Ciekawostki o Łodzi.
5: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi Cię gościć.
6: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
5: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
6: Tak, w latach 80. Ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, to jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Mhm. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
5: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
6: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 88 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców. No i słynął tak z tego, jak mówisz.
5: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą? Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
6: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie, było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem pozostanie.
5: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
6: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować jakoś konserwować na tym, na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. No, jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca centralu, który, czyli tam przy Piotrkowskiej 165-169.
5: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
6: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też no, trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale no, jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
5: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
6: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest, w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i przełamać ten obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. I to nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintowt, czy Ewa i Maciej Krasińscy, byli architektami bardziej z importu, ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
5: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
6: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego Central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez Społem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc no, nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
5: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
6: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
5: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
6: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
5: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy, tak jak o tym biurowcu centralu, myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest no, takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
6: No tak. Natomiast no, taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, w demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
5: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
6: No, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
5: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego. i Centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
6: Dziękuję, do usłyszenia.
5: Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi poświęconej w całości jednemu tematowi, tematowi architektury.
4: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z Was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobus, a moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku, właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i Rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej, znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
4: Odwiedzamy łódzkie muzea.
3: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
5: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
3: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też był jakiś problem, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No i więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane. I stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet tu, policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne. Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła to zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy dwa Domy Dziecka, tam pomagały

0: Wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie to miejsce.
1: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów? Bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
0: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle... Wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibrytu też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest.
1: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
0: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepłacałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, ale potem tak to, wiesz, zbieram takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja to właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
1: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z łodzią poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką. To muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
0: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięziony, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania, tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza, taka sama droga.
1: A czy to twoja działalność, no bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie, tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka jest niesamowicie przekorna.
0: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu jest po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba też wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło, marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerie, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
1: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum. Jeszcze chciałabym cię zapytać właśnie o to,

0: włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej włókienniczej w nowym wydaniu?
1: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle czasu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od dnia dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. Otworzył się czarny szyję, znaczy czarny kot szyję. Tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo czarny kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i szóstą galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
0: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
1: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to przede wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszać, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Tu jest, są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami, tylko wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierzecie, to ja wtedy oczywiście muszę podać konkretną szapkę, żeby nie było, że jest miks. Czas jest nieograniczony, jak ktoś chce wpaść na 15 minut przebiec, to robi, ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Alexa w prezencie, jak się zwijali z magazynów, także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję. No i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
0: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób, no i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5. Odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy. Myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz. W Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz zostanie wyrzucone na śmietnik przez sprzedawców jedzenia, a jeszcze jest całkowicie dobre, może czasem nie jest najładniejsze, ale nadal jest smaczne i pożywne, i przerobić je na coś, co można razem w kręgu z ludźmi potrzebującymi wspólnie zjeść. Takie standardowe menu jedzenia zamiast bomb to gulasz warzywny, często z ziemniakami, jakąś kaszą, czy też z jakąś inną formą dodatku skrobiowego, surówka z warzyw, które właśnie są smaczne na surowo, do tego często przetwory z owoców, różne rodzaje musów, dżemy, kompoty, ale też kiszonki, no i właśnie inne rodzaje takich typowych polskich przetworów. Z tego, co da się uratować, z tego, czego ludzie nie chcieli kupić, bo było niewystarczająco ładne. To nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
2: To się dzieje w Łodzi.
3: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
4: Pewnie, jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także...
3: Powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych, bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
4: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy, i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
3: cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
4: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest wiadomo nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
3: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
4: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują, może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
3: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
4: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo, z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
3: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką całkowicie płaską strukturą? Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
4: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
3: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł ze słony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę no przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki. No i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończmy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs. To gdzie w takim razie w Łodzi można was spotkać i o której godzinie?
4: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około w Podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co 2 tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować. I dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję. Możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy. Często też się zastanawiam, jak wesprzeć finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
3: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
4: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi i mam też taką świadomość, że większość nas, z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
3: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
4: Ja, rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
3: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że 2 ręce.
4: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
3: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
2: To warto wiedzieć o Łodzi.
5: Natalia Dziąg, dzień dobry.
0: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jest, jesteś współzałożycielką czy założycielką?
5: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Violettę Ziarkowską.
0: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałeś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
5: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
0: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
5: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym powtórzem must have, no to jest jednak taka relacja, często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych. Nie? I chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
0: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
5: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 23 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie jeśli jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do spraw rozwiązywania problemu bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
0: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
2: Łodzianie z pasją.
3: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
5: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Vera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią: stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czas dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie, żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
3: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
5: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Vera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem. My potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
3: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję.
0: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem. Wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
0: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
7: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
6: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
7: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
8: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
9: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
7: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
8: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak? Związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Bo wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy.
7: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
9: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
8: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
7: z uczelnią,
8: tak. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
7: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
9: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
8: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak? No bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni. No to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać. I wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
7: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
6: Tym żyje Łódź.
7: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
9: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
7: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
9: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lwumbowie.
8: te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które tę jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście no, problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc no bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych, starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak, bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
10: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
8: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy mamy nie mamy akademików. Młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach. To napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi chodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
9: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No, chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
8: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
11: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić się w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
6: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ściesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
6: To się dzieje w Łodzi.
11: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
12: Cześć, bardzo mi miło.
11: Lyko Ściesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
12: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy, zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko. Trzeba po prostu patrzeć i starać się być na tyle, no właśnie, intersekcjonalnym, na ile się da. I obie te inicjatywy z tego zdecydowanie wyrastają. Łódź dla migrantów działa od pół roku, więc to jest młodsze, a kolektyw Małego Księcia już od 3 lat. Teraz będą nasze urodziny we wrześniu. No i my wyrastamy tutaj z wielu ruchów społecznych, między innymi z tego, jak wtedy, w momencie, kiedy zakładaliśmy kolektyw i pisaliśmy swój manifest, wyglądał ruch klimatyczny w Polsce. Uważaliśmy, że on nie działa odpowiednio, że jest za mało radykalny, jest za mało doedukowany społecznie na temat chociażby wpływu kolonializmu na to, jak, czym jest i jak działa katastrofa klimatyczna. Wyrastaliśmy z tego, że nie było wtedy żadnej radykalnie queerowej inicjatywy w Łodzi i w tym momencie również jesteśmy taką, taką jedyną. No i też oczywiście z reinterpretacji kultury. No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczny daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej

0: filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Małe Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
1: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie jako Łódź dla Migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
0: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większościowe byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
1: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla Migrantów czy Kolektyw Małego Księcia, będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla Migrantów powstała jako taki odłam Kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne. No i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii. Bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lyką Ciesielską, osobą członkowską Kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla Migrantów.
2: To warto wiedzieć o Łodzi.
1: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze.

0: I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
1: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcone na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food on Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
0: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu. Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o młodych, którzy kochają starą muzykę. I oczywiście dodamy tego kontekst łódzki, bo cały czas mówimy sobie o rzeczach związanych bezpośrednio z Łodzią. Porozmawiamy o dwóch inicjatywach, które właśnie w Łodzi powstały. Najpierw o zespole, a potem o imprezie, które no właśnie jako ten wspólny mianownik mają miłość młodych do starych, starych hitów. No i będą tutaj te hity troszeczkę starsze, takie, no wiecie, tak ze 100 lat wstecz i troszeczkę bardziej współczesne utwory, trochę mniej retro, ale już troszeczkę odłożone na tą półkę z napisem starocie. A może wcale nie musimy się bawić w takie szufladki, tylko trzymać się faktów i liczb, bo na pewno będziemy mówić o muzyce ubiegłego wieku. I nic nowszego, tutaj w dzisiejszej audycji, przynajmniej w tych rozmowach, się nie pojawi.
2: Co jest grane w Łodzi?
0: Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i zaczniemy sobie tę muzyczną podróż przez XX wiek chronologicznie, ale chronologicznie pod kątem tej muzyki, którą odgrywają młodzi ludzie. Zaczniemy sobie od Łódzkiej Orkiestry Retro, która może nie jest starym zespołem, może gdzieś tam dopiero próbuje zbudować sobie pozycję na łódzkiej scenie, ale jest to naprawdę niesamowicie ciekawy projekt. Jest to projekt zajmujący się muzyką przede wszystkim właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego, którego muzycy oczywiście nie mogą pamiętać. Nie mają prawa, mają po 20 parę lat w tej chwili, ale gdzieś tam każdy zbudował sobie miłość do tych utworów, do bogatych aranżacji, które towarzyszyły muzyce w tamtym czasie. No i właśnie gdzieś jakieś zwyczajne, pospolite ruszenie znaleźli siebie nawzajem i zaczęli grać. Jaka jest historia Łódzkiej Orkiestry Retro i jak właściwie wyglądają występy tej grupy, opowie jej gitarzysta Michał Marchlewski.
1: Mam wrażenie, że większość, jeżeli nie wszyscy, jesteście absolwentami Akademii Muzycznej. To czy właśnie z tej Akademii Muzycznej wzięliście zainteresowanie muzyką z tego okresu?
3: Nie, ja bym tego nie łączył z Akademią Muzyczną. Taka muzyka na Akademii Muzycznej jest obecna raczej w niewielkim zakresie. Co więcej, my się poznaliśmy w ogóle poza naszą uczelnią. Przyjechał nasz pierwszy lider zespołu, Antoni, z Warszawy i on nas zebrał przez post na jakiejś grupce studenckiej i tak się spotkaliśmy. Myślę, że to zainteresowanie w przypadku każdego pochodzi trochę z innej strony, z innego kierunku. Są tacy, których bardziej pociąga ta strona muzyczna, te big bandowe aranżacje. Są zwłaszcza nasi wokaliści bardziej zafascynowani postaciami tych międzywojennych pieśniarzy, aktorek kabaretowych, i tak dalej, i tak dalej. Są tacy pasjonaci w ogóle kultury międzywojnia, którzy byliby w stanie recytować jakieś ciekawostki o kompozytorach czy autorach tekstów, więc u każdego to zainteresowanie wygląda inaczej, ale nas połączyło i to jest, myślę, najważniejsze.
0: To w jakim składzie występujecie? Bo was tam jest strasznie dużo na scenie.
3: Tak, nazwa orkiestra pojawia się nie bez przyczyny. Może nie jest nas tak dużo jak w orkiestrze symfonicznej, w filharmonii, ale całkiem dużo jak na taki zespół. Łącznie 10 osób występuje. Dwoje wokalistów, ósemka instrumentalistów, jeden z instrumentalistów, nasz puzonista Józef, jest także wokalistą. Oczywiście traktujemy to jako nasz atut, bo możemy naprawdę odtwarzać te aranżacje przedwojenne w takim pełnym, bogatym brzmieniu, bo to naprawdę były też duże zespoły i ten nasz skład jest mniej więcej zbliżony do tego, jak to wyglądało w tych latach 20. i 30., ale oczywiście no, z tym się wiąże cały szereg wyzwań logistycznych. Ciężej się umówić na próby, 10 razy ciężej się umówić na próby, kiedy jest 10 osób, prawda? O finansowych nie wspominając, że to nie jest wcale tak, że jak gra 10-osobowy zespół, to nagle są 10 razy większe pieniądze. No są to rzeczy najbardziej trywialne na świecie, ale takie, które potrafią czasem utrudnić codzienne funkcjonowanie, ale no mimo wszystko widzimy w tym wartość i coś, co wzbogaca nasze brzmienie.
0: W takim razie po waszym występie należy się spodziewać bardziej takiego typowego koncertu, czy bardziej takiej imprezy typu potańcówka?
3: Gramy właśnie różne rodzaje imprez i myślę, że to też jest ciekawe. Rzeczywiście gramy potańcówki i wtedy cały wieczór jest rozłożony zwykle na 3-4 godziny. Dzielimy występ na kilka setów. Pomiędzy tymi setami jest czas, żeby odsapnąć, coś wypić, coś zjeść, zależnie od tego, w jakim miejscu gramy. Dzielimy też te utwory na te sety tak, żeby był set trochę bardziej tangowy, trochę bardziej foxtrotowy, może szybszy, może wolniejszy. To wszystko jest zawsze bardzo przemyślane. A innym rodzajem imprezy są właśnie koncerty. I tutaj często to też wygląda tak, że przygotowujemy program pod jakimś hasłem. Mieliśmy program zimowy, mieliśmy teraz w roku Mieczysława Foga program poświęcony właśnie Mieczysławowi Fogowi, gdzie postawiliśmy szczególnie na te piosenki wykonywane przez niego. Ja jako człowiek, który jest zapowiadaczem tych koncertów, przygotowałem też trochę ciekawostek z życia Mieczysława Foga. Bardzo fajna to była przygoda, zwłaszcza, że mieliśmy przyjemność grać w Łowiczu z panem Michałem Fogiem, czyli prawnukiem Mieczysława Foga, na widowni. Potem też z nim porozmawiać po koncercie. Potwierdził, że nie mówiłem żadnych głupot ani herezji, że wszystko się zgadza. Więc tak, wracając do twojego pytania, tych formatów jest kilka i zawsze staramy się dostosować rodzaj występu do miejsca, w którym gramy, okoliczności i tak dalej.
0: To w takim razie, gdzie w Łodzi jest właśnie miejsce na takie imprezy?
3: Z tym także jest problem. Wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsce, w którym taka impreza dobrze by się odnalazła. Próbowaliśmy już różnych przestrzeni, ale no i są to problematyczne poszukiwania, bo szukamy trochę większych lokali, więc część takich mniejszych kawiarni odpada, no bo musi się i duży zespół zmieścić, i nagłośnienie, i musi być też miejsce dla tańczących zazwyczaj, bo nawet na tych naszych koncertach zwykle się znajdzie kilka osób, które lubi tańczyć i to nas zawsze bardzo cieszy. Do tego wiadomo, no nie wszędzie akustyka sprzyja takiej muzyce. Powiem szczerze, że wciąż jesteśmy w poszukiwaniu takiego miejsca, w którym moglibyśmy zakotwiczyć na dłużej i mamy nadzieję, że je znajdziemy, bo to jest ważne, żeby mieć taki swój muzyczny dom. A na razie można nas usłyszeć w różnych miejscach, co oczywiście też jest fajne, bo raz jesteśmy w jednej dzielnicy, raz w drugiej, raz w Śródmieściu bardziej na północy, raz na południu i tak sobie skaczemy po całym mieście i regionie także, bo nie tylko w Łodzi oczywiście gramy.
0: To w takim razie gdzie szukać informacji o waszych najbliższych występach?
3: Najlepiej w naszych mediach społecznościowych, Łódzka Orkiestra Retro na Facebooku, na Instagramie, tam jesteśmy dostępni i tam najszybciej publikujemy informacje o tych terminach występów. No zależy nam na tym, żeby grać regularnie, więc warto tę stronę sprawdzić, bo bardzo możliwe, że już za 2, za 3, za 4 tygodnie coś jest i gdzieś nas można usłyszeć. Także polecam to jako taką najpewniejszą ścieżkę znajdowania informacji. Michał Marchlewski, gitarzysta Łódzkiej Orkiestry Retro.
0: Tak jak wspomniał Michał, taka muzyka w Łodzi nie do końca ma swoje stałe miejsce, więc po prostu musicie sprawdzać social media Łódzkiej Orkiestry Retro, jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie występują, bo zdarzało im się w przyszłości koncertować zarówno w restauracjach, jak i w zwykłych klubach muzycznych. Także po prostu śledźcie ich na bieżąco, bo kto wie, gdzie jeszcze się pojawią. Jeśli zastanawiacie się, czy przygotowałam też coś dla tych, dla których muzyka retro znaczy niekoniecznie Mieczysława Foga, a bardziej Andrzeja Zauchę czy klasyki polskiego synthpopu, no to druga propozycja jest właśnie dla was. Pozwólcie, że przedstawię wam cykl imprez Dyskoteka Młodego Człowieka, która w największym skrócie prezentuje po prostu najlepsze utwory, no, subiektywnie wybrane, najlepsze utwory ubiegłego wieku. Ja wiem, że brzmi to bardzo ogólnie, ale właśnie takie jest założenie Dyskoteki Młodego Człowieka. Jest to format otwarty na wszystkie rodzaje muzyki. Po prostu ważniejsze niż to, jakiego gatunku jest dany utwór, jest to, żebyśmy go po prostu znali. Bo chodzi o spotkanie się przy muzyce, którą każdy z nas gdzieś tam kojarzy, a jak pochodzicie sobie już na kilka takich dyskotek młodego człowieka, to wszystkie z tych piosenek będziecie potrafili zaśpiewać. No, przynajmniej refreny. A sama Dyskoteka Młodego Człowieka jest już z nami od ponad 10 lat, o czym opowie jeden z jej założycieli, Artur Kasprzycki.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
4: Pomysł na imprezy Dyskoteki Młodego Człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić, było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki Młodego Człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty, pamiętam jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. Baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej. Więc tego się obawialiśmy, a ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali. I myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy. Bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy, jak się nazywają, ale to jest wspaniałe. No niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy. Zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona, okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
0: Następnym razem, kiedy w bramie przy Pietrzkowskiej 17 spotkacie tłum młodych ludzi bawiących się najpierw do piosenek Myslowic, a zaraz potem do Papa Dance, to nie będziecie musieli mieć wątpliwości. Jest to dyskoteka młodego człowieka. A jako, że w marcu 26 roku dyskoteka obchodziła swoje 10 urodziny, myślę, że można już przyznać jej status kultowej łódzkiej imprezy? Zdecydujcie sami. Zapowiedzi kolejnych imprez z cyklu Dyskoteka Młodego Człowieka znajdziecie na profilu facebookowym dyskoteki, ale i na profilu facebookowym klubu Niebostan, który również dba o to, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy taka dyskoteka się odbywa. Krótką historię imprezy opowiedział Wam Artur Kasprzycki, a ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję Wam za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Wybaczcie mój sentymentalny ton, ale chciałabym dziś opowiedzieć o pewnej łódzkiej biografii, która w ogromny sposób wpłynęła na moje życie i co więcej, jako gościa dzisiejszej audycji miałam okazję zaprosić kogoś, kto przedstawił mi tę historię w ogóle po raz pierwszy. Gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, który przed laty był prowadzącym klubu Kuriera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, gdzie ja poznałem historię Jana Karskiego, a moim zadaniem było rozpowszechniać ją dalej.
2: Ciekawa Łódź.
0: Ja nazywam się Weronika Kobus i najwyraźniej bardzo ciężko mi się rozstać z tym projektem, bo również w dzisiejszej audycji opowiemy o Janie Karskim.
5: Szymon Pawlak, członek zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego, nauczyciel nauczyciel, instruktor, przyjaciel młodych ludzi.
0: Ja pozwolę sobie zacząć od prywaty, bo faktycznie poznałam cię w Klubie Kuriera, gdzie twoją i całego tego zarządu trochę misją było zaszczepiać idee głoszone przez Karskiego w młodych ludziach. Ja byłam wtedy 16-latką. Teraz Klub Kuriera już chyba nie funkcjonuje, prawda?
5: Nie, to był projekt edukacyjny, który robiliśmy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Rzeczywiście byłem jego autorem, ale wiele osób mi tam pomagało w realizacji tego projektu. Powiem szczerze, że to chyba jeden z najfajniejszych projektów, które udało mi się zorganizować i zrobić. Miał niesamowite zasięgi, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym rzeczywiście to był nasz olbrzymi sukces. Zrobiliśmy ten projekt dlatego, żeby rozpowszechnić wiedzę o postaci Jana Karskiego w stulecie jego urodzin, czyli w 2014 roku. Nie wiem, czy udało nam się wszystkim Polakom o nim opowiedzieć, na pewno nie, ale przynajmniej ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie i byli jego integralną częścią, byli edukatorami, opowiadali o profesorze, pięknie się rozwinęli, no sama jesteś tego przykładem, ale mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że naprawdę robią cudowne rzeczy dzisiaj.
0: To w takim razie dlaczego opowiadać młodym ludziom o postaci Jana Karskiego? Jakie wartości możemy z tego wyciągnąć w obecnym świecie?
5: No na pewno jest kilka powodów, dla których warto o nim opowiadać. Po pierwsze, to jest niesamowita biografia i jest to piękny polski bohater, który na pewno swoim życiorysem potrafi wpłynąć na życie dzisiaj człowieka. Ja jestem takim przykładem człowieka, który rzeczywiście o Janie Karskim w pewnym momencie usłyszał, zafascynował się nim. Miałem szansę wyjechać na stypendium na uniwersytet w Stanach, na którym był profesorem. No i właściwie ta wiedza i znajomość z tą postacią po prostu zmieniła moje życie. Tak właściwie od momentu, kiedy się nim zająłem, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyło mi to bardzo mocno horyzonty, pozwoliło uwierzyć w siebie i realizować bardzo fajne rzeczy. Więc po pierwsze jakby sama świadomość tego, że ktoś taki był, żył, urodził się w naszym mieście i zrobił karierę do osoby, która wychowywała prezydentów Stanów Zjednoczonych, już jest w ogóle czymś fajnym i wartościowym. Druga rzecz, no to jest na pewno przekaz, który niósł ze sobą Jan Karski i ten przekaz ma znowu jakby dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, co próbuje również Fundacja Edukacyjna imienia Jana Karskiego robić, czyli kształtować polskich mężów stanu. W tym sensie, że pracujemy przede wszystkim z ludźmi, którzy będą stanowili kadrę dyplomatyczną, ale również kadrę administracyjną tego państwa na najwyższych szczeblach. Nie chodzi tutaj o polityków, bo oni są jakby, nie wiem, czy są reformowalni. W każdym razie chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwie pracowali dla tego państwa. Chodzi o to, żeby wyznawali pewne wartości, żeby mieli kręgosłup moralny i tym kręgosłupem moralnym w swojej działalności publicznej się kierowali. Drugi aspekt, no to jest związany właśnie z moralnym przesłaniem życia Jana Karskiego. To jest niezamykanie oczu na krzywdę człowieka, tak? I to jest coś bardzo uniwersalnego dla każdego z nas. Może to dotyczyć najbliższego otoczenia i tego, co się dzieje wokół ciebie w szkole, niezamykanie oczu na krzywdę innego kolegi, znajomego, czy wykluczanie kogoś w ogóle z klasy i tak dalej, ale może to mieć aspekt o wiele szerszy, tak? Czyli jeśli popatrzymy w ogóle na to, o czym mówił Jan Karski, oczywiście mówił o polskim państwie podziemnym w dużym stopniu, opowiadał historię Polski i o niej opowiadał jakby zachodniemu światu, ale oprócz tego no oczywiście jego bardzo ważnym przesłaniem była opowieść o Holokauście i o tym, co się dzieje na terenie Polski w czasie II wojny światowej i nieodwracanie się od tego od tej nieprawdopodobnej zbrodni, która miała wtedy miejsce. No i dzisiaj wiemy, że może nie takie rzeczy jak w czasie II wojny światowej, ale również dzieją się na świecie potworne historie, potworne zbrodnie, o których trzeba mówić, nie można o nich milczeć. Mamy sytuację ze swoją wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, kilkaset tysięcy ludzi już zginęło i powoli wydaje mi się, że czasami zapominamy po prostu o tym, że tam toczy się naprawdę krwawa wojna, cierpią również cywile, cierpią również dzieci. Mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co się działo paradoksalnie również w Gazie, tak? Ale również to, co było 7 października w Izraelu. Nie chcę porównywać skal, ale chcę mówić o po prostu tym, że i tutaj ludzie cierpieli. Natomiast skala oczywiście tego, co się działo w Gazie, szczególnie jeśli chodzi o śmierć dzieci, jest porażająca. Więc zamykanie oczu na takie rzeczy i życie w takiej słodkiej bańce, w której próbuje nas współczesny świat zamknąć, hedonizmu i piękna i, że tak powiem, jakiegoś standardu życia, w którym nie żyje zdecydowana większość świata, jest czymś bardzo ważnym i co można rzeczywiście z tej postaci wyciągnąć i próbować przekonać do tych wartości ludzi.
0: Zaczęliśmy rozmowę od twojego nauczania o historii Jana Karskiego, ale tak zastanawiam się, czy w twoim postrzeganiu jako już osoby dojrzałej znaczenie tej biografii zmieniło się wraz właśnie z twoim dorastaniem, dojrzewaniem?
5: Wiesz, ja wtedy pracowałem już w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, tak? Czyli w instytucji, która starała się zwracać uwagę na takie rzeczy, tak? Na moralność, na historię, na znaczenie tej historii. I mogę powiedzieć, że ta praca w tej instytucji rzeczywiście mocno mi otworzyła na wiele rzeczy oczy. Karski, no tak, no jeśli jesteś blisko tej postaci, jeśli cały czas jakoś z nią obcujesz, czytasz, opowiadasz o nim i tak dalej, no to na pewno stajesz się coraz bardziej wrażliwym na pewne rzeczy. Z racji tego, że profesor był specjalistą od stosunków międzynarodowych, wykładał na najlepszej uczelni dyplomatycznej na świecie, no to moje zainteresowanie też światem i stosunkami międzynarodowymi zdecydowanie bardziej wzrosło, od kiedy poznałem tę postać, szczególnie od kiedy wyjechałem do Stanów i stamtąd wróciłem. Więc na pewno w tym sensie ta postać miała bardzo duże znaczenie i dzisiaj na pewno o wiele lepiej rozumiem świat i o nim opowiadam. Ludzie chcą tego słuchać.
0: W Łodzi szczególnie warto mówić o Janie Karskim. Dlaczego ta historia jest tak ważna dla łodzian?
5: No właśnie dlatego, że Jan Karski, czyli Jan Kozielewski, był łodzianinem. On się urodził w Łodzi w 1914 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Być może nie jakiejś biednej czy proletariackiej, ale jednak wielodzietnej. Miał, zdaje się, 7 rodzeństwa. Stąd wyszedł. Tutaj kończył szkołę, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, w którym dzisiaj jest 3 liceum ogólnokształcące. Tutaj łapał te wartości, które były później dla niego bardzo ważne. Samo nasze miasto jest absolutnie wyjątkowe, tak? Być może czasami mamy jakiś kompleks związany z historią tego miasta, bo wydaje nam się, że taki Kraków, Wrocław czy Warszawa mają ciekawszą i dłuższą historię, ale ja uważam, że jest absolutnie odwrotnie, że to Łódź jest absolutnie wyjątkowym po prostu miastem w krajobrazie Polski. Ten jej gwałtowny rozwój w XIX stuleciu od kilkuset mieszkańców do kilkuset tysięcy mieszkańców, jego właśnie wielokulturowość i wielonarodowość w XIX wieku, ona stanowi o olbrzymiej specyfice tego miasta. I Karski jest dzieckiem po prostu tego miasta, tak? Myślę, że to, jaki miał stosunek do właśnie mniejszości narodowych, wyniósł po prostu z domu, ze swojej szkoły, z podwórka, na którym się spotykał w ogóle z młodymi Żydami, Niemcami i tak dalej. I to wpłynęło po prostu na jego życie. Wyszedł z tego miasta, z ulicy Kilińskiego, gdzie się urodził. Pojechał potem do Lwowa na studia, skończył dyplomację i prawo, został młodym dyplomatą. No i później w tej II wojnie światowej robił po prostu absolutnie niesamowite rzeczy, takie czysto bohaterskie, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda dla mnie archetyp właśnie bohatera, to bym powiedział, że to jest właśnie taki Jan Karski, tak? I młody człowiek, oczywiście młodość to nie zawsze synonim bohaterstwa, ale w jego przypadku to, co najważniejsze, działo się właśnie wtedy, kiedy był młody. Stał się emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Właściwie wiadomości, które przyniósł tutaj do Polski z Francji po kontaktach z rządem imigracyjnym, ukształtowały to Polskie Państwo Podziemne. No, był złapany przez gestapo, był torturowany, miał próbę samobójstwa, nieprawdopodobna ucieczka ze szpitala w Nowym Sączu przed gestapo. No i później to jego wejście do getta warszawskiego, które całkowicie zmieniło jego życie. To są takie wątki po prostu absolutnie niesamowite, tak? Zabiera później, tworzy raport, zabiera go ze sobą przez całą Europę do Londynu, spotyka się z najważniejszymi ludźmi na świecie i próbuje ich przekonać do tego, że coś trzeba w sprawie Holokaustu, ale nie tylko. Właśnie chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że często w różnych audycjach czy wykładach o Janie Karskim przede wszystkim oczywiście zwraca się na ten związek jego z Holokaustem i mówieniem o Holokauście. Ale to są zaledwie ostatnie minuty jego raportu, który przedstawiał właśnie tym najważniejszym tuzom światowej polityki w czasie II wojny światowej. On opowiadał o Polsce, ogólnie o Polsce, o tym, jak, co przeżywa ten kraj w czasie II wojny światowej, co mu zagraża, jak bardzo walczy z nazizmem, również później z komunizmem. No i w związku z tym to wszystko jest rzeczywiście takie absolutnie niesamowite, no, niesamowite, pochłaniające, inspirujące, no i urodził się w Łodzi, więc to wszystko gdzieś tam zahacza o naszą historię. Nie mamy tak strasznie wielu bohaterów ogólnoświatowych, którzy wyszli z naszego miasta. Nie wiem, czy ich jest w ogóle bardzo dużo, mówię w tym aspekcie globalnym, jeśli chodzi o Polskę, ale Karski na pewno taką postacią jest. Jest znany na świecie, jest może niewielbiony, ale na pewno doceniany w bardzo wielu miejscach. Otrzymał od prezydenta Baracka Obamy najważniejszy medal cywilny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydencki medal wolności. Właściwie chyba wszystkie najważniejsze odznaczenia na świecie przyznawane przez organizacje międzynarodowe, rządy, Watykan i tak dalej, i tak dalej. No warto wiedzieć, że mamy kogoś takiego wśród naszych łodzian.
1: To w takim razie strasznie wysoko postawiona poprzeczka dla nas.
5: Tak, ale wiesz, to jest taki... Ja zawsze ludziom młodym powtarzam, że warto sobie popatrzeć na to, jak chłopak z ulicy Kilińskiego, z wielodzietnej rodziny, wychodzi na świat i na końcu konwersuje z prezydentami Stanów Zjednoczonych w prywatnych listach i jest dla nich jakimś wyznacznikiem moralności. Wydaje mi się, że naprawdę młodych ludzi trzeba przekonywać, że w swoim życiu mogą zrobić prawie wszystko, po prostu. Często dzisiaj, ale też wcześniej, w moim pokoleniu tak samo, ja przez długi okres czasu żyłem jakimiś kompleksami w ogóle dziwnymi, PRL-owskimi. Wasze pokolenie już tego nie ma, ale z drugiej strony myślę, że przez to, że jakby ten wielki świat jest taki nachalny dla was przez internet, social media i tak dalej, czasami może wam się wydawać, że no nie ma szans po prostu na zrobienie czegoś dużego i dojście na wyżyny, tak? Natomiast Karski pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest po prostu w waszym zasięgu. Mówienie prawdy uważam, że zawsze popłaca, tak? I warto być przyzwoitym, jak mówił Władysław Bartoszewski.
1: Biografię łodzianina Jana Karskiego opowiedział wam również łodzianin Szymon Pawlak przy pomocy ze strony również łodzianki Weroniki Kobus. Dziękuję za uwagę.
2: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Radio Złote Przeboje.

0: Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
1: Skoda. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
1: No.
5: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9 zapraszamy na sprawdzone wiadomości.
9: Kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w ukraińskiej stolicy. Zarzutami motocyklista, który na Lubelszczyźnie potrącił policjanta. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Marcin Krzamiński, kanclerz Niemiec z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Friedrich Merz zadeklarował na miejscu pełne wsparcie dla Ukrainy i zapowiada konkretną pomoc wojskową. Marcin Starzec.
10: Merz przyjechał do Kijowa razem z szefami niemieckich firm zbrojeniowych i energetycznych. Spotka się m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jak napisała agencja DPA, opierająca się na źródłach rządowych, Niemcy mają wkrótce dostarczyć Ukrainie 1000 dronów przechwytujących, a także przyspieszyć produkcję broni dalekiego zasięgu. Na ten cel ma trafić 1 miliard euro. Kolejne 350 milionów przeznaczono na odbudowę ukraińskiej energetyki. Wizyta Merca rozpoczęła się zaledwie dzień po tym, jak Rosjanie ponowili apel do obcokrajowców i dyplomatów o opuszczenie miasta.
9: Ukraina zintensyfikuje ataki na rosyjskie rafinerie, zapowiada tymczasem prezydent Ukrainy. To odpowiedź na nową doktrynę Moskwy, której celem jest zmuszenie mieszkańców Kijowa i innych miast do opuszczenia swoich domów, mówił Wołodymyr Zełenski w rozmowie z agencją Reutera. Zarzut spowodowania wypadku i ucieczki z miejsca zdarzenia usłyszał 22-letni motocyklista, który potrącił policjanta podczas kontroli drogowej w Krężnicy Jarej na Lubelszczyźnie. Miał też cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, zastosowano wobec niego dozór policyjny i poręczenie majątkowe. Grozi mu do 5 lat więzienia. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku naszych piłkarzy w Lidze Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
11: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą w reprezentacji. Pewno będzie brakować, aczkolwiek mamy 2 dni na to, żeby poszukać zastępstwa.
9: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni już dziś zameldują się w Bośni na stadionie Bilino Polije w Zenicy. Tam o 17.30 trening, a jutro o 20.45 mecz. Tymczasem w elicie ligi, czyli w dywizji A, w trzeciej kolejce pogrom w wykonaniu Anglii. Wygrała na wyjeździe w Rijece z Chorwacją 7-0. To najwyższa porażka w historii chorwackiej reprezentacji.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
8: Trochę chmur teraz w Wielkopolsce i w centrum kraju, ale zaczyna się rozpogadzać w zachodniopomorskim. Po południu już wszędzie bardziej słonecznie, 18 stopni na północy, 20 w centrum, do 22, 3 na południu kraju. I tam słońce cały czas. Idealna niedziela na spacery zatem. Kasper Sosnowski, witam pięknie, a w tej godzinie, jeżeli chodzi o muzykę, będzie o wspólnym występie połowy członków grupy Queen. Będzie też o tym, jak przechwycić od nas 1000 złotych. O, to by się przydały, prawda? 1000 złotych na początek następnego tygodnia. Pet Shop Boys to muzycznie już teraz, a potem m.in. Cher.

Cher w Radiu Złote Przeboje 10 minut po godzinie 9. A teraz złote od złotych, czyli jak przejąć 1000 złotych od nas. No można. Najpierw trzeba wejść na stronę złoteprzeboje.pl, tam w specjalnym formularzu napisać, co kupicie za pierwsze 100 złotych wygrane w naszej zabawie, co kupicie i dlaczego. I te najbardziej kreatywne odpowiedzi będziemy wybierać. I już jutro po 9, dokładnie o 9.30, zadzwonimy do kogoś, zadamy 3 pytania. Za każde pytanie 300 zł dodatkowo będzie można zgarnąć, oprócz gwarantowanych 100 zł. No i tak sumując te pieniążki, można się 1000 zł dorobić. Czego wam oczywiście życzę. Czyli dzisiaj marzymy o 1000 zł, a jutro te marzenia, mam nadzieję, się zrealizują. Ryszard Rynkowski o marzeniach.

0: John Lennon w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to będzie George Michael i Freedom, który z tą piosenką próbował uwolnić się od wytwórni, z którą miał podpisany kontrakt. Nie chciał wizerunku idola, takim idolem go kreowano. W teledysku do tej piosenki nawet nie pojawił się w ogóle. Wpadł na pomysł, żeby wystąpiły w nim modelki starające się go naśladować. No i przed kamerami stanęły m.in. Cindy Crawford, Naomi Campbell czy Linda Evangelista. Piosenka przez lata cieszyła się powodzeniem, była wykorzystywana w licznych serialach, filmach. Sięgnął po nią też Robbie Williams, gdy odszedł z Take That i chciał sobie o wolności trochę zaśpiewać. O, to była właśnie wersja Williamsa. No ale my gramy oryginał, skoro dzisiaj w Złotej Piątce o wolności. George Michael.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Mamy niskie ceny. Reklama. To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Queen w Radiu Złote Przeboje w niedzielny poranek. A dwaj członkowie zespołu znów pojawili się na scenie razem. Perkusista Roger Taylor, który teraz koncertuje w związku z wydaniem swojej solowej płyty. Na koncert w Londynie na bis zaprosił gitarzystę Queen Briana Maya. No i razem wykonali dwie piosenki, m.in. usłyszane przed chwilą Radio Gaga. Taka namiastka koncertów królowej, a obaj muzycy myślą, czy nie zrobić czegoś w rodzaju multimedialnego show ABBA Voyage, gdzie awatary artystów wyświetlane na ekranach sprawiają wrażenie realnego występu. Tak byśmy mieli wrażenie uczestnictwa w prawdziwym koncercie. Pożyjemy, zobaczymy, jak to się skończy. A tu już Beata Kozidrak, taka Warszawa.

0: September w Radiu Złote Przeboje. Niby słońce świeci, ciepło jest, zachęca ta pogoda do wyjścia na spacery, ale jak idziemy w góry, to uważajmy. W Tatrach akurat ostatnio sporo wypadków i o nich powiemy w naszych wiadomościach o 10:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Czerwone.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
0: Co? No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
6: Radio Złote Przeboje gra dla was w niedzielę o godzinie 10. Czas na wiadomości.
7: Seria dramatycznych wypadków w Tatrach, za chwilę rady ratowników, potem kierowcy, o tym, kto odpowiada za ceny paliw i Hubert Hurkacz w półfinale turnieju w Pekinie. Marcin Krzemiński. Seria poważnych wypadków w Tatrach. W rejonie Zawratu zginął wczoraj turysta, który upadł na zlodowaciałym śniegu. Do upadków z dużej wysokości na twardy śnieg doszło też m.in. w rejonie Koziej Przełęczy i Źlebu Kulczyńskiego. Obaj poszkodowani z ciężkimi obrażeniami zostali przetransportowani śmigłowcem do zakopiańskiego szpitala. Ratownicy interweniowali także po urazie nogi na Przełęczy Małołąckiej oraz podczas ewakuacji turystki ze szlaku między Zawratem a Świnicą. Ratownicy pomagali również turystom na Rysach w Dolinie Kondratowej i na Hali Gąsienicowej. Toprowcy ostrzegają, w górach panują trudne przejściowe warunki, w wyższych partiach zalega śnieg.
8: Obowiązkowym sprzętem będą buty ponad kostkę, będą raki, nie raczki.
7: Przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż jeszcze w piątek. Od wczoraj działa rządowy program ceny paliw niżej. Na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
9: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiem.
10: Padły dawno powinny spać, jakby rząd opuścił ceny, wie pan. Niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
7: Przypomnę, że w czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, skierował ją jednocześnie do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał ją w trybie następczym. Hubert Hurkacz w półfinale turnieju tenisowego w Pekinie to dzięki wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem 7-6-6-2. Wrocławianin zagrał finał ze zwycięzcą meczu Rosjanina Andrija Rublowa z Australijczykiem Alexem de Minorem. I ruszyli. Godzinę temu w Poznaniu rozpoczęła się jubileuszowa 25. edycja maratonu. Ponad 5000 zawodników wystartowało spod poznańskich targów. Na MTP zlokalizowana jest też meta. W tym roku pierwszy raz od 18 lat trasa biegu wjedzie przez Stary Rynek. Jego uczestnicy będą też m.in. na Placu Wolności czy na Enea Stadionie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Są chmury teraz na zachodzie, idą do centrum, ale po południu już sporo słońca wszędzie. Najwięcej na południu kraju. Na Podlasiu późnym popołudniem może pokropić. Od 18 stopni nad morzem, przez 20 w centrum, po 23 w górach. Wczoraj nasi słuchacze pięknie recytowali lalkę i sypali cytatami z powieści Prusa.
11: Jest pan Ham.
6: Okej, a dziś też będzie można wygrać bilety na ten film. Jak ten cytat jeszcze raz w całości szedł?
11: Panie Wokulski, jest pan Ham.
6: Okej, dziękuję. A dzisiaj zadanie związane z biletami będzie chyba trochę prostsze. Proszę słuchać nas cały czas. Szczegóły w tej sprawie za chwilę.

głośnikach Radio Złote Przeboje, a w kinach Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. No właśnie, nie muszę chyba też przypominać, że gra tam m.in. Marek Kondrat, który powrócił na wielki ekran. No i mam podwójne zaproszenie do dowolnego kina Helios w całej Polsce na Lalkę właśnie. Wystarczy, że zadzwonicie i powiecie, dlaczego chcielibyście na Lalkę pójść. Czy to była jakaś szczególna dla was pozycja literacka, czy też lektura, a może wyjaśnienie jest zupełnie inne. Te najciekawsze, najlepiej uargumentowane telefony będę nagradzał. 22 44 30. Nagrywamy się na naszą sekretarkę. Czekam 40 minut.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

0: Radośnie w Radiu Złote Przeboje nam się zrobiło, bo nie ma teraz...
1: Złota Piątka.
0: To będzie piękna ballada Beatlesów z 94 roku. Tak, tak, z 94, bo choć John Lennon nagrał ten utwór jako demo w 77 roku, to wyciągnięto ten materiał za zgodą Yoko Ono kilkanaście lat później. Pozostali członkowie Beatlesów dołożyli swoje partie, trochę dośpiewali i powstała zupełnie nowa piosenka, która stała się przebojem na całym świecie, dochodząc do drugiej pozycji na brytyjskiej liście przebojów. Dzisiaj w Złotej Piątce w piosenkach o wolności Free as a Bird, wolny jak ptak, z piękną zwrotką i pytaniem: cóż stało się z życiem, które kiedyś znaliśmy? No, u nas sobie do tego dawnego życia i muzyki z lat 80. i 90. chętnie powracamy.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
16: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Dobre na weekend.

Michael Jackson w radiu Złote Przeboje, znany ze swego przywiązania do szympansa, którego nazwał Bubbles, z którym mieszkał. Ponoć zwierzę jadło nawet obiady przy stole z innymi domownikami i było traktowane jak członek rodziny. A Jackson wziął szympansa nawet na światową trasę koncertową. Ale jak szympans był dorosły, to stawał się nieco agresywny. Chciał bardziej wolności, chciał mieszkać na wolności, no i trzeba było go oddać. Ale Jackson go stale odwiedzał, a szympans Jacksona rozpoznawał. Co ciekawe, Bubbles żyje do dziś i ma 43 lata. To trochę starszy duet. Kylie Minogue i Jason Donovan w Radiu Złote Przeboje.

Elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje po 11:00 rozstrzygnięcie naszego konkursu z biletami na kinową lalkę, a za 2 minuty w naszych wiadomościach trochę tenisa i dobre wyniki Mai Chwalińskiej.

0: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu. A w dodatku można go podać również na noc. Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 11. 11 w tym momencie, czas na wiadomości.
10: Cyberkaretka kontra hakerzy, za chwilę o nowej pomocy w służbie zdrowia, potem o zatrzymaniu w Niemczech poszukiwanego członka gangu. Będzie też o wyborach na Łotwie i turnieju tenisowym w Pekinie. Marcin Krzemiński. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-zdrowia zakupiło cyberkaretkę, ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-zdrowia.
11: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
10: Koszty cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak zaznaczają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. 5 lat ukrywał się przed policją, wpadł w Niemczech. Policjanci z łódzkiego Wydziału Poszukiwań pomogli w zatrzymaniu 56-latka poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania. Mężczyzna powinien być w więzieniu, w przeszłości działał w gangu. Przed ucieczką usłyszał wyrok 13 lat więzienia, mówi młodszy aspirant Mateusz Piliński.
12: Między innymi za uszkodzenie ciała, pobicia, porwanie czy kradzież ciągników siodłowych z naczepami, a następnie żądanie okupów w zamian za ich oddanie.
10: Mężczyzna jest już w Polsce, trafił do zakładu karnego. Proeuropejska i wspierająca Ukrainę Zjednoczona Lista wygrywa wybory parlamentarne na Łotwie. Partia premiera Andrisa Kulbergsa zdobyła ponad 35% głosów, ale będzie potrzebowała koalicjantów. Drugie miejsce zajęła populistyczna Łotwa na pierwszym miejscu, a trzecie suwerenna władza. To ugrupowania znacznie bardziej sceptyczne wobec dalszego finansowania Ukrainy. Maja Chwalińska w drugiej rundzie debla w Pekinie. Polska tenisistka i Czeszka Nicola Bartunkowa pokonała Amerykankę Katie McNally i Indonezyjkę Janice Tien 6-2, 6-2. Jutro o 1/8 finału singla z kolei w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej rywalką będzie Chorwatka Donna Vekić. Jest też kolejna sensacja w Pekinie. Z turnieju odpadła w trzeciej rundzie światowa dwójka Aryna Sabalenka. Przegrała z Czeszką Nicolą Bartunkową 4-6, 3-6.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda na weekend.
9: Jakie liczby dziś na termometrach po południu? 17 stopni w Koszalinie, Białymstoku, 18 w Gdańsku, Poznaniu, 19 w Bydgoszczy, Warszawie, 21 w Częstochowie, 22 w Rzeszowie. Na południu najwięcej słońca, w centrum i na zachodzie będzie się rozpogadzać.
8: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
9: A w związku z konkursem dotyczącym lalki dzwonią do mnie postacie z tego filmu.
13: Jestem pani Łęcka. Proszę pana, chciałam z panem się umówić na kawę.
9: Wybacz panna, ale kawy nie pijam, poza tym audycję prowadzę.
14: Radio Złote Przeboje.
9: No właśnie, a w tej sytuacji za kilka minut poznacie, kto wejście na lalkę zdobędzie.

0: Diane Warwick w Radiu Złote Przeboje. A wy dzwoniliście i mówiliście, dlaczego to właśnie wy powinniście dostać podwójne zaproszenia na lalkę do kina.
1: Ale dzień dobry, bardzo chciałabym pójść na ekranizację lalki, ponieważ to pierwsza książka, którą całą przeczytałam.
0: A to nie była czasem lektura w drugiej czy trzeciej klasie liceum?
2: Cześć, tu Marek. Chciałem wyskoczyć z córką moją, licealistką, która jest w klasie maturalnej, na lalkę, żeby utrwaliła sobie materiał. Przygotowała się dobrze do matury i zdała maturę z Polaka rozszerzonego na pionę. Dajcie te dwa bilejciki.
0: No dobra, maturzystom to trzeba pomagać, prawda? No to Marku, dla ciebie i dla twojej córy podwójne zaproszenie na lalkę do kina i miłego seansu życzę. Dzisiaj jeszcze z tymi biletami chyba wrócimy po południu, także słuchajcie nas uważnie.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
6: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
7: Kogo?
6: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
7: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
6: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
7: Tak, jest posterunkowy Cezary.
6: No, więcej na szkłomazgon.pl.
7: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
6: I Cezary Pazura.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
1: Słuchasz radia Złote Przeboje.

0: Mans Zermelo w Radiu Złote Przeboje.
1: Złota Piątka.
0: W niej dziś piosenki o wolności. No to Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność, ze słowami nieżyjącego już Bogdana Łyszkiewicza. Powstała pod koniec lat 80. ta piosenka, niedługo przed upadkiem komunizmu, kiedy sprzeciw wobec tego systemu był już wyraźny, no i czuło się ten wiatr zmian, ale utwór wydano już w roku 90. w wolnej Polsce, czyli można było go słuchać i publicznie odtwarzać do woli. Bogdan Łyszkiewicz bardzo lubił dbać o ludzi, i tych bliskich, i tych, których dobrze nie znał. Kiedyś, jak pojechał do zakładu karnego i zagrał charytatywnie taki mały koncert dla osadzonych, no to przy piosence Kocham Wolność zapadła wtedy na sali największa cisza.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg Almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: Au! Znów ten ból.
16: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
17: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
16: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
19: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
6: Reklama. To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej piosenki o wolności. No to Scorpions, którzy w 1990 roku stworzyli słynne Wind of Change, które było takim hymnem i muzycznym tłem do zmian zachodzących w Europie w czasie rozpadu ZSRR. Co ciekawe, utwór napisano rok wcześniej podczas pobytu w Moskwie. Niemiecki zespół zagrał, słuchajcie, tam na moskiewskim festiwalu pokoju. No właśnie, Skorpionsi byli nawet nieco zaskoczeni bardzo dobrym przyjęciem, a teraz, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę, zespół zmienił słowa utworu o spacerze wzdłuż rzeki Moskwy na takie, które wspierają Ukrainę. No to Wind of Change.

No Mercy w Radiu Złote Przeboje. 3 minuty i będzie południe. W naszych wiadomościach przeniesiemy się do Poznania. Tam dziś maraton. Proszę uważać na utrudnienia. Ale Marcin opowie też o nowym dworcu, który w mieście się szykuje. Kiedy? Szczegóły za chwilę. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. Za chwilę tutaj Wojciech Babiarczyk też będzie miał bilety na lalkę.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
3: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
2: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
3: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
0: Reklama.
12: Weekend spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Kolejny atak Rosjan na Kijów, w tle wizyta niemieckiego kanclerza. Potem śledztwo po zamieszkach podczas protestów francuskich uczniów. Będzie też o pierwszym kroku w sprawie nowego dworca w Poznaniu. Marcin Krzamiński. Wojska rosyjskie ponownie w ten weekend uderzyły w most północny w Kijowie, uszkadzając jego nawierzchnię. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych i rannych, ale na nagraniach wideo zamieszczonych w sieci widać, że przeprawą poruszało się kilkanaście samochodów, a władze miasta informują, że na miejsce zmierzają służby ratunkowe. Na wszystko to w momencie, gdy z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie przybywa kanclerz Niemiec. Oświadczył, że jego przyjazd to gest wsparcia w obliczu nasilających się ataków Rosji na Ukrainę. Dodajmy, że rosyjskie drony uderzyły też w piątek w Kijowie w most południowy. We Francji rusza śledztwo w sprawie ataków na policjantów i nauczycieli, a także przypadkowych przechodniów podczas zamieszek wywołanych przez strajkujących licealistów. Marcin Starzec.
14: Demonstracje, które rozpoczęły się tydzień temu, objęły już setki szkół. Między innymi w Paryżu doszło do poważnych starć z policją. Podczas jednej z takich demonstracji grupa zamaskowanych osób zaatakowała funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono, kopano ją po głowie i zabrano jej broń. Ranny został także inny policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawą zajmuje się już paryska prokuratura.
13: Uczniowie domagają się m.in. zmian w organizacji zajęć, mniejszych klas i rozwiązania problemu brakujących nauczycieli. W sprawie 100-minutowym opóźnieniem rozpoczął się przeniesiony do Malezji wyścig o Grand Prix Bahrajnu, 16. runda Mistrzostw Świata Formuły 1. Zaplanowany na godzinę 9 czasu polskiego start był niemożliwy z powodu ulewy. Poznań wykonał pierwszy krok w kierunku wybudowania nowego dworca kolejowego. Ogłoszono przetarg na koncepcję nowego budynku. Chodzi o podstawowe założenia, które dopiero będą fundamentem dla przyszłego projektu architektonicznego, mówi zastępca prezydenta Natalia Weremczuk.
15: Pierwszą, najważniejszą kategorią to będzie użyteczność, bo niewątpliwie dlaczego mamy dosyć obecnego dworca? Bo on jest niefunkcjonalny. My chcemy porównać wiele wariantów, wiele możliwości rozwiązania funkcjonowania tej przestrzeni, również ekonomicznym.
13: Koncepcja ma być gotowa za 2 lata, a nowy dworzec za około 10.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
12: Niedzielne popołudnie, pogodne i to w całym kraju. Najwięcej słońca teraz na południu i na wschodzie. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 14 stopni, a najcieplej o 12 termometry pokazywały w Krakowie i Rzeszowie, tam do 22. Minuty po godzinie 12:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem a spacerem. Gorąco Was zapraszam na to niedzielne popołudnie do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Do 16:00 będę miał dla Was tylko i wyłącznie niezapomniane kawałki lat 80. i 90. i wiele innych jeszcze niespodzianek i o tym opowiem Wam za kilka minut. A na dobry początek artysta, który uwielbiał pisać dla kierowców, zresztą sam był miłośnikiem motoryzacji. Przed Wami Chris Rea.

Takie muzyczne arcydzieła słucha się od pierwszego do ostatniego taktu. To Madonna, która, słuchajcie, mimo wizerunku nieustraszonej skandalistki, cierpi na brontofobię, czyli paniczny strach przed burzami, błyskawicami i grzmotami. To już prawie 12 minut po godzinie 12 w niedzielne, wczesne popołudnie. Towarzyszy wam radio Złote Przeboje, no i te największe kawałki lat 80. i 90. To teraz pora na artystę, który dał nam się również poznać jako aktor. Wystąpił choćby w takim serialu jak Zaraz Wracam czy Złotopolscy. No i chyba wszystko już jasne. Andrzej Piaseczny, jego Rysowane Tobie, już teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja.

Nieźle buja ten numer w niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To gwiazda, która za naszą zachodnią granicą została okrzyknięta królową radia, bo stacje radiowe grały jej kawałek, słuchajcie, z gigantyczną częstotliwością. To Lutrusio McNeil w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na gwiazdę, której teledyski w niektórych europejskich i światowych krajach można było zobaczyć dopiero

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
16: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
17: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Miłego weekendu życzy Radio Złote Przeboje.

Jego legendarny wizerunek sceniczny, czyli jeansowe, kurtki, niedopięte koszule, zrodził się po prostu z pośpiechu i braku czasu przed wyjściem na scenę. Shakin' Stevens w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne, wczesne popołudnie, to już za 14 minut będzie 13, to teraz pora na gwiazdę, która swój pierwszy przebój napisała leżąc nad brzegiem Bałtyku. Przed wami Reniusis i Kiedyś Cię Znajdę.

Tak, wam gramy w weekendowe popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Do tych największych kawałków lat 80. i 90. powrócimy po wiadomościach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13, a w nich m.in. ważne informacje dla kierowców.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
2: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
16: Po zmroku znów gęste mgły, alerty w niemal całym kraju. Wyciek danych w serwisie wakacje.pl, powiemy na co uważać. Będzie też jak oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw. Marcin Krzemiński. Mamy jesień, mamy i gęste mgły. Ostrzega przed nimi kolejny dzień z rzędu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma. To Pomorze oraz Warmia i Mazury. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina...
17: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie, ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
16: Mówi Marzena Buczkowska-German. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. Szef więziennictwa w amerykańskim stanie Tennessee rezygnuje ze stanowiska. Ma odejść pod koniec miesiąca. To po nieudanej próbie egzekucji Christy Pike. Kobieta po podaniu śmiertelnego zastrzyku jest nadal nieprzytomna. Jest podłączona do respiratora. Lekarze walczą o jej życie. Do jutra włącznie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, na diesla 7,88. Wrócił program ceny paliw niżej, wróciły też obwieszczenia ministra energii. Ceny paliw uaktywniły też oszustów. Kusili w internecie rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
18: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
16: Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych. Alex de Minaur będzie rywalem Huberta Hurkacza w półfinale turnieju w Pekinie. Mecz zaplanowano na jutro. Wrocławianin grał już z Australijczykiem 4-krotnie, wygrał tylko raz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Cudowne niedzielne popołudnie, skąpane w promieniach słońca i to w całym kraju. Gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury, ale spokojnie, deszczu na pewno z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Koszalinie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 22.
1: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Trzy minuty po godzinie 13:00 wspólnie zaczynamy kolejną godzinę tego niedzielnego popołudnia z największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będzie również szansa na to, żeby wygrać bilety na kinową wersję Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Szczegóły podam wam już za kilka minut, a na dobry początek Roxette.

Lubię w weekend zaskakiwać was takimi cudownymi piosenkami sprzed lat. To oczywiście Czerwone Gitary i Takie Ładne Oczy. 10 minut po godzinie 13. Panie i panowie, w kinach można już zobaczyć lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego, a ja mam dla was bilety na to filmowe arcydzieło, ale zanim te bilety trafią w wasze ręce, no to musicie odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami na kinową wersję lalki, przypomnę raz jeszcze, w reżyserii Macieja Kawalskiego. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy już po godzinie 14. A my powracamy do cudownych, pulsujących dźwięków z lat 90. To teraz brytyjska scena muzyczna końca lat 90. To Moloko. Jeśli możecie, to dajcie głośniej radio, no i czerpcie tych dźwięków cudownych bez końca. Bring

To jeden z najbardziej wyrazistych i fascynujących zespołów końca lat 80., który mimo nagrania zaledwie dwóch albumów na stałe zapisał się w historii muzyki popowo-rockowej. To wspaniali młodzi kanibale, czyli Fun Young Cannibals w radiu Złote Przeboje. 28 minut po godzinie 13, to teraz pora na artystę i pora na piosenkę, która po raz pierwszy jak trafiła do stacji radiowych w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii, no to słuchajcie, wielu słuchaczy było święcie przekonanych, że ten potężny, głęboki i soulowy baryton należy do czarnoskórego artysty. No szok nastąpił dopiero w momencie oficjalnej premiery teledysku, gdy świat zobaczył piegowatego, szczupłego, 21-letniego rudzielca z Anglii. A był nim on, czyli Rick Astley, jego pierwszy wielki przebój z 87 roku. Never Gonna Give You Up. No takie numery z lat 80. i 90. przez całą dobę tylko w radiu Złote Przeboje.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
6: Kogo?
5: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
6: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
5: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
6: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
6: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
10: Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma uszula?
13: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
12: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.

Vaya con Dios w Radiu Złote Przeboje. Tak się rozmarzyłem przy tej piosence, tak jak przy czytaniu lalki Bolesława Prusa. Nowa kinowa wersja tego arcydzieła już w kinach w reżyserii Macieja Kawalskiego. A ja mam dla Was bilety na ten film. Wystarczy tylko odpowiedzieć na jakże proste pytanie. W jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego? Najbardziej kreatywną wypowiedź nagrodzę biletami właśnie na kinową wersję lalki. 22, 4, 4 i 3, 0. Finał naszej zabawy po godzinie 14. No a teraz w Radiu Złote Przeboje pora na gwiazdę, która ostatnio dała serię koncertów w Paryżu. Przed Wami Céline Dion.

Lider tego zespołu, czyli John Bon Jovi, przyznał się kiedyś, że każdą wolną chwilę w okresie wakacyjnym i jakimś tam urlopowym uwielbia spędzać na południu Francji. A to Bon Jovi w radiu Złote Przeboje, a my w to niedzielne popołudnie śledzimy dla Was to, co dzieje się w kraju i na świecie. W wiadomościach o 14:00 mamy niepokojące informacje z Ukrainy. Bądźcie blisko radia.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje dostaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Zgaduj z gadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
2: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
3: A w dodatku można go podać również na noc.
2: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
7: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. Na zegarach 14, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
13: Rosja uderza znów w Kijów, a polskie MSZ odpowiada na apel Moskwy. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami. Na strażacy apelują, montujmy w domach czujki czadu. Marcin Krzemiński. Rosja po raz kolejny w ciągu kilku dni uderzyła w mosty na Dnieprze w Kijowie. Dron zniszczył jezdnię mostu północnego. Dzisiejszy atak zbiegł się z wizytą kanclerza Niemiec i z apelami Moskwy do dyplomatów o opuszczenie stolicy Ukrainy. O szczegółach Marcin Starzec.
14: Komentatorzy mówią o nowej strategii Rosji w atakach na Kijów, bo co prawda odrzutowe drony nie zburzą całej przeprawy, ale skutecznie uszkadzają podpory i tym samym blokują ruch. Stolicy Ukrainy Witalii Kliczko poinformował też o zniszczonych w atakach magistralach ciepłowniczych. Wszystko zbiega się w momencie z rosyjskimi apelami do dyplomatów o opuszczenie Kijowa. Polskie MSZ w komunikacie na platformie X odpowiada, że to próba zastraszenia Europy i zapewnia, że ambasada RP w Kijowie pracuje bez zmian. W stolicy Ukrainy jest dziś także kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Według portalu Meduza przyjechał z nowym pakietem pomocy. To 1 000 000 000 euro na wsparcie wojskowe i 350 milionów na odbudowę energetyki.
13: Przypominam, w nocy i rano uważajcie na gęste mgły. Bez alertów pierwszego stopnia, tylko Pomorze, Warmia i Mazury. A skoro o pogodzie mowa, rozpoczyna się sezon grzewczy, wraz z nim tradycyjny apel strażaków, by instalować w domach czujki czadu.
15: Tylko taki czujnik tlenku węgla może nas uratować i ostrzec przed tym śmiertelnym, niebezpiecznym gazem. Montujemy go w łazienkach, montujemy go w pomieszczeniach, gdzie mamy chociażby piece na różne paliwa, czy stałe, czy ciekłe, czy gazowe. Na wysokości głowy, na wysokości oczu, ale też przeczytać należy instrukcję obsługi.
13: Mówi Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków. W poprzednim sezonie grzewczym, jak wynika z danych strażaków z całego kraju, z powodu czadu zmarło 31 osób. Holender Max Verstappen wygrał przeniesione do Malezji Grand Prix Bahrainu, czyli 16. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Rywalizację opóźniło ponad 1,5 godziny ulewny deszcz.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Na Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
12: Pogodne mamy to popołudnie i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie, ale spokojnie, na pewno deszczu z nich nie będzie. Najchłodniej teraz w Kołobrzegu 17 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry o 14 pokazywały do 23 stopni.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: To już prawie 4 minuty po godzinie 14:00. Pora rozpocząć kolejną sielankową godzinę z największymi kawałkami lat 80. i 90. W tej godzinie także do kogoś z Was trafi podwójne zaproszenie do kina Helios na kinową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. A na dobry początek Whitney Houston, Wojtek Babiarczyk. Witajcie pięknie.

0: Sporo hałasu narobiliśmy tym numerem w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. To oczywiście zespół Ona i Znalazłam. No a ja przed godziną pytałem was, w jaką postać lalki chcielibyście się wcielić i dlaczego do wygrania podwójne zaproszenia do kina Helios na nową wersję lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Pod 22, 4, 4 i 3, 0 dozwoniła się do nas Ania. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to niedziela u ciebie pracowicie. Co tam robisz, powiedz?
1: Właśnie układam kamienie na podjeździe, takie ozdobne otoczaki.
0: Ach.
1: Sobie układam, korzystam z pogody, bo jest taki spray kleisty, który później jest kleja i jest łatwiej, nie rozwalają się, także...
0: Ach, rozumiem. No i wtedy fura na takim podjeździe wygląda inaczej, co?
1: Tak,
0: Dobra, słuchaj, spośród tysiąca zgłoszeń, które nagrały nam się na sekretarkę pod 22, 4, 4 i 3, 0, twoja wypowiedź mi się bardzo spodobała, czyli jaką postać lalki chciałabyś się wcielić i dlaczego? A ty co powiedziałaś? Powiedz całej Polsce.
1: Ja już pod kątem tej nowej ekranizacji stwierdziłam, że gdyby Wokulski wyglądał tak, jak wygląda Marcin Dorociński, to chętnie wcieliłabym się w postać Izabeli Łęckiej i wtedy w życiu bym go nie odrzuciła, także fabuła by wyglądała całkiem inaczej.
0: Ach, myślę, że tak połowa pań pewnie to samo by zrobiła. Co ty? Słuchaj, no to w takim razie kogo zabierzesz do kina?
1: Partnera.
0: Partnera, a partner jak go na imię?
1: Robert.
0: Robercie, drogi, no to możesz się szykować, bo Ania wygrała dla was fajne bilety do kina Helios na nową lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. Aniu, to w takim razie pracowitej niedzieli ci życzę i mam nadzieję, że złote przeboje sprawią, że ta praca będzie lekka, łatwa i przyjemna.
1: Codziennie. Pięknie, dziękuję.
0: Świetnie. Trzymaj się, pozdrawiamy się. Cześć,
1: dziękuję,
0: cześć. Bye, bye, miłej niedzieli. Raz jeszcze, a teraz artysta, który kiedyś był gangsterem, ale podobno jedna piosenka Elvisa Presleya zmieniła jego życie. No i ten głos. Barry White już teraz w niedzielne popołudnie.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert.

I ja też na krześle podskakuję przy tej piosence. To norweska formacja AH w Radiu Złote Przeboje, która słuchajcie, w 91 roku w Rio de Janeiro zagrała największy koncert. Na ich występ przybyło ponad 200 tysięcy fanów. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, za 29 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która w młodym wieku zaczęła swoją przygodę z tak zwanym show biznesem muzycznym. Miała wtedy 18 lat.

a swój pierwszy album wydaje w wieku 19. No i chyba wszystko już jasne. To Tanita Tikaram w radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ukośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
7: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
8: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki, kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SET. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
16: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
15: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
16: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
18: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

Zawsze z wielką przyjemnością w niedzielne popołudnia sięgam po drugi krążek zespołu Jam zatytułowany Zemsta nietoperzy. No i wyciągam z niego takie oto kawałki. Naiwne pytania, czyli w życiu piękne są tylko chwile. Za 9 minut będzie 15. A propos tych chwil, no to teraz podelektujmy się chyba jedną z najpiękniejszych ballad tego zespołu lat 90. Przed wami Spice Girls, no i Viva Forever.

Ta artysta, który urodził się w mieście, w którym do dziś z kranów płynie czysta, źródlana woda prosto z Alp, to miasto, to Wiedeń. A artysta chyba doskonale wam znany, to Falco. A w wiadomościach o 15 w Radiu Złote Przeboje zabieramy was do Katalonii, bo tam niepokojące zjawiska pogodowe. Bądźcie z nami.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WB Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Reklama. Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami. 15 na zegarach. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
8: Protest aktywistów pod resortem rolnictwa. Chodzi o psie kojce. Nowy niemiecki pakiet pomocy dla Ukrainy. Ponad 1 miliard euro. Niebezpieczna pogoda w Katalonii. Są ofiary. Marcin Krzemiński. To sprawa, w której rozmiar ma kolosalne znaczenie. Przed Ministerstwem Rolnictwa demonstracja organizacji prozwierzęcych. Resort szykuje rozporządzenie, które ma wyznaczyć obowiązujące limity wielkości kojców w zależności od wielkości psów. Ma on przewidywać 10 metrów kwadratowych dla bernardyna lub owczarka niemieckiego.
9: Czy w takich kojcach psiaki mogą być szczęśliwe? Dlaczego my robimy takie rzeczy największemu i najwierniejszemu przyjacielowi człowieka?
8: Pytają urzędników aktywiści. Projekt rozporządzenia, który ich wzburzył, ma uzupełnić podpisaną przez prezydenta ustawę zakazującą trzymania psów na łańcuchach. Decyzja jeszcze jednak nie zapadła. Trwają konsultacje społeczne tej propozycji. Jeszcze w tematach zwierzęcych. Duży kot poszukiwany. Chodzi o serwala sawannowego, który uciekł z prywatnej posesji w Orzeszu na Mazurach. Gustaw, bo tak ma na imię, może być wystraszony, powinien mieć na sobie czerwone skórzane szelki. Choć jest raczej łagodny, to policjanci przestrzegają przed samodzielnym łapaniem serwala. Lepiej zostawić to fachowcom i zadzwonić pod numer 112. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił dziś w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmie finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, by strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. 2 osoby zginęły, a 1 jest uznawana za zaginioną w wyniku ulewnych deszczów i powodzi w Katalonii. W tej wspólnocie autonomicznej w Hiszpanii obowiązuje najwyższy czerwony stopień zagrożenia. Władze zaapelowały do mieszkańców, by nie wychodzili z domów ze względu na spodziewany mini huragan. Hubert Hurkacz zagra w półfinale turnieju China Open. To po wygranej z Rosjaninem Karenem Khachanovem.
10: Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale.
8: Kolejnym rywalem Huberta w Pekinie będzie Australijczyk Alex de Mino.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Niedzielne popołudnie pogodne i to w całym kraju. Niewielkie chmury mogą pojawić się na zachodzie i na wschodzie, ale deszczu z nich na pewno nie będzie. Najchłodniej o 15 było w Juracie, tam zaledwie 15 stopni, a najcieplej w Krakowie i Rzeszowie 23.
11: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Och, żeby taka pogoda utrzymała się do końca listopada. Trzymajmy kciuki, może się uda. 3 minuty po godzinie 15. Wojtek Babiarczyk, witam gorąco. No i zapraszam na tą kolejną godzinę niedzielnego popołudnia do Radia Złote Przeboje. Na tej godzinie podpowiem wam, jak możecie podreperować domowy budżet po weekendzie, bo parę stówek to pewnie zniknęło wam z konta. Już teraz na dobry początek Queen, a zaraz potem Lighthouse Family.

Brytyjski zespół, który pojawił się w drugiej połowie lat 90., a w 2022 roku oficjalnie zakończyli swoją działalność, ale za to pozostawili po sobie ocean tych naprawdę gorących i fantastycznych kawałków lat 80. i 90., bo oni również swoich sił próbowali gdzieś tam końcem lat 80. To Lighthouse Family w radiu Złote Przeboje. 11 minut po godzinie 15. Jutro, kochani, jak tylko otworzycie oczy, to bądźcie koniecznie z radiem Złote Przeboje, bo być może to właśnie wam jutro wpadnie 1000 złotych w naszej zabawie Złote od Złotych. Zasady są bardzo proste. Najpierw musicie się zgłosić przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl. Tam odpowiadacie na jedno proste pytanie, no a potem czekacie na nasz telefon, odpowiadacie na 3 proste pytania. No i 1000 złotych wpada do waszej kieszeni. Więcej o zabawie już teraz na złoteprzeboje.pl. A w radiu Złote Przeboje teraz pora na gwiazdę, którą no chętnie zaprosiłbym na kawę, oczywiście za zgodą mojej żony. To Beyoncé.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.

Kiedyś w wywiadzie David Bowie powiedział o nich, że są przyszłością muzyki pop lat 80. No i chyba coś w tym było. Human League już teraz w radiu Złote Przeboje za 29 minut. Będzie 16. Jeśli w poniedziałek rano macie problem ze wstawaniem, no to koniecznie musicie nastawić budzik na radio Złote Przeboje, no ale wcześniej ten budzik w waszych smartfonach najlepiej sobie ustawcie taki dzwonek, bo ja przez wiele ładnych lat miałem ustawiony ten zespół jako dzwonek i budził mnie doskonale. To duet WEM w Radiu Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Pomogą się rozbudzić i uratują każdy poranek. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Mamy mnóstwo energii i nie zawahamy się nią podzielić.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
4: Powiemy o wszystkim, co musisz wiedzieć.
3: I zagramy największe przeboje lat 80. i 90.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
10: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
11: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
10: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
11: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
10: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
12: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
12: Prawda?
13: No.
12: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
16: Kogo?
15: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
16: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
15: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
16: Tak, jest posterunkowy Cezary.
15: No, więcej na szkłomazgo.pl.
16: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
15: I Cezary Pazura.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
19: Skoda.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Marian, a po całym tygodniu pracy?
12: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Jeszcze przyceny na urodziny mają. To podwójny powód do kupowania.
23: Media

0: Jak na 80 lat, to ta dama całkiem nieźle sobie radzi. To Cher w radiu Złote Przeboje, a w studiu zapachniało niedzielnym obiadem, bo z tego co widzę, to w termosie rosołek od mamusi, tak?
1: O tak, tak, kluseczki, wszystko tutaj jest, więc elegancko człowiek najedzony, więc będzie miał mnóstwo sił. A tak na początku zacząłeś 80 lat, tak myślałem, że to chcesz mnie tak przedstawić. Tak...
0: Nie, nie, no ty wyglądasz na 27+.
1: 27+. I przy tym zostajmy. Bardzo dobrze.
0: A Mariusz Stelmaszczyk, tak w studiu Radia Złote Przeboje. Przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale wiem, że masz niespodzianki i tak, to wielkie niespodzianki.
1: Tak, dlatego już tutaj się po prostu przed szereg wypuszczam. Otóż dzisiaj jest szansa, żebyście poszli do kina na lalkę. Będę miał dla was bilety na film Lalka. To po pierwsze. Będzie też o Sugar Babes, bo panie w przyszłym roku mają wrócić się z nową płytą, ale szczegóły też po południu.
0: Kocham ich muzykę i czekam z wielką niecierpliwością. Mariusz Stelmaszczyk z wami od 16. Wojtek Babiaczyk. Cudownego weekendu wam jeszcze życzę.

0: Zrobiło się nastrojowo podczas tego popołudnia z Radiem Złote Przeboje. Love is in the air. Za chwilę godzina 16. I tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Będę miał też dla Was bilety na film Lalka. Tak jest, więc bądźcie czujni.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Mam ochotę na safari.
6: Na safari to trochę daleko.
5: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
6: A ile można upolować?
5: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
6: No to w drogę.
7: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
0: Dzień dobry, godzina 16. Czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
13: Tragedia na pasach. Zatrzymany młody kierowca. Opozycja gotowa poprzeć ustawę o gotowości obronnej państwa. Wieczorem poznamy laureata literackiej nagrody Nike. Marcin Krzemiński uderzył Volkswagenem w pieszego z taką siłą, że 51-latka odrzuciło na wiele metrów, a nagranie z tego tragicznego zdarzenia obiegło internet. Policja zatrzymała 21-latka z Nowego Sącza, który wczoraj na przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę, którego przepuszczało inne auto. 51-latek, który przechodził przez jezdnię z psem, poniósł śmierć na miejscu. Zwierzę uciekło, 21-letni kierowca został na miejscu i został zatrzymany przez policję. Był trzeźwy, pobrano od niego jednak krew do dalszych badań na obecność substancji psychoaktywnych. Na razie nie wiadomo, z jaką prędkością jechał młody kierowca. To i okoliczności zdarzenia ustalają biegli. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają porządkować system kierowania obroną, wzmocnić przygotowanie administracji na zagrożenia i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją? O tym Maciej Kluczka.
14: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
15: Rosja coraz intensywniej prowokuje kraje wspierające Ukrainę w związku. W związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
16: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać. Trzeba oczywiście sprawdzić, jakie będą te propozycje.
14: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
13: W wieku 76 lat zmarła siostra Anastazja Pustelnik ze Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Była znana m.in. jako autorka popularnych książek kulinarnych. 7 książek znalazło się w finale jubileuszowej 30. edycji Nagrody Literackiej Nike. Już dziś wieczorem poznamy autora zwycięskiego tytułu oraz laureata Nagrody Nike Czytelników. Laureat tegorocznej Nagrody Nike otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Po weekendzie raczej nie będziemy narzekać. Będzie bardzo, bardzo podobnie, a więc trochę chmur, ale też pojawi się słońce, zwłaszcza na południu kraju. Jutro 18 stopni na północy, w centrum 19, na południu 21. Dzień dobry, za oknem dzisiaj zrobiło się nieco bardziej jesiennie, ale też bardzo przyjemnie. I żeby tak pozostało, to też będzie mnóstwo pozytywnej energii w Radiu Złote Przeboje, bo zagram dla Was Davida Bowiego, Sandrę, a także w tej chwili Snap. Dajcie głośniej.

numer, który po prostu chce się nucić. Ela Ela w radiu Złote Przeboje podczas tego niedzielnego popołudnia. A ja mam dla was zaproszenie na pokaz filmu Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego. Zaproszenie można wykorzystać w dowolnym kinie Helios do 15 października. I żeby móc przenieść się do Warszawy końcówki XIX wieku, żeby śledzić losy Stanisława Wokulskiego i także Izabeli Łęckiej, mam dla was pytanie konkursowe. Jako że mamy weekend, część z was podróżuje, to powiedzcie mi, przy jakim numerze i dlaczego robicie głośno jadąc samochodem? Na wasze odpowiedzi czekam pod numerem 22, 44 i 30. No i mam nadzieję, że kogoś z najbardziej kreatywną historią dzisiaj nagrodzę. Zbieram wasze telefony do godziny 16:30, a jeszcze przed 17:00 na pewno rozwiążemy ten konkurs, więc czekam.

0: autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzyboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
8: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

tego roku minie rok, od kiedy z nami go nie ma. Fantastyczny muzyk Chris Rea w radiu Złote Przeboje. Muzyk, który zresztą kojarzy mi się zawsze z tym, że słucha się tego bardzo, bardzo dobrze w samochodzie. A jeśli jakimś cudem stracilibyście zasięg, to pamiętajcie, że radio Złote Przeboje również znajdziecie poprzez apkę na waszych smartfonach. Natomiast my nie zwalniamy tempa. Obiecuję, że jeszcze do godziny 17 na pewno pojawi się i Macarena, i Michael Jackson, Maryla Rodowicz, a wcześniej Kim Wilde.

0: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksyloazolinych chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
14: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
13: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
15: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
16: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
15: No dobrze, a taki fajny prezent?
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
16: Na mediaexpert.pl.
17: Włączamy niskie ceny.

0: Radio Złote Przeboje, niedzielne popołudnie, Michael Jackson i Smooth Criminal. Natomiast, proszę Państwa, dzisiaj postaram się kogoś z Was wysłać do kina na lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego. I pytanie było takie. Jest weekend, część z Was podróżuje, więc podzielcie się, jakim numerem i dlaczego. Akurat to lubicie się delektować, lubicie wówczas głośno jadąc samochodem. A czy po drugiej stronie jest halo, halo, Alek?
1: Tak, witam, cześć, Alek.
0: No to opowiadaj, jaki to jest kawałek?
1: Oczywiście w podróży wszystkie hity Złotych Przebojów, natomiast robię głośniej, jak jadę samochodem, szczególnie przy Czesławie, Niemenie i Śnie o Warszawie, ponieważ jest to ponadczasowy hit, a refren bije w serduszko i głośniej.
0: Rozumiem, że wszystkich wtedy w samochodzie słychać.
1: Tak jest, dokładnie tak, samochód jedzie na nutce, nie na paliwie, a w tych czasach to chyba nawet lepiej.
0: To prawda. Słuchaj, Alku, na pewno będziesz mógł wybrać się do kina na lalkę, już wiesz z kim?
1: Tak, wiem, z osobą, z którą śpiewam w samochodzie, z Dominiką, moją dziewczyną.
0: Dobrze, no to w takim razie będziecie mogli wybrać się do kina, obejrzeć, najpierw pośpiewać, potem razem obejrzeć w kinie. Tam raczej śpiewania nie polecam, natomiast lubicie lalkę, czytaliście lalkę?
1: Tak jest, nawet kojarzy mi się to z maturą i szkołą średnią, natomiast zdecydowanie lalka to była jedna z ulubionych lektur, którą przeczytałem w szkole.
0: No to Stanisław Wokulski oraz Izabela Łęcka na Was czekają w kinie, więc bilety do Was, podwójna wejściówka do kina Helios, do wolnego kina Helios do 15 października będziecie mogli z niej skorzystać.
1: Pięknie, dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Złotych Przebojów.
0: Trzymaj się miłego seansu. Hej, hej.
1: Dzięki, hej, hej.

0: Agnieszka Osiecka, Małgośka, Maryla Rodowicza w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości i tam między innymi o przygotowaniach polskich piłkarzy do jutrzejszego meczu Ligi Narodów z Bośnią.
1: Radio Złote Przeboje.

0: przy boju.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
3: W końcu robota nie zając.
4: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
3: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.
13: Czas sprawdzić, co dzieje się w Polsce i na świecie.
14: Kreml grozi Ukrainie nasileniem ataków na Kijów i inne regiony. Wrócimy też do kradzieży danych znanego serwisu turystycznego. Będzie też o jutrzejszym meczu biało-czerwonych w Bośni. Marcin Krzemiński. Zakończył się rosyjski atak powietrzny na terytorium Ukrainy. W związku z atakami alerty RCB trafiły do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko podrywało myśliwce. W najnowszym alercie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podkreśla, że nie ma zagrożenia dla terytorium Polski. Tymczasem cytowane przez agencję Reutera rosyjskie Ministerstwo Obrony zagroziło, że rosyjskie wojsko nasili ataki na Kijów i inne ukraińskie regiony. To po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że jego kraj nasili naloty na rosyjskie rafinerie. Ma to być odpowiedź na zmianę rosyjskiej doktryny prowadzenia wojny, co skutkuje zwiększeniem ataków na cywilne cele, m.in. szkoły i szpitale. Co również ważne, dziś Wołodymyr Zełenski przekazał, że USA proponują zorganizowanie trójstronnego spotkania na szczeblu technicznym z udziałem Rosji i Ukrainy do końca października. Prezydent Ukrainy mówił o tym na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie z kanclerzem Niemiec. Skontaktowaliśmy się z klientami, których dotyczył wyciek danych, zapewnia serwis wakacje.pl i dodaje, że wykradzione dane nie pozwalają na zalogowanie się do usług na stronie klienta czy też w aplikacji.
15: Każda osoba, której dotyczy incydent, otrzymała od nas informacje z zaleceniami.
14: Mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zapewnia, że incydent nie dotyczył systemów płatności. Niemniej jednak i tak warto zastrzec PESEL i uważać na wiadomości z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, bo będzie pauzował za żółte kartki.
16: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą w reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
14: Mówił pomocnik Sebastian Szymański. Biało-czerwoni są już w Bośni i Hercegowinie. O 17:30, czyli za niespełna pół godziny, rozpoczną trening na stadionie Bilinopolje w Zenicy, a mecz jutro o 20:45.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
0: Pogoda.
13: Jutro pogoda bardzo podobna, a tego słońca będzie naprawdę sporo na południu kraju. Jutro dokładnie 18 stopni w okolicach Trójmiasta, 19 w centrum, na południu 21. Jak już mamy zaliczony ten spacer, rodzinny obiad, to teraz po 17 ten czas może być dla nas, tylko dla nas, w doborowym towarzystwie ze świetną muzyką, czego dowodem jest już teraz budka suflera. Mariusz Stelmaszczyk, witam się ponownie.

humor od razu lepszy przy takich dźwiękach z Radiem Złote Przeboje, gdzie przypominam, gramy najlepsze kawałki lat 80. i 90. No a proszę Państwa, dobra informacja dla fanów grupy Sugar Babes. Panie w przyszłym roku mają wrócić z nowym albumem, ma nazywać się po prostu Sugar Babes i będzie to pierwszy krążek z oryginalnym składem od czasu debiutanckiego One Touch, a więc wydanego w 2000 roku. Więc jak łatwo policzyć, 26 lat minęło. Panie wracają w oryginalnym składzie, usłyszymy oryginalne trio. Płyta ma składać się z 12 nowych kawałków, a ta dokładna premiera to 12 lutego 2027, a więc prezent na walentynki, jak znalazł. My natomiast sobie przypominamy, jak to w 2003 roku panie Sugar Babes śpiewały Hole in the Head.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Reklama.

Numer, który usłyszy się raz i z głowy nie wychodzi. Baby Come Back w radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, nasza zabawa Złote od Złotych to konkurs, w którym to słuchacze mają szansę zgarnąć 1000 złotych. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie, co kupię za pierwsze 100 złotych z wygranej w konkursie Złote od Złotych i dlaczego. My wybieramy najbardziej kreatywną odpowiedź, a dokładnie zrobi to poranek już jutro i dzwonimy właśnie do tej osoby. Szczegóły zabawy na naszej stronie Radia Złote Przeboje, więc śmiało zaglądajcie i słuchajcie, bo tutaj nie zwalniamy tempa. Bardzo proszę, pari, pari.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
9: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Wkrótce wypis ze szpitala. Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608-412-974 www.comfortlife.com.pl.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
16: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
17: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

0: It's a Sin, kawałek, który zrobiłem zdecydowanie głośniej tutaj w studiu Radia Złote Przeboje od grupy Pet Shop Boys, natomiast w tej chwili aktor Krzysztof Tyniec tak wspomina Corę i Manam.
1: Pierwsze skojarzenia, awangardowo wykonywane utwory. Pamiętam Corę, jak ona była w takim biednym wdzianku pajacowym i wiła się nieomal jak ta salamandra po scenie. Świetne aranżacje, dobra muzyka, coś nowego pojawiło się wtedy na polskim rynku. To w ogóle rozkwit bardzo dobrego polskiego rocka. Ja byłem na koncercie Manamu i z przyjemnością uczestniczyłem. Cóż mogę więcej powiedzieć o Manamie? Świetna kapela, kultowa kapela.
0: Dlatego nie ma co mówić, trzeba słuchać i grać. Manam już teraz w Radiu Złote Przeboje. Wyjątkowo zimny maj.

0: ten człowiek, który się nachodził, bo powstały dwie wersje teledysku do tej piosenki. Jeden w Stanach Zjednoczonych, drugi w Wielkiej Brytanii, Walking Away. Natomiast my dobijamy do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru w Radiu Złote Przeboje nie zabraknie fantastycznych kawałków. A dowód? Za moment. Hadaway, Beata Kozidrak, a także Lubega i Mambo No. 5.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Wkrótce wypis ze szpitala? Bliska osoba wymaga opieki całodobowej i rehabilitacji. Prywatny ośrodek Comfort Life w Ujeździe koło Tomaszowa Mazowieckiego. Pobyty opiekuńcze z rehabilitacją usprawniającą dla osób starszych. Telefon 608 412 974 www.comfortlife.com.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Godzina 18, więc czas na sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Uwaga na gęste mgły, alert dotyczy większości kraju. Znów jest taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów. Iga Świątek, od drugiej rundy zacznie turniej w Wuhan. Marcin Krzemiński. Kolejne w ostatnich dniach ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gęstymi mgłami. W nocy i rano widoczność może spaść poniżej 200 metrów. Alerty pierwszego stopnia dotyczą niemal całego kraju, bo 14 województw. Łatwiej wymienić, gdzie ich nie ma, to Pomorze oraz Warmia i Mazury. Taniej na stacjach, ale uważajcie na oszustów, ostrzegają eksperci. Wczoraj wrócił program ceny paliw niżej, który powoduje mniejsze stawki na pylonach dla benzyny i oleju napędowego. To też otwiera nowe pole dla internetowych oszustów. Marcin Starzec.
8: Ceny paliw faktycznie w dół, bo na stacji w podkarpackim Skołyszynie mimo niedzieli całkiem duża kolejka, jak na tę porę dnia.
9: To już powinno być przynajmniej ponad miesiąc temu.
10: Można było to szybciej zrobić, tak.
8: Ale na tej obniżce skorzystać chcą niestety również oszuści. Mówiła o tym ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
11: Teraz rzeczywiście te ceny paliw to jest kampania, którą przestępcy sobie wymyślili. Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
8: Ekspertka radzi, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncernów paliwowych.
7: To ja jeszcze tylko przypomnę, że od weekendu do końca roku maksymalne ceny paliw na stacjach znów ustala Ministerstwo Energii. Dziś i jutro górna granica opłaty za litr benzyny 95 to 6,73 zł. 98 7,59, a diesla 7,88. Liderka rankingu tenisistek Jelena Rybakina nie zagra w Wuhan, poinformowali organizatorzy. Kazaszka zmaga się z kontuzją stopy. To oznacza, że Iga Świątek znajdzie się wśród 8 najwyżej rozstawionych i w pierwszej rundzie będzie miała wolny los, czyli zacznie grę od drugiej rundy. Turniej rozpocznie się 12 października. Pewna udziału w nim jest też Maja Chwalińska. Na Magdalena Fręch i Magdalinet będą musiały przebijać się przez kwalifikacje.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Jutro pogoda bardzo, bardzo podobna. Słońca będzie najwięcej na południu kraju, natomiast na północy jutro 18 stopni, 19 stopni, w centrum 21 na południu i jutro nie powinno padać. Dzień dobry, wieczór, 18 wybiła. Mariusz Stelmaszczyk ze starami Radia Złote Przeboje. I żeby mieć dobrą energię na nadchodzący tydzień, już teraz Hathaway, What is Love?

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście. To jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla Was największe przeboje lat 80. i 90. A już teraz Beata Kozidrak wspomina teledyski w lat 80.
1: Jeśli chodzi o teledyski, niektóre powiedzmy, to tak, to śmiechu kupa, no, po prostu. Ale ja zawsze, wiesz co sobie myślę, no... To była taka Beata, no po prostu Beata, która była na początku krnąbrna, chciała pokazać w tych czasach szarych, nijakich, siebie kolorową, nie wiem, inną, zadziorną. Nie było stylistów, wiesz, trzeba było samemu zrobić makijaż, włosy. Ja się uczyłam. Ja się po prostu uczyłam z koncertu na koncert, z programu telewizyjnego, czy z Opola na kolejnym koncercie, gdzie mogłam się zobaczyć na przykład, że kamera w pewnym sensie coś tam zniekształca, że muszę inny makijaż zastosować. No to uczyłam się, no po prostu. I w sumie się cieszę, bo stworzyłam siebie. Myślę, że nie ma drugiej takiej Beaty i daj Boże, żeby nie było. No, ktoś, wiesz, sama sobie zapracowałam na to. Jestem na tyle rozpoznawalną osobą, taki mój głos, czy teksty, czy moje piosenki, styl śpiewania, to stworzyłam sama.
0: Zdecydowanie lata 80. miały swój klimat, niepowtarzalny klimat. Ty, Beata Kozidrak, teraz Żal mi tamtych nocy i dni.

0: Tracy Chapman w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk zespołu T-Love opowiada o, no właśnie, o tym, jak kiedyś poznał Krzysztofa Krawczyka.
1: Krzysiu to był świetny człowiek, no, fantastyczny ziom, może nie przyjaciel, ale kolega. Ugościł nas, człowiek taki naprawdę o złotym sercu, ugościł nas kilkakrotnie pod Łodzią, tam gdzie mieszkał. Cały zespół zaprosił, pamiętam, że była taka balanga, że to jest tak, no, wydawca płyty Krawczyka zgłosili się do mnie, czy bym nie zrobił duetu. Mówię spoko, bo przypomniałem sobie mamę i tatę, jak tańczyli w moim małym pokoiku, naszym mieszkanku w Częstochowie, do pocztówek dźwiękowych, parostatek i tak dalej, i tak dalej. No, Krzysiu zawsze z sympatią, bo to po tym, jak go poznałem, no to naprawdę jeszcze ta sympatia się zwiększyła. Nagraliśmy kawałek Lekarze Dusz i w ogóle przez lata był zawsze dobra relacja. Przypomnę, jeżeli taką anegdotę, to zresztą prawdziwa historia. Na festiwalu którymś, to był chyba festiwal w Sopocie, przychodzi po prostu Ewa, jego żona, i mówi, że Krzysiu ma dla ciebie prezent. Wchodzę do busa, w busie po prostu Krzysia, wielki ekran telewizyjny, wielka leżanka, na ekranie lecą same kawałki country, leci po prostu Johnny Cash, leci Elvis, nie tylko country, ale i po prostu lecą same takie amerykańskie, że tak powiem, evergreeny.
0: Tak.
1: A Krzysiu sobie siedzi i mówi: Munio, mam dla ciebie prezent. I dał mi perfumy, bo kiedyś powiedziałem mu, że świetnie pachniesz, Krzysiu. I dał mi po prostu te perfumy, ja się tak wzruszyłem. Zresztą świetne perfumy, nie będę nawet wymieniał nazw, bo się na tym nie znam. I no, to był właśnie taki człowiek, o takim złotym sercu.
0: Serdecznie, tak.
1: Potrafił właśnie zaprosić na jakieś świetne jedzenie, bo on też świetnie gotował. I nagraliśmy ten tam piosenkę, napisałem tekst, jakby no to nie było łatwe, bo trzeba było napisać tekst na dwie role, bo część tekstu śpiewam ja, część Krzysztof śpiewał. I fajny kawałek taki regowy, Lekarze Dusz, i zrobiliśmy klip, tam na tym klipie, na tym planie to była taka zabawa nieprawdopodobna. No po prostu jak myślę o Krzyśku, to był facet naprawdę rock'n'roll, chociaż śpiewał pop.
0: No tak, ale w duszy rock'n'roll. A do Muńka Staszczyka za chwilę jeszcze wrócimy, obiecuję, że też opowiem o tym, jak są osoby, które mylą go z Kazikiem Staszewskim. Lubega teraz. Ladies and gentlemen, this is Mumble number 5.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
7: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
8: Skoda.

0: absolutnie jeden z moich ulubionych zespołów, bo po Joy Division Peter Hook i spółka stworzyli coś rewelacyjnego. New Order w radiu Złote Przeboje, a w tej chwili Muniek Staszczyk, Still Love. No właśnie, opowiada o tym, czy dalej mylą go z Kazikiem Staszewskim z Kultu?
1: No. Nie, no tak śmiejemy się z Kaziem często, bo ja mówię, on powiedział mi kiedyś, tak, ja mówię, jest to Kazik, właśnie zapowiedzieli mnie na tym.
2: Na jakimś festiwalu.
1: Na festiwalu, czy tam to był jakiś taki plener, mówi, no to Muniek Staszewski i Tilow, a Kazik mówi, a do mnie powiedzieli też niedawno, Kazimierz Staszczyk. Może mamy, wiesz, pomijając, że jesteśmy przyjaciółmi, to może mamy Staszczyk Staszewski, no jakoś myl, znaczy to nawet fajnie, bo mylą, no to jedna ekipa zakumplowana zespołu, a dwa w jeden czas.
2: Bo jak spotkaliśmy się, przypomniało mi się, 3 lata temu rozmawialiśmy, to żartowaliśmy sobie we dwóch, że może to nie jest głupi pomysł, żeby zrobić kiedyś takiego pranka i żeby zamienić wokalistów na jakimś koncercie.
1: Ja spoko. Prawdziwie jedyny problem to to, że Kult gra 3 godziny.
2: No tak. No chyba, że jakiś festiwal, to krócej.
1: Troszkę krócej.
2: To krócej.
0: Bardzo chciałbym taki prank, bardzo chciałbym, żeby panowie się kiedyś na scenie powymieniali. Może kiedyś rzeczywiście do tego dojdzie. Kaja, na językach teraz.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
9: Kogo?
8: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
9: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
8: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
9: Tak, jest posterunkowy Cezary.
8: No, więcej na szkłomazgon.pl.
9: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
8: I Cezary Pazura.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy?
11: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
16: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl / na firmy.
18: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
19: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
20: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
19: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
20: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
19: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
20: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
21: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugi. drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
22: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
23: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje, ze świetną muzyką lat 80. i 90. No i teraz kawałek, który doskonale pamiętam i wspominam ze szkolnych dyskotek i zielonych szkół. A więc No Mercy, Where Do You Go?

0: Czuć ducha lat 80., bo to Eurythmics w Radiu Złote Przeboje, a w Radiu Złote Przeboje również Andrzej Krzywy z Demono, który tak opowiada o czasach szkolnych.
1: Miałem taki system zawsze, żeby dobrze startować. Więc pierwsze 2 lata u mnie zawsze były takie ostre, w sensie dużo się uczyłem i starałem się jakby być jednym z lepszych, co mi się udawało. A potem człowiek najczęściej już troszkę rozluźniał pasy i leciałem gdzieś tam na tej właśnie opinii, na tym, że jestem w miarę kumaty i udawało mi się to, tak? I wydaje mi się, że w ogóle, że jakoś nie mam problemów, nie miałem problemów z nauką, więc mi to przechodziło. Nie byłem jakoś strasznie też ambitny, tak, żeby być, nie wiem, numer jeden w klasie, bo to przecież nie o to chodzi. Tacy ludzie najczęściej byli słabo postrzegani, więc szkołę w ogóle bardzo dobrze wspominam.
0: A my ze szkoły wracamy do muzyki, do lat 90. Kochać inaczej. Demono teraz.

0: się świetnie słucha w radiu Złote Przeboje podczas tego wieczoru, niedzielnego wieczoru. Dzisiaj 4 października, dokładnie 56 lat temu odeszła od nas, mając zaledwie 27 lat, Janis Joplin. Tę świetną artystkę wspomina teraz Anna Rusowicz.
1: Janis Joplin jest dla mnie wyjątkowo bliska, dlatego że to jest wokalistka, która umarła za swoją muzykę. I jeżeli ktoś jest w stanie umrzeć za coś, w co wierzy, to jest dla mnie po prostu wielki. Chodzi mi o tą pewną prawdę, którą człowiek niesie przez całe swoje życie. I jedni są tak bliscy tej prawdy, że po prostu nagle jest ten klik i się okazuje, że przejście między życiem a śmiercią jest w ogóle prawie że niewidzialne. Jest to cienka granica i oni przechodzą przez ten świat do tamtej rzeczywistości. Natomiast niektórzy są bardziej urealnieni i są blisko na granicy czasami, a jednak udaje im się zostać tutaj.
0: Janis Joplin odeszła mając 27 lat, dołączając do niechlubnego klubu 27, do którego należą m.in. Amy Winehouse czy też Kurt Cobain.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania, i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
0: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
0: Na mediaexpert.pl.
7: Włączamy!

0: Radio Złote Przeboje, kawałek, który zresztą potem został wykorzystany w latach 90. w kultowej animacji Król Lew, gdzie swojego głosu w postać surykatki Timona użyczał aktor Krzysztof Tyniec.
1: Nawet nie zdawałem sobie sprawy z zasięgu. Wiem, że film był oglądany przez miliony, ale nigdy nie przypuszczałem, że aż tak głęboko pozostanie w tamtym pokoleniu, czyli w pana pokoleniu. Ostatnio spotkałem się z pewną młodzieżą, która jakby odkryła, że ja robiłem Timonami. Czy mógłby pan zaśpiewać Hakuna Matata? Ja zaśpiewałem, ja mówię, ludzie, no nie wygłupiajcie się na to. No i dobrze, ja zaśpiewałem Hakuna i oni zaczęli to śpiewać i doznawali swoistych wruszeń, ponieważ mówili, panie Krzysztofie, myśmy się na tym wychowali.
2: Tak, ja miałem wtedy 5 lat, jak film wchodził, to 94.
1: A mówię, a teraz jak jesteśmy, wie pan, no mamy po to 18, 20, 22 lata, czasami jak się spotykamy na naszych imprezach, to muszę panu powiedzieć, że bardzo często śpiewamy piosenki z Króla Lwa i Hakuna Matata i Czuję, co się święci, opętał mnie zły duch. W naszym trio zostanie tylko no. To było dla mnie i zaskakujące, i wzruszające, i bardzo, że tak powiem, łechczące mą próżność.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
6: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
7: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
6: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
7: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
6: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
8: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
9: Reklama.
10: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W dzisiejszej audycji chciałoby się powiedzieć, że opowiemy historię jednego budynku, ale tak naprawdę cały ten odcinek poświęcimy tłumaczeniu tego, że Central to tak naprawdę nie jeden budynek, a 3 różne obiekty, które widujecie na co dzień i pewnie nawet nie macie pojęcia, że są ze sobą połączone. Za mikrofonem Weronika Kobus, moim gościem będzie autor cyklu Archihub i pracownik Biblioteki Secesja poświęconej tematowi architektury.
10: Ciekawostki o Łodzi.
11: Wybierzemy się w dzisiejszej audycji na wycieczkę, bardzo niedaleką, bo siedzimy sobie wygodnie w studiu przy Sienkiewicza 70/72. Wybierzemy się dosłownie parę numerów dalej, już nie po Sienkiewicza, bo po Piłsudskiego, w stronę Centralu. Budynków kilku tak naprawdę, do czego dojdziemy w czasie. Moim gościem jest Witold Szwedkowski, miło mi cię gościć.
12: Cześć, witam serdecznie z naszych słuchaczy.
11: To, co wszyscy mają na myśli, myśląc Central, to nie jest cała historia, bo musimy jeszcze powiedzieć o biurowcu, który obecnie straszy, chociaż ma swój pewien szorstki urok, i o Centralu 2, który znajduje się po drugiej stronie ulicy, tak po skosie od pierwszego Centralu, chociaż powstał już dużo, dużo później.
12: Tak, w latach 80. ten Central, który my kojarzymy z tą parą, ktoś tak pospiesznie rozbiera i ubiera, co jeśli ktoś pamięta oryginalny neon, no to został oddany do użytku w 72 roku. I jak słyszymy Central, to widzimy dom towarowy. Wielopoziomowy, tam z podziemiami, z ruchomymi schodami, które były też jednymi z pierwszych ruchomych schodów w Łodzi. Ale wydaje mi się, że te obiekty pozostałe też są warte uwagi.
11: To zacznijmy sobie może od tego domu towarowego, bo w czasie, kiedy on powstawał, to był naprawdę wyjątkowy dom towarowy. To było takie miejsce, do którego się przyjeżdżało, jeżdżąc do Łodzi na zakupy, bo tam było mnóstwo rzeczy, których nie było w większości sklepów w tamtych czasach.
12: Nawet bym zaryzykował powiedzenie, że były tam towary, których nie było w ogóle w krajach RWPG zbyt licznie, a w Centralu się znajdowały, bo dzięki dyrektorowi, który tam przez wiele, wiele lat, aż chyba do 88 roku prowadził dom handlowy Central, to pojawiały się tam towary z Węgier, z Związku Radzieckiego, z NRD, generalnie wszędzie tam, gdzie jakoś z jakiegoś typu produktów słynęły te kraje, no to do Centralu było sprowadzane. Podobno w pierwszym okresie po otwarciu Centralu to on był dostępny tylko dla osób, które legitymowały się legitymacją partyjną lub też miały jakieś inne względy. Ale potem był to sklep ogólnie dostępny dla wszystkich mieszkańców, no i słynął tak z tego.
11: Teraz wydaje mi się, że kojarzy się trochę bardziej z modą? Czy od początku był to dom towarowy nastawiony jakoś na modę?
12: Nie. Jak pamiętam, bo ja odwiedzałem Central będąc dzieckiem i też w czasach, kiedy przechodził taką, w ogóle nasz kraj przechodził transformację i sam Central przechodził transformację. Tam był punkt, gdzie można było nagrywać sobie, robić kopie albumów muzycznych wydawanych na kasetach. Tam była elektronika z Chin. Tam były no, przeróżne towary, ale ja wciąż kojarzę Central przede wszystkim ze sklepem spożywczym w części przyziemnej, w części przyziemia i z artykułami gospodarstwa domowego. Jednak to jest dla mnie, było, jest i mam nadzieję, że takie miejsce prowadzone przez spółdzielców z zespołem no, pozostanie.
11: Ta rozbierająca się para i ubierająca, o której wspomniałeś, to jest rekonstrukcja neonu. To już nie jest ten prawdziwy neon, który część słuchaczy może pamiętać. Ja muszę się przyznać, że nie pamiętam. Widziałam dopiero te rekonstrukcje. To ostatnio też w Łodzi się zrobiła moda na rekonstrukcję neonów, które już wcale nie są neonami, tylko jakimiś zwykłymi LEDami.
12: No niestety. Natomiast chyba przegapiliśmy moment, w którym moglibyśmy neony zachować, jakoś konserwować na tych podkładach literowych, które oryginalnych, które są, bo są, jest technologia, która pozwala nam nawet dalej w szklanych rurkach odpowiedni gaz wprowadzać. No, jakby technika jest znana i nie musi być zastępowana LEDami, natomiast myśmy przegapili. Poznikało mnóstwo neonów. Również ten neon, który widniał na zwieńczeniu biurowca Centralu, czyli tam przy Piotrkowskiej 165, 169.
11: Właśnie wydaje mi się, że chciałeś o tym biurowcu porozmawiać. Do niedawna jeszcze był przykryty całkowicie jakąś wielką, paskudną reklamą, która chyba też parę lat temu już zginęła, ale okazało się, że pod spodem są powybijane szyby, graffiti i ten budynek, mimo że mógłby naprawdę przyciągać uwagę, raczej jest jednym z większych straszaków w centrum Łodzi teraz.
12: Niestety tak, ale chyba głównie przez stan, do jakiego został doprowadzony przez wiele, wiele lat nieużywania go i niekonserwowania. Dużą nadzieją napawa mnie projekt autorstwa Studia Reform Architekci i pana Marcina Tomaszewskiego, który postanowił zaadaptować te 13 kondygnacji po jakieś tam 280 metrów na każdą kondygnację do celów apartamentowca. Oczywiście konserwator zabytków może mieć pewne wątpliwości, bo zmieniony został kształt okien, prześwit między tymi pasami płukanego surowego betonu. Też no, trochę inaczej się teraz prezentuje w tym projekcie, ale no, jest to mimo wszystko śmiała próba zachowania tego cennego obiektu brutalistycznego, bo styl, w jakim został zbudowany Central, zarówno dom handlowy, jak i biurowiec, to jest styl brutalistyczny. Jeden z pierwszych przykładów realizacji stylu brutalistycznego w Łodzi.
11: To już chyba dopiero niedawno minęło tyle lat, że zaczynamy na te brutalistyczne budynki patrzeć z większą łaskawością, bo gdzieś jednak jeszcze niedawno patrzyliśmy raczej z niesmakiem na tego typu budynki, a warto znaleźć w tym jakąś ciekawą perspektywę.
12: Zgadza się. Czasem wystarczy pogrzebać w historii obiektu i przekonać się, że on wcale nie jest budowanym seryjnie, nie jest budowanym z wielkiej płyty, jest czymś wyjątkowym, jest czymś unikalnym, no bo choćby z tego względu, że projekt pochodzi z roku 58. Mhm. Mało kto kojarzy, że on aż tak głęboko w czasie jest, w kalendarzu gdzieś tam jest osadzony, że on tak dawno powstał projekt tego. My go kojarzymy z latami 70., kiedy został oddany do użytku, z 80., kiedy funkcjonował, no i z 90., kiedy podupadał. Ale to jest projekt z 58. roku, czyli z czasów, kiedy właśnie przestała obowiązywać doktryna socrealistyczna i grono architektów, konstruktor podjęło się takiego bardzo śmiałego zadania, zbudować wysokościowiec, kiedy nie było jeszcze opracowanych technologii budowania tak wysokich budynków z żelbetu i no, przełamać ten no, obowiązujący w sumie przez kilkanaście lat od zakończenia wojny prymat socrealizmu. I to nie byli łódzcy architekci, bo czy to Maciej Gintowt, czy Ewa i Maciej Krasińscy, no byli architektami bardziej z importu, no ale Wacław Zalewski, który był konstruktorem, też powinien zostać tutaj wspomniany, że zrobił kawał roboty, bo budynek niekonserwowany trzyma się dalej, spełnia parametry techniczne pozwalające go adaptować do nowej funkcji. To nie jest straszydło, to nie jest szkieletor, który powinien zostać wyburzony. To jest nasze dziedzictwo, to jest coś, co jest elementem naszej historii. Nie możemy tego wymazać. Powinniśmy to w jakiś sposób przytulić, ukochać i dać temu nową szansę.
11: To może historia pozwoli uratować ten obiekt, bo myślę, że warto by się zastanowić, nie jest to dość oczywiste, do czego spółdzielni spożywców z POŁ-em był 13-piętrowy biurowiec.
12: No teraz jakąś pracę, którą kiedyś wykonywało kilka osób, może wykonywać jeden kalkulator, a może też i to, że było to jednak więcej było sklepów prowadzonych przez spółdzielnie spożywców. I to nie było tylko obsługa tego spółdzielczego domu handlowego Central, ale właściwie wszystkich sklepów spożywczych i gospodarstwa domowego, które były prowadzone przez spółem w Łodzi, a może nawet i w regionie, więc nam się teraz wydaje, że to była jakaś przesada, że zatrudnienie było nadreprezentowane w instytucjach, ale chyba jak spojrzymy na inne biurowce, które są w Łodzi, budowane w tamtych czasach, to nie świeciły pustkami, tam wszędzie pracowali ludzie.
11: To w takim razie zastanawia mnie też to, dlaczego ten Central 2 pojawił się w okolicy lat 80. Czy wtedy już ten pierwszy oryginalny Central chylił się ku upadkowi, czy jeszcze wtedy funkcjonował sobie całkiem nieźle?
12: Nie wiem. Ja pamiętam Central 2 już z lat 90. z tego, że został połączony z domami handlowymi w ogóle przy Piłsudskiego, w tej części Piłsudskiego, aż tam do Hermesu można było przejść ciągiem. Nie wiem, jaka była motywacja, bo rzeczywiście, tak jak sobie słyszymy, nie wiem, w relacjach osób funkcjonujących w latach 80. czy wspominających, to był raczej czas chylenia się gospodarki ku upadkowi i może były jakieś większe zamiary, ale w 90-tych latach Central 2 dobrze funkcjonował. Podobnie zresztą jak Central 1, po prostu zmieniła się nieco struktura najemców. Część przestrzeni została wygospodarowana na pojedyncze boksy, na takie stoiska, które obsługiwała jedna osoba, będąca jednocześnie osobnym podmiotem gospodarczym. Zresztą Central 2 jeszcze ma coś takiego, co go odcina od tego pierwszego centralu, że został zbudowany w stylu postmodernistycznym. On już nie ma nic wspólnego ani z brutalizmem, ani z tym socrealizmem, ani socmodernizmem. No to taki postmodernistyczny styl, który można lubić, można nie lubić, ale trzeba się liczyć z tym, że też jest znakiem czasów, w których powstawały obiekty tego stylu.
11: No to dalej od tego drugiego centralu, to już właściwie większość budynków wzdłuż Piłsudskiego to jest właśnie taki przełom lat 90. i zerowych, taki...
12: Z pewnymi wyjątkami, ale to może innym razem byśmy o tym porozmawiali.
11: Bo jest to też bardzo charakterystyczny kwartał Łodzi, właśnie taki, o którym dopiero teraz zaczynamy, tak jak o tym biurowcu centralu, myśleć z trochę większą łagodnością i trochę większą ciekawością do tego podchodzić. I właśnie ten Central 2 wydaje mi się, że jest takim sztandarowym przykładem tego, jak wygląda ta zabudowa wzdłuż Piłsudskiego teraz.
12: No tak, natomiast taką mamy rzeczywistość i taki mamy stan zastany. Co my z tym zrobimy, no to już zależy od nas, w demokracji, jak zdecydujemy, jakie będziemy mieli możliwości wywierania wpływu na inwestorów, może nawet na właścicieli. Ale ja bym był daleki od domagania się, żeby to burzyć i budować na to miejsce coś nowego, zwłaszcza, że wiele budynków, które w centrum miasta wcześniej wyglądały nieciekawie, no obecnie mają się świetnie i są nierzadko wizytówkami Łodzi.
11: To w takim razie jak odzyskać takie przestrzenie w czasie, kiedy mówi się o wymieraniu centrów handlowych? Rozumiem, że tutaj ten wieżowiec może być zagospodarowany czy to na biura, czy na apartamenty i to jest, no brzmi naprawdę świetnie. To w takim razie jak odzyskać budynki takie typowo stawiane jako centra handlowe w momencie, kiedy centra handlowe radzą sobie coraz gorzej?
12: no, można sięgać do doświadczeń na przykład Finów, czy ogólnie Skandynawów, gdzie takie obiekty są zamieniane na obiekty sportowe. Obiekty sportowe nie tylko na boiska, ale też są to sale do squasha, ścianki wspinaczkowe. To jest też być może odpowiedź na to, jak ożywić centrum, jak sprowadzić ludzi do miasta, żeby tam uprawiali różne aktywności, które chcą, bo biurowiec centralu, który jest przewidziany na, którego adaptacja jest przewidziana na apartamentowiec, no może też w jakiś sposób sprowadzić mieszkańców, zakładając, że nie będą to tylko mieszkania inwestycyjne, to mówię z pewnym przekąsem, a będą to rzeczywiście mieszkania do mieszkania.
11: W takim razie następnym razem, jak będziecie przejeżdżać przez Centrum Łodzi, to może wy będziecie chcieli się zastanowić nad tym, co można by zbudować, jak można by wykorzystać budynki centralu oryginalnego i centralu drugiego, równie ciekawego, chociaż zupełnie innego. Za rozmowę dziękuję Witoldowi Szwedkowskiemu i do usłyszenia w następnym programie.
12: Dziękuję, do usłyszenia.
11: Audycję poprowadziła dla was Weronika Kobus, a Witka na co dzień spotkacie w Bibliotece Secesja, zwanej też Archihubem, czyli na razie jedynej bibliotece publicznej w Łodzi, poświęconej w całości jednemu tematowi, tematowi architektury.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: Jadąc autobusem po ulicy Rewolucji możecie usłyszeć komunikat: przystanek Rewolucji 1905 roku, wschodnia, Muzeum Mundurów. I wiele z was pewnie zastanawia się, gdzie mieści się to Muzeum Mundurów, skoro z autobusu wcale go nie widać. Otóż właśnie w dzisiejszej audycji rozwijemy sobie te wątpliwości i opowiemy o tym, nie tylko gdzie znaleźć Muzeum Mundurów, ale i co fajnego można w nim zobaczyć. Ja nazywam się Weronika Kobusa, moim gościem będzie sprawca całego tego zamieszania, czyli założyciel Muzeum Mundurów Policyjnych Świata. Muzeum otworzyło się właściwie niedawno, bo w 2023 roku właśnie bliziutko skrzyżowania ulicy Wschodniej i Rewolucji 1905 roku, a dokładnie przy Włókienniczej 5. Właśnie korzystając z rewitalizacji ulicy Włókienniczej znalazło się tam miejsce na lokale użytkowe i w ten sposób zmaterializował się pomysł, który w głowie założyciela mieszkał już od wielu, wielu lat. Kolekcja mundurów to całkowicie prywatne zbiory właściciela, który przez kilkanaście lat zbierał je po prostu z własnej zajawki, a zanim otworzył muzeum, mogliście znać go jako jednego z założycieli zespołu 19 Wiosen, czy jako grającego regularnie w różnych łódzkich klubach DJ-a Fagota. Już wiecie, o kogo chodzi? Posłuchajcie rozmowy.
10: Odwiedzamy łódzkie muzea.
9: Nazywam się Grzegorz Feingold, jestem kustoszem świeżego muzeum, które powstało na Włókienniczej 5, Muzeum Mundurów Policyjnych Świata.
11: Wydaje mi się, że ta zajawka na mundury to u ciebie trwała już od jakiegoś czasu i pewnie ten pomysł muzeum już przez parę ładnych lat w twojej głowie kiełkował. Co się takiego stało, że udało się to zmaterializować i po prostu oficjalnie otworzyć?
9: No wiesz co, miałem kilka podejść. Faktycznie mundury zbieram chyba już, nie wiem, z 18 lat. Nagromadziło się tego strasznie dużo, bo to już po prostu jest mania prześladowcza, zbieractwo, czy jak to inaczej nazwać. Próbowałem tam, jak już faktycznie uważałem, że jest co pokazać, w parę miejsc podskoczyć, ale albo był jakiś zły status lokalu, nie dało się wynająć. Wiem, że zacząłem od 217, tam gdzie są tak mały off. To miało być na piętrze, ale tam też był jakiś problem, to się nie nadawało na stałą ekspozycję. No i więc dowiedziałem się 3 lata temu, że były konkursy na tej ulicy Włókienniczej przez Zarząd Lokali Miejskich, były właśnie na stronie wywołane. I stwierdziłem, że kurczę, no miejsce z historią, bo tutaj ta ulica kiedyś cieszyła się totalnym, taką niesławą. Tutaj były gangsterzy, wiesz, i kibice, w ogóle wszystko. Nawet tu, policja się tutaj bała wjeżdżać, dlatego tak przewrotnie w takim miejscu otworzyć Muzeum Mundurów Policyjnych Świata było też takim czymś może ryzykownym, ale też takim bardzo charakterystycznym. Tak naprawdę to w marcu 2020 to było 3 bodajże, tak? Czyli 3 miesiące przed tym, zanim podjąłem decyzję, żeby złożyć papiery właśnie na ten konkurs na lokale kreatywne, Marta Pszonak, niejaka z Fundacji Działania, która też zajmuje się przeważnie dzieciakami, wraz ze studentami z ASP, z Wydziału Mody, postanowiła teraz zrobić pokaz mody, w którym też tutaj dzieci z Domu Dziecka brały udział. Tu mamy dwa Domy Dziecka, tam pomagały w szyciu, no i też w chodzeniu. I zobaczyłem tą kolorystykę, że po prostu naprawdę przyciągnęło to dużo ludzi. DJ z głośnikami na balkonach, za pozwoleniem sąsiedztwa oczywiście. I nawet uczestnicy tego pokazu mody byli po prostu totalnie, wiesz, ubrani, jakby byli częścią tego, wiesz, naprawdę, bo tak kolorowo prawie, nawet nie wiem, czy nie przybili paradę wolności. Więc powiedziałem sobie, o kurczę, to miejsce ma potencjał, muszę tutaj coś zadziałać, bo widziałem, że dużo tych lokali parterowych stało puste, zacząłem się tym interesować, no i okazało się, że faktycznie są do wzięcia, no i ten mój tutaj przebudowanie 50 metrów kwadratowych wydawał mi się taki najbardziej optymalny na te mundury. I poszło. Złożyłem podanie, ciach, potem była drugi etap, licytacje, wiesz, i bez konkurencyjnie mi się udało to dostać. Jakoś ten pomysł im podszedł tak, że tutaj, wiesz, właśnie potrzebowali takich świrów jak ja, którzy rozkręcą to tak bardziej turystycznie, to miejsce.
11: To jak na tym metrażu udało się zmieścić 100 manekinów, bo taki jest podtytuł nazwy tego muzeum.
9: Tak, 100 manekinów nazwałem tak jeszcze przed w ogóle, wpierw to w ogóle działało jako strona internetowa i faktycznie wtedy dochodziłem do setki. Obecnie mam już 200 mundurów, w tym też część jest dla klientów podwójnych, żeby też, bo tutaj dużo jest akcji, że w Sanibretu też jest właśnie możliwość przymierzenia czapek i marynarek, a że z manekinów ściągać i ubierać, to jest to bardzo pracochłonne, więc dużo państw takich bardziej charakterystycznych jak Kanada, Hiszpania czy tam Francja wybrałem sobie na podwójne, a nie na potrójne, żeby sobie klienci mogli też robić sesje zdjęciowe. Czyli ogólnie na pewno już przekroczyłem 200. 200 mundurów jest.
11: To jest plan na rozwój tego? Jakie jeszcze chciałbyś mundury zdobyć?
9: Wiesz co, no mundurów jeszcze jest dużo, bo wiesz, państw jest na świecie prawie 200. Najgorzej jest z Afryką, bo w Afryce nie ma takich świrów jak my. W sensie mówimy takich pasjonatów, zbieraczy. Przeważnie ci zbieracze w większości to są albo byli, albo obecni funkcjonariusze. Ja jako muzyk jestem, się trochę tam wyróżniam wśród nich i tak, no... Początki nie były łatwe tego zbierania, bo przepocałem na eBayu. Na eBayu są sami handlarze, wiesz, tacy, którzy chcą zarobić za ciuch. Zanim zacząłem tak powoli budować tą siatkę, wiesz, tych znajomości, to były właśnie grupy facebookowe albo giełdy, czasami bardzo często, bo raz do roku jest w Berlinie, w Pradze, w Warszawie, spotykają się, wiesz. Nie ma takiego gościa, który zbiera całe, po prostu kompletne. Jeden jest od naszywek, drugi od pagonów, czwarty tylko klamry, piąty naszywki, ale potem tak to, wiesz, zbieram jak takie puzzle, muszę to ułożyć na manekinie, żeby się zgadzało wszystko, ranga, rocznik, formacja i tak dalej, wiesz. Ale to jest, wiesz, to jest takie przyjemne, wiesz, jak ktoś lubuje się, wiesz, w układaniu puzzli, to ja właśnie tak ubieram manekiny. Tylko, że muszę też poszukać tych części, żeby, wiesz, żeby to wstawić i wystawić na stałą ekspozycję.
11: Zastanawiam się, czy te manekiny mają coś wspólnego z Łodzią, poza twoją osobą i twoją absolutnie szaloną zajawką. To muzeum po prostu miałoby miejsce gdziekolwiek tam, gdzie ty się znajdziesz, co?
9: No tak, skoro mieszkam w Łodzi, tu jestem, wiesz, przez te swoje zespoły i rodzinę, przyjaciół, wiesz, że tak powiem, chciałem powiedzieć uwięzione, to trochę kiepskie słowo. No po prostu to jest moje miasto i nie widziałbym tego w innym miejscu niż w miejscu zamieszkania. Tym bardziej, że tu jest też, wiesz, wiadomo, Łódź jest w centrum, z każdej strony blisko do mnie dojechać, czy z gór, czy z nadmorza. Taka sama droga.
11: A czy to twoja działalność? No bo jakby jesteś muzykiem w zespołach zdecydowanie bardziej na tej alternatywnej stronie. Tutaj gatunkowo masz rozstrzał ogromny, więc może nie będziemy wchodzić w szczegóły, ale wspólny łącznik jest taki, że są to jednak zespoły alternatywne, dość antysystemowe i ta zajawka taka jest niesamowicie przekorna.
9: Tak, tak. Dużo moich kolegów, takich bardziej radykalnych punkowców, totalnie nie kuma tej mojej zajawki, wręcz są oburzeni, zdegustowani. Ale wiesz, no paru osobom wyjaśniłem, że to po prostu zajawka typowo ciuchowa. Logotypy, wiesz, kształty, kolorystyka, historia tych państw, czemu akurat takie czapki, czemu takie logotypy, że to się, jak się prowadzi muzeum, to też trzeba coś wiedzieć o tych jednostkach, o tych mundurach, skąd się to bierze, więc też się zacząłem interesować, a wiesz, a tak naprawdę zaczęło się niewinnie, bo w latach 90., pod koniec lat 90. jeździliśmy do Włoch, do pracy, nielegalnej pracy, bo wtedy jeszcze nie byliśmy w Unii, więc trzeba było uważać na karabinierów przeważnie. To przeważnie to były, wiesz, owoce, czereśnie w czerwcu, we wrześniu jabłka i trzeba było naprawdę pilnować się i tak, kim są ci karabinierzy, co to w ogóle jest, chodzą na czarno, trochę, wiesz, jakaś niemiecka, wiadomo, skojarzenia. No i wiesz, zacząłem się interesować, potem wiesz, kupiłem sobie czapkę i potem poszło marynarka i potem, dobra, jak mam wokół, to teraz o co chodzi z tą żandarmerią francuską, od której się zaczęły te wszystkie żandarmerie, tak naprawdę, bo oni to jakby zainicjowali 300 lat temu. No i potem wiesz, i potem nagle, dobra, też mam te żandarmerie, no to w takim razie policja. Skończyłem z Europą, zacząłem zbierać Azję. Właśnie siedzimy w pokoju azjatyckim, zobacz, co tu się dzieje. Mhm. Filipiny, Indie, Izrael, Wietnam, Korea, Kambodża, Chiny, Tajlandia, Turcja, Indonezja, Japonia, Nepal, Gruzja, Tajwan, a jeszcze Irak.
11: O sali azjatyckiej oraz reszcie zbiorów Muzeum Mundurów Policyjnych Świata opowiada Grzegorz Feingold, którego pasja do mody doprowadziła do otwarcia właśnie takiego wyjątkowego muzeum.
13: Jeszcze chciałam cię zapytać właśnie o tę ulicę Włókienniczą, bo to jest zdecydowanie nieprzypadkowy adres w mieście. Jedna z tych ulic, które kilka lat temu przeszły rewitalizację i już było to na tyle dawno, że można trochę chcieć miasto rozliczać z tej rewitalizacji. Jak ci tutaj na tej Włókienniczej w nowym wydaniu?
9: No wiesz co, powiem ci, że pierwszy rok działalności, czyli to był 2023, było całkiem spoko, to było naprawdę, miasto promowało to totalnie, gazetki, banery, telewizja, w ogóle co tu się nie działo, wycieczki, pikniki różnego rodzaju od Dnia Dziecka po jakieś majówki i tak dalej. Teraz faktycznie z trzecim rokiem trochę jest jakby tendencja spadkowa, jakby trochę miasto zapomniało o tej ulicy, ale przychodzą turyści, lokale się zmieniają, niektórzy rezygnują, niektórzy przychodzą nowi tutaj. Otworzył się czarny kot szyje, tutaj jest tutaj też Mimado z Dominiką, która też z kolei ona bardziej w ciuchach, bo czarny kot to jest bardziej od tam torby i plecaki. Mamy już 5 galerii sztuki w tym, i szóstą galeria rękodzieła z Meksyku, którzy też się trzymają od samego początku tutaj, jak się wprowadzili. Pojawiły się 2 kawiarnie, także jest rozwój. Ulica jest naprawdę pięknie wyremontowana. Ja cały czas jeszcze wierzę, że to się rozkręci. Może jeszcze jakoś wejdzie mała gastronomia, to też trochę przyciągnie ludzi, bo to wiadomo, na głodnego to kiepsko jest zwiedzać muzea i galerie.
13: Sprytne, sprytne. No to jak, jeżeli przygotowujemy się na wycieczkę do Muzeum Mundurów, ile czasu sobie zarezerwować, czego się spodziewać? No co po prostu najlepiej zobaczyć u ciebie w muzeum?
9: No najlepsze są takie wycieczki do max 15-20 osób, żeby to było komfortowo. Jak widzisz sama, tu już manekiny przejęły w ogóle, wiesz, większość pomieszczenia, więc żeby było komfortowo, to tak liczebnie właśnie tak to wygląda. Jak są wycieczki jakieś takie zorganizowane, to wszystkim daje ulgi. Jeśli są jakieś mniejsze grupki, no, też jestem w ogóle w karcie wielkiej rodziny. To też jest, też jak przychodzą jakieś takie właśnie 5-4-osobowe rodzinki, też mają zniżki. No i co jest? Ja tutaj na początku opowiadam, przechodzimy, jak się tutaj poruszać, że tu mamy tutaj, żeby się nie pogubić, kolejność alfabetyczną. Pierwsze 2 sale to jest prawie cała Europa, trochę Ameryki Południowej, Północnej i Australia. W trzeciej sali jest już tylko Azja, chyba z 20 obiektów. No i jeszcze taka czwarta mała salka, w której jest już taka wystawa plakatu propagandowego, rekrutacyjnego właśnie z różnych rejonów świata i z różnych czasów. I po takim oprowadzaniu chodzimy sobie po kolei od Anglii po Węgry alfabetycznie. Potem jest czas wolny i wtedy właśnie hulaj dusza. Są 2 lusterka, gdzie można sobie czapki przymierzać, ściągać z manekinów. Oczywiście potem odkładamy na swoje miejsce. Jeśli ktoś chce bardziej zaszaleć, to są 2 miejsca, gdzie są wieszaki z marynarkami, tylko wtedy podchodzę i mówię, jak sobie coś wybierze, to ja wtedy oczywiście muszę podać krótką szapkę, żeby było, że jest miks. Czas jest nieograniczony, jak ktoś chce wpaść na 15 minut, przebiec, to robi. Ktoś chce posiedzieć tutaj dłużej jeszcze w takiej naszej małej czytelni. Czytelnia mieści się w środku pokoju azjatyckiego, w którym, jak widzisz, jest sztuczna roślinność, żeby trochę nie było tak sztywno i sterylnie. Wszystko dostałem to z planu filmowego komisarza Aleksa w prezencie, jak się zwijali z magazynów, także wszystko się zgadza. Są palmy, jak wiesz, przystało na Azję, no i też jest kącik, gdzie są miniaturki radiowozów i motocykli z różnych państw.
11: Podsumowując, w tym muzeum nie ma żadnego zakazu dotykania eksponatów. Wręcz przeciwnie, to jest muzeum, w którym najlepiej sobie tych wszystkich eksponatów podotykać i założyć na własne barki lub na własną głowę. Muzeum Mundurów Policyjnych Świata, nazywane również na mapach 100 manekinów, to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Mimo że muzeum wcale wielkie nie jest, to oferuje zupełnie coś innego. Interaktywną zabawę, historię opowiedzianą w przyjazny sposób, no i właśnie, historię, której można dotknąć. Ulica Włókiennicza 5, odwiedziny w muzeum to też świetny pretekst, żeby zobaczyć, jak wygląda rewitalizacja ulicy Włókienniczej, która nazywana kiedyś, jak wszyscy pewnie dobrze wiecie, ulicą Kamienną przez długie lata, cieszyła się złą sławą, a obecnie oferuje muzea, galerie sztuki, kawiarnie i co jeszcze? Zobaczymy, myślę, że nowy rozdział ulicy Włókienniczej dopiero się rozpoczyna.
10: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
11: W dzisiejszej audycji chciałabym opowiedzieć o przygodzie, która spotkała mnie gdzieś pomiędzy śródmiejskimi kamienicami w pewne sobotnie popołudnie. I była to jedna z tych przygód, o których zdecydowanie warto opowiadać, bo wyszłam z niej nie tylko z pełnym brzuchem, ale i pewnością, że poświęciłam swój czas na robienie czegoś naprawdę wartościowego i dobrego. Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszym odcinku opowiem Wam o łódzkim oddziale Food Not Bombs, czyli odnodze organizacji. Ciężko to nazwać organizacją, to całkowicie oddolny ruch społeczny, który nie ma żadnej struktury ani żadnych oficjalnych kanałów, oficjalnych przedstawicieli. Po prostu jest to idea, która funkcjonuje w wielu miastach na całym świecie. Zaczęło się w 1980 roku w Stanach Zjednoczonych i dzieje się teraz. W Łodzi na przykład. Ta nasza łódzka odnoga jedzenia zamiast bomb powstała w 2001 roku i od tego czasu nieprzerwanie działa. Z pewnością przeszła przez ten czas wiele przeróżnych zmian, ale idea cały czas pozostaje ta sama. Zebrać jedzenie, które trafiło na śmietnik albo zaraz

0: Co ładne, to nie tylko wspólny posiłek, to manifest. Marnujemy mnóstwo żywności, kiedy w tym samym czasie po naszych ulicach chodzą ludzie, których nie stać na jedzenie. I kto jak kto, ale miasto Łódź zna ten widok niestety zdecydowanie zbyt dobrze. Wobec tego postanowiłam spędzić dzień z ekipą łódzkiego jedzenia zamiast bomb i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Udało mi się również porozmawiać z osobą, która na tle tych, których tego dnia spotkałam podczas gotowania i wydawki, udziela się relatywnie długo, no czyli około 2 lat. Bo jak już zaznaczyłam, nie ma tam żadnego szefa, nie ma żadnego kierownika, jest po prostu grupa ludzi, którzy chcą robić dobre rzeczy.
1: To się dzieje w Łodzi.
2: Przyjechałam w sobotę do Centrum Dowodzenia Food Not Bombs łódzkiego, organizacji anarchistycznej. Przyłapałam ich na gorącym uczynku, na robieniu rzeczy absolutnie wywrotowych, czyli na obieraniu ziemniaków. I udało mi się zaprosić jedną z osób, która działa w tym kolektywie troszeczkę dłużej. Chcesz się przedstawić?
3: Pewnie. Jestem Gabrysia i działam w foodzie łódzkim od ponad 2 lat, także
2: powiedzmy, że jesteś z tych bardziej doświadczonych. Bo myślę, że warto zacząć od tego, że jest to organizacja całkowicie wolontariacka.
3: Nie nazwałabym nas wolontariatem, to jest bardziej taka, nazwałabym to bardziej oddolną inicjatywą, dlatego że staramy się unikać tego słowa wolontariat, dlatego że oryginalnie Food Not Bombs jest jakąś formą protestu i pomocy wzajemnej, może właśnie bardziej niż wolontariatu, dlatego że ratujemy jedzenie, które poszłoby na śmietnik, więc też sprzeciwiamy się wyrzucaniu jedzenia, które na całym świecie marnuje się po prostu tonami. Sama nazwa Food Not Bombs też wskazuje na antymilitaryzm, dlatego że państwa wydają pieniądze na jakieś chore rzeczy typu zbrojenia i inne kompletnie nieistotne dla zwykłych ludzi rzeczy w momencie, kiedy po ulicach chodzą ludzie, którzy nie mają co jeść. I dzielimy się z nimi tym jedzeniem, które gotujemy, bardziej niż wydajemy im, dlatego że to nie jest grupa wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności albo dla osób właśnie potrzebujących, w cudzysłowie, i tak dalej, tylko każdy z nas, jeżeli dotrwa do końca gotowania, to jemy razem to, co ugotujemy i potem rozwozimy to i rozdajemy, po prostu dzielimy się tym jedzeniem z innymi.
2: Cykl życia takiej soboty z Food Not Bombs wygląda tak, że zbieracie jedzenie, które trafia na śmietnik, które mogłoby trafić na śmietnik, i gdzieś tam wspólnie w grupie, spędzając przy tym bardzo fajnie wspólnie czas, przerabiacie je na surówkę, na gulasz i rozumiem, że na jakieś przetwory owocowe.
3: Tak, generalnie przeglądamy to, co udało nam się zebrać z rynku. Głównym posiłkiem jest, wiadomo, nasz gulasz i surówka z bardziej świeżych warzyw i owoców, z tego, co da się uratować, ale w formie takiej surowej nie wygląda zbyt atrakcyjnie. Robimy właśnie dżemy, kiszonki i inne przetwory, ale też wydajemy świeże warzywa i owoce dla ludzi, żeby mogli sobie po prostu zjeść jakieś jabłko w domu albo zrobić sobie kanapkę z pomidorem i tak dalej.
2: Dla kogo jest kierowana ta akcja? Do kogo wychodzicie z tym zaproszeniem do współpracy i kogo chcecie zaprosić do wspólnego stołu?
3: Generalnie dla każdego, kto chce razem z nami przyjść i z nami gotować, i do tego wspólnego stołu, powiedzmy, zapraszamy wszystkich, którzy mają ochotę, którzy tego potrzebują. Może bardzo dużo ludzi przychodzi tak naprawdę nie wiedząc do końca, traktując to bardziej jako właśnie wolontariat albo bardziej jako spotkanie towarzyskie, dlatego że znają kogoś, kto tutaj przychodzi, albo usłyszeli o tym i uznali, że to jest fajna inicjatywa, ale staramy się podkreślać, że to jest mimo wszystko no nie wolontariat i bardziej takie działanie oddolne.
2: Mówisz, że jesteś częścią Food Not Bombs od 2 lat, a wiesz może, jak długo ten łódzki oddział Food Not Bombs działa?
3: W zeszłym roku, z tego co pamiętam, obchodziliśmy 25. urodziny łódzkiego fooda, ale no to działa już całkiem sporo. Z tego co wiem, bez jakichś przerw w trakcie pandemii, z tego co pamiętam też wydawki w trochę zmienionej formie, dlatego że trzeba było jakoś bardziej sterylnie, może w sterylnych warunkach, bardziej po prostu innych tych warunkach, ale to cały czas trwało.
0: Kto w takim razie napędza te wszystkie działania, skoro jesteście kolektywem z taką

0: całkowicie płaską strukturą. Ktoś musi wziąć odpowiedzialność za ciągnięcie tego. Jak w ogóle wygląda praca, która wymaga tak dużej ilości osób zaangażowanych w momencie, kiedy nikt nie jest osobą zarządzającą?
1: To jest trudne na pewno, dlatego że bardzo łatwo jest pójść się zapytać kogoś, kto wie, jak coś zrobić, i tej osobie też jest bardzo łatwo po prostu powiedzieć, co ma robić i co mają robić inni, i jakoś tym zarządzać. Staramy się zachęcać nowe osoby do tego, by może same jakoś próbowały dojść do tego, żebyśmy nawzajem tłumaczyli sobie, jak działa to u nas. Wiadomo, że osoby, które dłużej gotują, mają jakąś przewagę w samym doświadczeniu, ale nie wykorzystują tego, żeby nie tworzyć właśnie hierarchii, tylko staramy się zachęcać osoby do przejmowania tej odpowiedzialności, ale to jest, nie jest to takie proste. Tak jak widzisz, cały czas ktoś przychodzi zapytać się, co ma zrobić, i warto jest zachęcić innych, żeby sami się zastanowili najpierw albo porozmawiali z tą grupą i tak dalej.
2: Faktycznie, podczas takiego gotowania trudno znaleźć osobę zarządzającą, no i czasem nie do końca wiadomo, za co się złapać. Kiedy z Gabrysiem rozmawiałyśmy przy mikrofonie, kilka osób podchodziło zapytać, co zrobić z tym, że gulasz wyszedł z zasłony. Ale o ile wydaje się to trochę nieudolne i zabawne, tak naprawdę wszystko świetnie tam funkcjonuje. Podczas takich kilku godzin gotowania udało się obrać naprawdę przynajmniej kilkanaście kilogramów warzyw, ugotować wielki kocioł gulaszu, do którego pewnie sama bym weszła, jakbym się skuliła. Do tego udało się zrobić całe wiadro surówki, a część warzyw, które zostały obrane i przygotowane w nadmiarze, poszła do zamrożenia. Do tego wolontariusze sami organizują transport tego całego przygotowanego jedzenia w miejsce wydawki, no i właśnie tam zaczyna się nowy etap. Kończymy etap gotowania, przechodzimy do etapu wydawania ugotowanego wspólnie jedzenia potrzebującym. O tym, jak wygląda sama tak zwana wydawka, dalej opowiada Gabrysia z Food Not Bombs.
0: To gdzie w takim razie w Łodzi można Was spotkać i o której godzinie?
1: Wydajemy przez cały rok, co tydzień, w soboty o 18.30 około, w Podcieniu przy Piotrkowskiej 100, to jest Róg Piotrkowskiej i Tuwima. W wakacje gotujemy co dwa tygodnie, ale normalnie o tych samych godzinach, w tym samym dniu, normalnie w sobotę. I no, tam można nas zobaczyć w trakcie wydawki, gotujemy w innym miejscu. Stamtąd wozimy po prostu nasze jedzenie do centrum. Dlatego, że to też jest, Piotrkowska to jest też miejsce, gdzie jest dużo osób, więc w miarę łatwo można się tam przetransportować, i dla nas, i dla osób, które przychodzą po jedzenie, też jest plus takiej widoczności, że widać naszą akcję, możemy rozmawiać z przechodniami, którzy się zastanawiają, co robimy, często też się zastanawiam, jak wesprzeć nas finansowo, więc to jest takie, uważam, dobre miejsce, żeby właśnie było nas widać.
0: Zastanawiacie się nad tym, jak dużej ilości osób daje Wam się pomóc w ciągu takiej jednej wydawki?
1: Ciężko ocenić, dlatego że co tydzień tam wśród naszych gości jest bardzo duża rotacja osób. Wiadomo, nie każdy zawsze może przyjść. Niektórzy mają pracę, niektórzy nie mają siły ani możliwości być co tydzień, ale jakbym miała strzelać, to tak około 50 w granicach, czasami do, nie wiem, może pod setkę to podchodzić, ale zazwyczaj udaje nam się zrobić tak, że nikt nie odejdzie bez niczego. Nawet jeżeli skończy się gulasz, to udaje nam się dać, nie wiem, dżem komuś albo coś do jedzenia, i zazwyczaj tego jedzenia jest naprawdę na tyle dużo, że nikt nie odchodzi głodny. Jeżdżąc na te wydawki, widać, jak dużo ludzi tam przychodzi, i mam też taką świadomość, że większość nas, z nas, którzy przychodzą gotować, tak naprawdę niewiele dzieli od tych ludzi, dlatego że jedna ominięta wypłata i my też możemy skończyć bez dachu nad głową, dlatego to jest ważne, żeby właśnie nie traktować tego jak wolontariat, jako my super dobrzy ludzie pomagamy tym, którzy nie umieją sobie poradzić, tylko pomagamy po prostu sobie nawzajem. Też kilka razy zdarzyło się, że nasi goście przyszli na gotowanie pomóc nam obierać ziemniaki i wynosić kompost, także to też jest fajne, kiedy oni mogą brać udział w całym tym procesie i potem zjeść z nami zupę.
0: Gdybyście mieli jakąś większą pomoc albo może większe środki finansowe, to co byś chciała, żeby jeszcze znalazło się na takich wydawkach?
1: Ja rozmawiając z innymi ekipami foodowymi z Polski, bardzo mi się podoba pomysł środków higienicznych i medycznych, dlatego że zawozimy razem z jedzeniem od jakiegoś czasu też mydło, proszki do prania, podpaski, czasami jakieś szczoteczki do zębów, golarki i to też jest coś, co bardzo szybko schodzi i bardzo dużo ludzi się pyta o to co tydzień na wydawkach i fajnym pomysłem moim zdaniem byłoby to uzupełnić jakimiś środkami typu plastry, coś do odkażania. Nie wiem, czy mamy kogoś u nas, kto podjąłby się opodrywania ludziom ran, dlatego że to wymaga jakiejś umiejętności i doświadczenia, ale to by była fajna rzecz, gdyby udało nam się to dodać do tych cotygodniowych wydawek.
0: W takim razie, jeżeli chcielibyśmy pomóc łódzkiemu Food Not Bombs, jak się z wami skontaktować, jak do was dołączyć i co trzeba umieć, albo co trzeba mieć, żeby do was dołączyć? Podejrzewam, że dwie ręce.
1: Generalnie tak, mieć i umieć nie trzeba nic. Jeżeli ktoś chciałby nas wesprzeć w trakcie gotowania, to warto napisać do nas na Instagramie albo na Facebooku na profilu Food Not Bombs Łódź. Mamy też zrzutkę, gdzie można nas wesprzeć finansowo, dlatego że mimo, że to jedzenie pozyskujemy za darmo, to płacimy za gaz, za jakieś kasze i tak dalej, także to też jest jakiś wydatek.
2: W takim razie wiecie już co, gdzie i jak. Ja od siebie mogę tylko dodać, że ten dzień spędzony z Food Not Bombs to była naprawdę świetna zabawa, a także okazja do poznania wspaniałych ludzi, których oczywiście w Łodzi jest mnóstwo, a jeżeli zastanawiacie się, gdzie ich znaleźć, no to właśnie na gotowaniu i wydawkach Food Not Bombs Łódź.
3: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
2: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Stereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwianiu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
3: To warto wiedzieć o Łodzi.
4: Natalia Dziąg, dzień dobry.
2: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
4: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Wiolettę Ziarkowską.
2: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
4: Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy. To raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcyjne akcje robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
0: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
4: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka i u niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania i gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego, dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym, powtórzę, must have, no to jest jednak taka relacja, często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? i chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
0: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
4: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 2023 roku, gdy już miałam doświadczenie ponad dwuletnie pracy w Warszawie, totalnie w nurcie deinstytucjonalizacji, to teraz dopiero rozumiem, że ten model, o którym powiedziałaś, jest absolutnie osadzony w instytucjonalizacji, czyli w takim nacisku, że człowiek musi być sprawczy, człowiek musi być samodzielny i on rzadko kiedy daje takie przyzwolenie na budowanie tej sprawczości, tylko człowiek przychodzi po wsparcie, przychodzi po pomoc, wówczas, gdy jest już w jakiś sposób gotowy, czyli na przykład jeśli jest osoba z uzależnieniem, no to jest już stricte w trzeźwości. Częściej niestety jest takie jakby obwarowanie. No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy, a instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, no nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności, więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do Spraw Rozwiązywania Problemu Bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana i to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne, no i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
0: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
3: Łodzianie z pasją.
0: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
4: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Vera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią: stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czasu dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie, żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
0: No to już zmierzając w stronę końca. Gdzie można Was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można Wam pomóc?
4: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No, my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to, co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami, tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza, w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
0: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję.
0: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem, wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
3: Radio Złote Przeboje, 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Wjeżdżając autobusem czy tramwajem w okolice Politechniki bądź Lumumbawa słyszymy komunikat Łódź, miasto studentów. Ale jak faktycznie wygląda rzeczywistość studentów w naszym mieście? Nazywam się Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji razem z Łódzką Inicjatywą Studencką porozmawiamy o tym, jak wygląda studiowanie w Łodzi właśnie.
0: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
1: Coraz częściej w mediach głównego nurtu pojawia się inicjatywa pracownicza. Myślę, że to jest taka organizacja, która, o ile wszyscy znają, nie wiem, Solidarność czy jakieś konkretne branżowe związki zawodowe, to świadomość tego, o co chodzi inicjatywie pracowniczej i jak w ogóle wygląda ta organizacja, jest troszeczkę mniejsza. Po raz kolejny mam w studiu dwie osoby, które opowiedzą mi o tym właśnie, na czym ta inicjatywa pracownicza polega.
2: Weronika Dąbrowicz, ja jestem w Komisji Krajowej i działam również w Łódzkiej Inicjatywie Studenckiej.
3: Adzik Kuczkowski, ja należę do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
1: Myślę, że możemy sobie zacząć od wyjaśnienia takich absolutnych technikaliów, bo inicjatywa pracownicza jest ogólnopolskim ruchem, ale mamy w Łodzi swój własny odłam. Opowiecie mi trochę o tej łódzkiej inicjatywie pracowniczej?
2: Inicjatywa pracownicza to związek zawodowy, w którego skład wchodzą komisje zakładowe, międzyzakładowe oraz środowiskowe. Te ostatnie to jest coś, co jest charakterystyczne dla tego związku, ponieważ naszym celem nie jest tyle nawet zmiana pracy, warunków pracy w jednym konkretnym miejscu pracy, tylko bardziej taka zmiana ogólna, krajowa, branżowa, globalna, tak, związana z tym, żeby po prostu pracownicy mieli tę siłę przebicia, mogli dochodzić swoich praw i żeby żyło im się lepiej. U nas w Łodzi istnieją komisje, które działają w sferze kultury i na uniwersytecie, więc my tutaj akurat w tych aspektach jesteśmy silni, ale ogólnie mamy w całym kraju komisje, które działają w branży logistyki, w branży też związanej z ochroną zdrowia i tak dalej, i tak dalej. Jakby tych komisji jest wiele. Mamy też bardzo silną kulturę ogólnie w Polsce, co uważam, że jest super, bo te komisje tak naprawdę bardzo często te warunki pracy mają trudne, chociaż to nie jest coś, o czym przeciętny człowiek, który nie pracuje w kulturze, myśli, kiedy myśli o pracy w kulturze. Niemniej jednak tu są też pewne charakterystyczne problemy, z którymi próbujemy walczyć, jak niskie pensje, czy przenoszenie pracy do domu itd., itd. Praca z dziećmi, też młodzieżą bywa trudna, tak? Bo wymaga pewnych warunków, które trzeba spełnić, żeby ta praca była dobra. Więc cieszę się, że akurat to jest u nas też silne, bo sama też pracuję w kulturze i też właśnie tą charakterystyczną rzeczą dla inicjatywy pracowniczej są struktury, które zrzeszają młodzież czy studentów. My akurat należymy właśnie do Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej, czyli takiego niezależnej grupy osób studiujących. Akurat u nas w większości jest Uniwersytet Łódzki, ale nie tylko, bo mamy też studentów z Politechniki Łódzkiej i z UMED-u. Te grupy studenckie to nie jest coś, co w prawie jest uznawane, ale my chcemy właśnie działać w tych ramach takiego związku zawodowego, no bo dla nas ważna też jest ten aspekt klasowy uczenia się, łączenia studiów z pracą i tego, żeby w ogóle być blisko ruchu pracowniczego, tak jako przyszli pracownicy, pracownice.
1: Czyli Łódzka Inicjatywa Studencka, ten odłam inicjatywy pracowniczej, który wy tutaj reprezentujecie najbardziej i który jest wam najbliższy, nie jest de facto związkiem zawodowym, ale jest organizacją, powiedzmy, że mającą podobne zainteresowania, czy można tak powiedzieć?
3: Znaczy, my jesteśmy komisją środowiskową, nie jesteśmy komisją, czyli nie jesteśmy uznawani przez, nie wiem, Uniwersytet Łódzki albo inną uczelnię za, nie wiem, komisję zakładową.
2: Czyli to oznacza tyle, że w pewnym sensie jesteśmy częścią związku zawodowego, ale nie mamy tych praw, które przysługują na przykład komisjom zakładowym. Kiedy na przykład mówimy o najważniejszym narzędziu, czyli strajk, w ogóle kwestia strajku przez nasz związek jest bardzo często poruszana, bo w naszej opinii ten strajk jest bardzo mocno ograniczony w Polsce. Mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw praw w Europie, jeśli chodzi o możliwość strajkowania. Nie mamy też strajku generalnego i odnosi się to również właśnie do osób studiujących, które jeśli chcą rozpocząć taki strajk studencki, no to on jakby może być powołany tylko i wyłącznie przez samorząd. Czyli jednak to ciało, które jest powiązane nawet finansowo
1: z uczelnią,
2: tak. Mhm. I to jest trudne przez to, że w pewien sposób te rzeczy wszystkie są ze sobą związane i my właśnie jako takie ciało, które działa w ramach związku zawodowego, ja czuję się związkowcem mimo wszystko, to my staramy się po prostu robić tą kontrę wobec tego właśnie prawa, które w jakiś sposób ogranicza nam te wolności związane z byciem takim związkowcem, studentem, czy w ogóle związkowcem, tak?
1: To jak w takim razie wygląda sytuacja łódzkich studentów i jakie są takie najbardziej bieżące problemy, nad którymi w tej chwili pochyla się Łódzka Inicjatywa Studencka?
3: No jednym z ważniejszych tematów są tanie stołówki, a właściwie brak tanich stołówek. Też problemy związane z akademikami, tak jak na przykład był problem, nie wiem, z pralkami, że pralki zaczęły być płatne.
2: Same akademiki też miały ostatnio wzrost cen za zakwaterowanie, na co zgodził się sam samorząd studencki. No i to w pewien sposób uderza oczywiście w tych studentów, którzy pochodzą z najmniej zamożnych rodzin. Powoli jakby stosunek ceny do jakości zamieszkiwania w akademiku, gdzie właśnie są problemy z pralkami, ale są też problemy w ogóle ze stanem tych akademików, czyli z pojawiającym się grzybem, z w ogóle liczbą studentów na metr kwadratowy, tak, no bo przecież mamy też bardzo dużo studentów w bardzo małej przestrzeni, no to powoli ten akademik przestaje być rzeczą, która jest jakoś konkurencyjna wobec rynku prywatnego, bo jest po prostu coraz droższe, powoli kosztuje tyle porównywalnie co pokoje w mieszkaniach, a jednocześnie ten standard no, jest niski. No i to, jest to problemem, tak? No bo jednak ten akademik w naszym mniemaniu powinien zwiększać szanse w ogóle dla wszystkich, a przede wszystkim dla tych osób, które po prostu pochodzą z mniej zamożnych rodzin, które muszą pracować studiując, żeby w ogóle móc zacząć studiować, muszą też się utrzymać i wtedy taki tani akademik jest po prostu jedną z możliwości, żeby w ogóle jakkolwiek, jak to się mówi, przebiedować podczas tych studiów, tak? Jakoś przejść ten czas, który bywa trudny, kiedy trzeba go łączyć z pracą.
1: To by było na tyle, jeżeli chodzi o samą inicjatywę studencką, ale jakie tak naprawdę są problemy osób studiujących w Łodzi? Słuchacie rozmowy z Weroniką Dąbrowicz i Jadzikiem Kuczkowskim z Łódzkiej Inicjatywy Studenckiej.
0: Tym żyje Łódź.
1: Jak w takim razie wyglądają te akademiki w Łodzi? Czy tam się w ogóle dużo zmieniło względem lat, nie wiem, 80., 2000?
3: Niedawno były generalne remonty części z akademików. Dom studencki to jest chyba numer 8. On teraz był tak rzeczywiście, przeszedł kompleksowy remont i on się zmienił bardzo. No ale wiadomo, wraz z tą zmianą jakości też była największa zmiana cen. W sensie ten akurat akademik on najbardziej zdrożał.
1: Mówimy teraz o Uniwersytecie Łódzkim.
3: Tak. Teraz mówię o akademikach na Lubumbowie.
2: Te akademiki różnią się od siebie znacząco, ja bym powiedziała, że są takie, które te jakość zamieszkiwania mają wysoką. Są akademiki, które są zupełnie nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Są takie, które są z tym trochę lepsze. No ale oczywiście problemy związane na przykład z wodą. Ja też jak studiowałam i mieszkałam w akademikach te parę lat temu, no to rzeczywiście często miałam problem z tym, że tej ciepłej wody nie było lub nie było wody wcale, bo mieszkałam w takim bardzo wysokim akademiku Politechniki Łódzkiej i tam po prostu w związku z tym, wydaje mi się, z samą strukturą tego budynku, jakby z technikaliami to i tym, że ten akademik był już, miał swoje lata, no to mieliśmy problem rzeczywiście z tą wodą. No problemem też na przykład akurat w moim akademiku były wyziewy z fabryki, która była bardzo obok, tekstylnej. Tak, więc codziennie pobudka do pięknego zapachu toksycznych oparów, od których głowa bolała. Co ciekawe, też wtedy mieliśmy takie głosy, że pokoje z oknami na samą fabrykę miały na przykład osoby z zagranicy, więc bywały te rzeczy czasami absurdalne. Teraz też na przykład jak właśnie były remonty tych akademików na Uniwersytecie Łódzkim, to mieliśmy na przykład takie głosy od społeczności, niektóre, że oni trochę nie chcą tych remontów, no bo jakby to oznacza, że kiedy do nich będą chcieli wrócić, to ich po prostu nie będzie na nie stać. Więc te warunki są bardzo różne. Są akademiki, które są bardziej nowoczesne, są akademiki, które są mniej nowoczesne i są stare i wyglądają jak właśnie z tych starych, starych lat, z takich. Powiedziałabym też, że problemem jest trochę to, że rzeczywiście ten mieszkaniec akademika jest trochę traktowany nie jak lokator, tylko jak osoba, która ma być tam na chwilę, a mimo wszystko dla części osób ten akademik jest po prostu domem, jest mieszkaniem, więc też to poczucie braku stabilności jest czasem po prostu problemem, tak? Bo na przykład na czas COVID-u z Politechniki Łódzkiej ludzie po prostu byli usuwani z tych domów studenckich. Ja też byłam jedną z tych osób, która musiała się na jakiś czas wyprowadzić. Dla mnie to było coś jak strata domu, jak nagłe opuszczenie domu, bo to było moje miejsce, w którym mogłam w końcu poczuć się jakoś bezpieczniej, zacząć swoje własne, niezależne, bardziej dorosłe życie poza rodziną, a jednak skończyło się to tym, że nagle dostałam wiadomość, że w ciągu tygodnia muszę się wyprowadzić. I o ile COVID jeszcze w pewien sposób może w naszej głowie był powodem, który był jak zrozumiały, powiedzmy, tak, to takie przypadki były też na przykład ze względu na to, że były jakieś międzynarodowe zawody studenckie czy coś takiego i ludzie wtedy też byli z akademików usuwani na czas tych zawodów, żeby po prostu zrobić miejsce dla osób, dla gości z zagranicy, więc ten ich dom był używany w zasadzie jak pewien taki zasób, którym można sobie bez żadnego patrzenia na tych przecież nie lokatorów, tak, po prostu sobie z nim robić co się chce pod rzeczy, które są w zasadzie bardziej atrakcją i dodatkiem niż takim trzonem tego, co powinno być dla osób studiujących, czyli tym zapleczem socjalnym, tak.
1: Tak, zmierzając już do końca naszej rozmowy, chciałabym od was usłyszeć, dlaczego to jest ważne, żeby problemami studentów w Łodzi interesowały się osoby, które już te studia mają za sobą.
2: Ja bym chyba złapała się tego, o czym mówiliśmy w sumie teraz tutaj najbardziej, czyli tych akademików. W zasadzie taki tani zasób mieszkaniowy, kierowany stricte do osób, które uczą się na uczelni lub pracują na uczelni, no to on wpływa pozytywnie na cały rynek mieszkaniowy w danym mieście. Bo kiedy mamy... Nie mamy akademików. Młodzi ludzie, którzy, czy w ogóle ludzie, którzy chcą studiować, wynajmują te pojedyncze pokoje w mieszkaniach. To napędza pewne negatywne zjawiska po prostu na rynku mieszkaniowym. Wzrost czynszów, bo to trochę jest tak, że student będzie miał mało zasobów finansowych, wynagrodzenia, ale jednak kiedy jest ich 5 w danym gospodarstwie domowym, to jednak nagle zdarza się taka sytuacja, że jednak ten zysk jest większy niż przy takiej gospodarstwie domowym normalnym, bardziej standardowym, gdzie mamy na przykład powiedzmy 2 ludzi i nie wiem, dziecko, tak? To negatywnie wpływa na to, też na takie zjawiska właśnie robienia mniejszych mieszkań, w sensie takich typowych kawalerek pod wynajem dla studentów, tego dzielenia mieszkań na te małe pokoiki, że mamy 10 pokoi w mieszkaniu 100-metrowym i po prostu dochodzi do jakichś absurdów, że ludzie niby żyją w dużym mieszkaniu, ale tak naprawdę tę przestrzeń życiową mają, nie wiem, 10-metrową, tak? Jednak ten tani zasób dla studentów wpływa pozytywnie ogólnie na rynek mieszkaniowy w danym mieście.
3: Plus, wydaje mi się, że to leży w interesie każdej osoby, żeby nasze społeczeństwo, żeby nam kolektywnie żyło się lepiej i żeby osobom studiującym też żyło się lepiej, bo chcemy żyć komfortowo i chcemy się kształcić. No. Chcemy, żeby nasze społeczeństwo było wykształcone i żeby nie musiało żyć w drakońskich warunkach, żeby to wykształcenie dostać.
2: Żebyśmy mieli specjalistów też, po prostu. Jeśli chcemy mieć osoby, które będą zajmowały się inżynierią, musimy dać warunki osobom do tego, żeby mogły studiować rzeczy związane z inżynierią. I to nie jest powiedziane, że osoba tylko z uprzywilejowanej rodziny będzie miała taką wiedzę i umiejętności, które będą przydatne do tego. Jest na pewno mnóstwo osób, których potencjału nie znamy, dlatego, że oni tego potencjału nie mogą w sobie rozwinąć właśnie przez swoją sytuację finansową, życiową. Więc to powinno być ważne dla nas wszystkich.
1: Tak więc nieważne, czy studia macie już dawno za sobą, czy jeszcze jesteście w ich trakcie, wszyscy powinniśmy zainteresować się tym, aby osoby młode mogły kształcić w naszym mieście w jak najlepszych warunkach. Jeżeli chcecie wesprzeć Łódzką Inicjatywę Studencką, znajdziecie ich na Facebooku, a także na Instagramie jako Łódzka Akademicka OZZIP. A zanim zamkniemy temat, przypomnę jeszcze, że Inicjatywa Studencka jest częścią dużo większej organizacji, czyli Inicjatywy Pracowniczej, którą możecie znaleźć pod nazwą Ogólnopolski Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza.
0: Radio Złote Przeboje 101.3 FM. Tydzień w Łodzi.
1: Spacerując po Łodzi często możecie trafić na grupkę młodzieży wykrzykującej hasła o solidarności i stojącej z niesamowicie rozpoznawalnym banerem Rasizm za burtę. Kto to jest? Właśnie o tym opowiemy w dzisiejszej audycji. Najczęściej spotkacie ich stojących w charakterystycznych punktach miasta, takich jak Pasaż Schillera czy Pomnik Jednorożca, albo maszerujących przez Piotrkowską. Najczęściej właśnie stojących za tym charakterystycznym, wspomnianym banerem Rasizm za burtę, ale również z innymi hasłami pokrewnymi, ale nie odnoszącymi się tylko do jednego tematu. Mówimy o Łodzi dla migrantów i o kolektywie Małego Księcia, którzy w ostatnich miesiącach i myślę, że można powiedzieć, że również w ostatnich latach bardzo uwidocznili się w przestrzeni miejskiej, więc myślę, że warto zastanowić się nad tym, o co im chodzi, dlaczego bez względu na upał czy mrozy stoją w środku miasta i krzyczą w niebogłosy, bo myślę, że może się okazać, że macie z tą grupką naprawdę sporo wspólnego. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus. Gościem tej audycji będzie Lyko Ciesielskie, czyli osoba udzielająca się zarówno właśnie w Łodzi dla migrantów, jak i w kolektywie Małego Księcia.
0: To się dzieje w Łodzi.
1: Miałam okazję w tej audycji przedstawiać już wiele fantastycznych inicjatyw aktywistycznych działających na terenie Łodzi. Dzisiaj mam ogromną przyjemność opowiadać o inicjatywie, która jest bardzo bliska mojemu sercu, o inicjatywie Łódź dla migrantów. Zaprosiłam do studia osobę przedstawicielską właśnie tej inicjatywy.
4: Cześć, bardzo mi miło.
1: Lyko Ciesielskie działa właśnie w Łodzi dla migrantów, ale i w kolektywie Małego Księcia, które mają dość chyba zbieżny zakres tematyczny.
4: Tak, w dużej mierze tak. No, Łódź dla migrantów ma bardzo konkretny cel, chociaż obie inicjatywy wyrastają z podejścia intersekcjonalnego, czyli takiego, które patrzy na różne problemy społeczne z wielu perspektyw. To znaczy, zauważamy, że patrzenie na system społeczny i próba rozwiązania problemów w nim tylko przez jedną kategorię, to jest coś takiego, jakbyśmy próbowali rozwiązać sudoku, patrząc tylko na środkową kratkę. No bez sensu. Trzeba patrzeć i na system klasowy, i na płeć, i na pochodzenie, i na niepełnosprawność, na wszystko. Trzeba po prostu patrzeć i starać się być na tyle, no właśnie, intersekcjonalnym, na ile się da. I obie te inicjatywy z tego zdecydowanie wyrastają. Łódź dla migrantów działa od pół roku, więc to jest młodsze, a kolektyw Małego Księcia już od 3 lat. Teraz będą nasze urodziny we wrześniu. No i my wyrastamy tutaj z wielu ruchów społecznych, między innymi z tego, jak wtedy, w momencie, kiedy zakładaliśmy kolektyw i pisaliśmy swój manifest, wyglądał ruch klimatyczny w Polsce. Uważaliśmy, że on nie działa odpowiednio, że jest za mało radykalny, jest za mało doedukowany społecznie na temat chociażby wpływu kolonializmu na to, jak, czym jest i jak działa katastrofa klimatyczna. Wyrastaliśmy z tego, że nie było wtedy żadnej radykalnie queerowej inicjatywy w Łodzi i w tym momencie również jesteśmy taką jedyną. No i też oczywiście z reinterpretacji kultury. No, sama nazwa wiadomo skąd się bierze. Nas ta lektura niesamowicie zainspirowała do pewnego ruchu, który jeszcze jest praktycznie chyba nieznany w Polsce. To jest ruch wyzwolenia dzieci i wyzwolenia młodych. Chodzi o to, że dziecięcość jako pewien archetyp społeczny daje nam strasznie dużo pola do reinterpretowania systemów społecznych i do kwestionowania ich. Bardzo często w ogóle aktywistom mówi się, że mają dorosnąć, że mają przestać być dziećmi i że to, co robimy, jest dziecinne. Co robimy? No na przykład zastanawiamy się, czy to wszystko musi w ten sposób wyglądać i czy inny świat nie jest możliwy. No my jako anarchiści uważamy, że inny świat jest możliwy, a kierujemy się tak zwaną radykalną nadzieją, czyli nawet w momencie, kiedy trwa katastrofa klimatyczna, to trzymamy się absolutnie tej myśli, że może być lepiej, że jak najbardziej są inne sposoby organizowania się, są inne sposoby działania społeczeństwa, tworzenia więzi, w ogóle przeżycia, komunikowania się ze sobą, egzystowania, identyfikowania się. To jest ta właśnie dziecięca wręcz kreatywność i otwartość i nieufność wobec systemu władzy, nieufność wobec tego, co się nam daje. Gotowość na to, żeby zadawać pytania które właśnie zadają dzieci. Czyli dlaczego to tak wygląda? A dlaczego ta pani tyle nie zarabia? A dlaczego oni są zmuszeni tutaj być? A dlaczego istnieją nierówności? A skąd to się wzięło, że jak pan jest w tureckim stroju tradycyjnym, to się mu nie wierzy, jeśli chodzi o jego odkrycie naukowe, nie? I w tej książce, w tej wybitnej powiastce filozoficznej Małe Książę, którą wszyscy znają ze szkoły, to się sprowadza tylko właściwie do wątków o przyjaźni, o miłości i to oczywiście jest super, ale tam też jest bardzo mocna, no właśnie filozoficzna podstawa do tej filozofii dziecięcości, która wykorzystuje potencjał dziecka i naiwnego myślenia do kwestionowania władzy. W Małym Księciu dorosłość to jest symbol, to jest metafora i źródło tego zgniłego systemu dominującego, statusu quo, które jest podważane przez naiwność, otwartość i empatię młodych osób, dzieci, czyli Małego Księcia, osób, które reprezentują szersze spojrzenie i no właśnie nie uznają dominującego systemu, nie uznają tej głównej interpretacji rzeczywistości i przez to wciągają również też dorosłych w to kwestionowanie rzeczywistości. Oczywiście nie mówimy tutaj, że Małe Książę jako książka, że to jakoś wykłada antykapitalizm czy inne takie rzeczy. Oczywiście, że nie. To jest artystyczna interpretacja, to jest po prostu pewien punkt wyjścia do odzyskiwania jakichś elementów naszej kultury, w których jak najbardziej są mega wartościowe, bardzo przełomowe i poszerzające myślenie wątki, które często się zatracają w chociażby tradycyjnym systemie szkolnictwa.
5: Tutaj padło bardzo dużo słów, których znaczenie jest dość hermetycznie rozumiane. Jeżeli mogłobyś mi powiedzieć, jakiego świata wy chcecie jako Łódź dla Migrantów, jako kolektyw Małego Księcia, w prostych słowach. Czego chcecie?
4: My organizujemy się na zasadzie kolektywu, co znaczy, że nie ma hierarchii w naszym kolektywie, nie ma szefa, nie ma podwładnych, nie ma też za bardzo stałych ról. My się wymieniamy obowiązkami i wszystkie decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli wspólnego decydowania i dyskutowania na temat tego, co chcemy zrobić i nie głosujemy większościowo. Zresztą jesteśmy małym kolektywem, więc głosowanie większościowe byłoby bez sensu. Po prostu dyskutujemy do skutku, do momentu, w którym się dogadamy. I jak najbardziej to jest forma organizacji, która jest dostępna dla wszystkich i każdy, jeśli się postara, jest w stanie po odpowiednim doedukowaniu się na temat tego właśnie, czym jest proces konsensusu i czym jest kolektywizm, jest w stanie organizować się w ten sposób. Czy to w rodzinie, czy to w szkole, czy to w grupie znajomych, czy w miejscu pracy. To są wszystko rozwiązania, które zrewolucjonizowałyby nasze społeczeństwo, które są na wyciągnięcie ręki, ale nie są wykorzystywane przez to, że systemowi się to nie opłaca. Dlatego, że kolektywizm jest wrogiem wyzysku, jest wrogiem kapitalizmu i jest wrogiem dyskryminacji społecznej i przemocy.
5: Tak więc hasła, które usłyszycie na wydarzeniach organizowanych przez Łódź dla Migrantów czy Kolektyw Małego Księcia, będą zmieniały się w zależnie od tego, jakie nastroje polityczne widzimy w obecnym czasie, ale tak naprawdę będą sprowadzać się do jednego wspólnego rdzenia, kwestionowania status quo. Właśnie Łódź dla Migrantów powstała jako taki odłam Kolektywu Małego Księcia ze względu na rosnące nastroje antymigranckie w naszym kraju i rosnącą potrzebę rozmowy na ten temat. Koniec końców chodzi o zbudowanie świata, w którym sąsiedzi szanują się nawzajem, w którym praca jest ceniona i wynagradzana odpowiednio do tego, jak jest wartościowa, czy o to, żeby każdy mógł cieszyć się własnym mieszkaniem, mówić we własnym języku, czy żyć zgodnie ze swoimi przekonaniami. To już brzmi mniej egzotycznie niż anarchizm, kwestionowanie status quo. To są wartości, pod którymi chyba wszyscy moglibyśmy się podpisać i koniec końców właśnie o to chodzi kolektywowi Małego Księcia. Samo hasło kolektyw staje się ostatnio szalenie popularne. No i właśnie dzięki Lykos już wiecie, co to oznacza, jak działa taka struktura. I w dalszej części rozmowy postaramy się wyjaśnić, dlaczego takie działanie właśnie w ramach kolektywu jest szczególnie ważne w kontekście łódzkiej historii. Bo nie zapominajmy, że mówimy tutaj o organizacjach powstałych w Łodzi i przez to bardzo mocno związanych właśnie z charakterystyką naszego miasta i oczywiście jego historią. Słuchajcie rozmowy z Lyko Ciesielskie, osobą członkowską Kolektywu Małego Księcia i Łodzi dla Migrantów.
0: To warto wiedzieć o Łodzi.
5: To podejście, o którym mówisz, wydaje mi się, że szczególnie rezonuje właśnie z historią Łodzi, ze względu na to, że teraz widzimy Łódź głównie jako miasto, które niesamowicie dużo straciło na transformacji systemowej i pokazało, że ta transformacja była w stanie nie tylko wywrócić do góry nogami poszczególne życiorysy ludzi mieszkających w tym mieście, ale także rozmontować bardzo skutecznie systemy społeczne, które sprawiały, że gdzieś tam to życie w mieście było prostsze. I myślę sobie, że właśnie dlatego takie filozofie wynikające z myśli anarchistycznej, takie jak wasze, trafiły w Łodzi na szczególnie podatny grunt. Bo te postawy anarchistyczne są obecne nie tylko w działaniach samopomocowych, właśnie takich oddolnych inicjatywach mających na celu poprawę dobra tych najbardziej wykluczonych z systemu, ale także jest to podejście bardzo widoczne w inicjatywach artystycznych, takich jak chociażby fotofestiwal, który jest gigantycznym międzynarodowym festiwalem przyciągającym kilkadziesiąt tysięcy odwiedzających do naszego miasta.
4: Tak, no Łódź wręcz może być nazwana taką stolicą polskiego anarchizmu i w ogóle polskiej lewicy. Tylko ja przestrzegam przed takim zbyt szybkim chwaleniem się, ponieważ mam wrażenie, że to nam trochę wychodzi bokiem teraz w Łodzi, bo jest takie przekonanie często wśród łodzian, którzy mają super progresywne, jak najbardziej zaangażowane społecznie poglądy, że właśnie tutaj już jest trochę wszystko zrobione, że u nas jest tak fajnie, tak bezpiecznie, my jesteśmy takim lewicowym miastem, takim otwartym miastem właśnie tych czterech kultur. Władze miasta sobie od tego odcinają non-stop kupony od tej wieloróżnorodnej historii, a przez to przechodzi nam poza polem widzenia systemowe problemy i to, że trzeba po prostu przyjść i coś zrobić, bo w Łodzi jest duży problem z frekwencją na wydarzeniach, nie tylko lewicowych, nie tylko politycznych, ale w ogóle jest duży problem z tym, że ludziom się nie chce przyjść i ludzie są strasznie zabiegani i to jakieś zaangażowanie się w inicjatywę, pojawienie się fizyczne i wsparcie jakiegoś wydarzenia, czy to wykładu, czy to protestu, czy to wspólnego gotowania dla osób w potrzebie, to jest strasznie duży problem, żeby to zorganizować i żeby zmusić te osoby, żeby one ruszyły swoje cztery litery i po prostu fizycznie przyszły. Mamy bardzo dużo słów, bardzo dużo deklaracji, bardzo wiele osób się deklaruje ze swoimi poglądami, ale te opinie nie są przekształcone na postawy, czyli na coś aktywnego, na coś, co możemy rzeczywiście zobaczyć w świecie fizycznym. Dlatego zachęcam, żeby każdy z nas miał w sobie przynajmniej cząstkę anarchizmu, to znaczy miał w sobie takie przekonanie, że inny świat, inny lepszy świat jest możliwy i ja zrobię co w mojej mocy, żeby się do niego zbliżyć. Bo to nie jest tak, że my musimy wierzyć, że jutro będzie rewolucja albo za chwilę się zmieni system. Absolutnie nie. Wystarczy nam ta radykalna nadzieja, że da się zrobić lepszy świat i każdy z nas ma odpowiedzialność, żeby się do niego zbliżyć. I to się nie zrobi przez udostępnienie tylko artykułów w internecie. Trzeba wyjść z domu i na przykład obrać wspólnie warzywa, żeby ugotować dla osób w kryzysie bezdomności, tak jak to robimy na Food Not Bombs. Albo przyjść i posłuchać sobie przez godzinkę jakiegoś wykładu, uczestniczyć w dyskusji, przyjść na klub książki. To wszystko jak najbardziej są elementy działalności anarchistycznej. Czy wreszcie przyjść na protest i troszkę pokrzyczeć, żeby solidaryzować się z osobami, które na przykład nie są wystarczająco uprzywilejowane, żeby móc bezpiecznie samemu pojawić się na ulicy i zawalczyć w swoim imieniu osobiście.
5: Podsumowując, następnym razem jak zobaczycie demonstrację w środku miasta, będziecie wiedzieli, że z dużym prawdopodobieństwem jest to właśnie kolektyw Małego Księcia. Jednak warto dodać, że organizowanie pikiet czy demonstracji to nie wszystko, czym kolektyw się zajmuje, bo jeżeli zaobserwujecie go w mediach społecznościowych, dowiecie się, że organizuje bardzo dużo wykładów, klubów książki czy cyklicznych spotkań, takich jak wspólne kolażowanie. A tak z zupełnie innej beczki mają na koncie również wydarzenia takie jak wspólne robienie knedli czy wspólne wyrabianie tofu i tempechu. Także uciekając się do wyświechtanych banałów, coś dla ciała, coś dla ducha, przyjemne z pożytecznym, po prostu wartościowe spędzanie wolnego czasu.
0: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
5: W dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o młodych, którzy kochają starą muzykę. I oczywiście dodamy tego kontekst łódzki, bo cały czas mówimy sobie o rzeczach związanych bezpośrednio z Łodzią. Porozmawiamy o dwóch inicjatywach, które właśnie w Łodzi powstały. Najpierw o zespole, a potem o imprezie, które no właśnie jako ten wspólny mianownik mają miłość młodych do starych, starych hitów. No i będą tutaj te hity troszeczkę starsze, takie, no wiecie, tak ze 100 lat wstecz i troszeczkę bardziej współczesne utwory, trochę mniej retro, ale już troszeczkę odłożone na tą półkę z napisem starocie. A może wcale nie musimy się bawić w takie szufladki, tylko trzymać się faktów i liczb, bo na pewno będziemy mówić o muzyce ubiegłego wieku. I nic nowszego tutaj w dzisiejszej audycji, przynajmniej w tych rozmowach, się nie pojawi.
0: Co jest grane w Łodzi?
5: Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i zaczniemy sobie tę muzyczną podróż przez XX wiek chronologicznie, ale chronologicznie pod kątem tej muzyki, którą odgrywają młodzi ludzie. Zaczniemy sobie od Łódzkiej Orkiestry Retro, która może nie jest starym zespołem, może gdzieś tam dopiero próbuje zbudować sobie pozycję na łódzkiej scenie, ale jest to naprawdę niesamowicie ciekawy projekt. Jest to projekt zajmujący się muzyką przede wszystkim właśnie tego dwudziestolecia międzywojennego, którego muzycy oczywiście nie mogą pamiętać. Nie mają prawa, mają po 20 parę lat w tej chwili, ale gdzieś tam każdy zbudował sobie miłość do tych utworów, do bogatych aranżacji, które towarzyszyły muzyce w tamtym czasie. No i właśnie gdzieś jakieś zwyczajne, pospolite ruszenie znaleźli siebie nawzajem i zaczęli grać. Jaka jest historia Łódzkiej Orkiestry Retro i jak właściwie wyglądają występy tej grupy, opowie jej gitarzysta Michał Marchlewski.
4: Mam wrażenie, że większość, jeżeli nie wszyscy, jesteście absolwentami Akademii Muzycznej. To czy właśnie z tej Akademii Muzycznej

0: Bo was tam jest strasznie dużo na scenie.
1: Tak, nazwa orkiestra pojawia się nie bez przyczyny. Może nie jest nas tak dużo jak w orkiestrze symfonicznej, w filharmonii, ale całkiem dużo jak na taki zespół. Łącznie 10 osób występuje. Dwoje wokalistów, 8 instrumentalistów. Jeden z instrumentalistów, nasz puzonista Józef, jest także wokalistą. Oczywiście traktujemy to jako nasz atut, bo możemy naprawdę odtwarzać te aranżacje przedwojenne w takim pełnym, bogatym brzmieniu, bo to naprawdę były też duże zespoły i ten nasz skład jest mniej więcej zbliżony do tego, jak to wyglądało w tych latach 20. i 30., ale oczywiście no, z tym się wiąże cały szereg wyzwań logistycznych. Ciężej się umówić na próby, 10 razy ciężej się umówić na próby, kiedy jest 10 osób, prawda? O finansowych nie wspominając, że to nie jest wcale tak, że gra 10-osobowy zespół, to nagle są 10 razy większe pieniądze. No są to rzeczy najbardziej trywialne na świecie, ale takie, które potrafią czasem utrudnić codzienne funkcjonowanie, ale no mimo wszystko widzimy w tym wartość i coś, co wzbogaca nasze brzmienie.
0: W takim razie po waszym występie należy się spodziewać bardziej takiego typowego koncertu, czy bardziej takiej imprezy typu tańcówkę?
1: Gramy właśnie różne rodzaje imprez i myślę, że to też jest ciekawe. Rzeczywiście gramy po tańcówki i wtedy cały wieczór jest rozłożony zwykle na 3-4 godziny. Dzielimy występ na kilka setów. Pomiędzy tymi setami jest czas, żeby odsapnąć, coś wypić, coś zjeść, zależnie od tego, w jakim miejscu gramy. Dzielimy też te utwory na te sety tak, żeby był set trochę bardziej tangowy, trochę bardziej foxtrotowy, może szybszy, może wolniejszy. To wszystko jest zawsze bardzo przemyślane. A innym rodzajem imprezy są właśnie koncerty. I tutaj często to też wygląda tak, że przygotowujemy program pod jakimś hasłem. Mieliśmy program zimowy, mieliśmy teraz w roku Mieczysława Foga program poświęcony właśnie Mieczysławowi Fogowi, gdzie postawiliśmy szczególnie na te piosenki wykonywane przez niego. Ja jako człowiek, który jest zapowiadaczem tych koncertów, przygotowałem też trochę ciekawostek z życia Mieczysława Foga. Bardzo fajna to była przygoda, zwłaszcza, że mieliśmy przyjemność grać w Łowiczu z panem Michałem Fogiem, czyli prawnukiem Mieczysława Foga na widowni. Potem też z nim porozmawiać po koncercie. Potwierdził, że nie mówiłem żadnych głupot ani herezji, że wszystko się zgadza. Więc tak, wracając do twojego pytania, tych formatów jest kilka i zawsze staramy się dostosować rodzaj występu do miejsca, w którym gramy, okoliczności i tak dalej.
0: To w takim razie, gdzie w Łodzi jest właśnie miejsce na takie imprezy?
1: Z tym także jest problem. Wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo znaleźć miejsce, w którym taka impreza dobrze by się odnalazła. Próbowaliśmy już różnych przestrzeni, ale no i są to problematyczne poszukiwania, bo szukamy trochę większych lokali, więc część takich mniejszych kawiarni odpada, no bo musi się i duży zespół zmieścić, i nagłośnienie, i musi być też miejsce dla tańczących zazwyczaj, bo nawet na tych naszych koncertach zwykle się znajdzie kilka osób, które lubi tańczyć i to nas zawsze bardzo cieszy. Do tego wiadomo, no nie wszędzie akustyka sprzyja takiej muzyce. Powiem szczerze, że wciąż jesteśmy w poszukiwaniu takiego miejsca, w którym moglibyśmy zakotwiczyć na dłużej i mamy nadzieję, że je znajdziemy, bo to jest ważne, żeby mieć taki swój muzyczny dom. A na razie można nas usłyszeć w różnych miejscach, co oczywiście też jest fajne, bo raz jesteśmy w jednej dzielnicy, raz w drugiej, raz w Śródmieściu bardziej na północy, raz na południu i tak sobie skaczemy po całym mieście i regionie także, bo nie tylko w Łodzi oczywiście gramy.
0: To w takim razie gdzie szukać informacji o waszych najbliższych występach?
1: Najlepiej w naszych mediach społecznościowych, Łódzka Orkiestra Retro, na Facebooku, na Instagramie, tam jesteśmy dostępni i tam najszybciej publikujemy informacje o tych terminach występów. No zależy nam na tym, żeby grać regularnie, więc warto tę stronę sprawdzić, bo bardzo możliwe, że już za 2, za 3, za 4 tygodnie coś jest i gdzieś nas można usłyszeć. Także polecam to jako taką najpewniejszą ścieżkę znajdowania informacji. Michał Marchlewski, gitarzysta Łódzkiej Orkiestry Retro.
0: Tak jak wspomniał Michał, taka muzyka w Łodzi nie do końca ma swoje stałe miejsce, więc po prostu musicie sprawdzać social media Łódzkiej Orkiestry Retro, jeżeli chcecie wiedzieć, gdzie występują, bo zdarzało im się w przyszłości koncertować zarówno w restauracjach, jak i w zwykłych klubach muzycznych. Także po prostu śledźcie ich na bieżąco, bo kto wie, gdzie jeszcze się pojawią. Jeśli zastanawiacie się, czy przygotowałam też coś dla tych, dla których muzyka retro znaczy niekoniecznie Mieczysława Foga, a bardziej Andrzeja Zauchę czy klasyki polskiego synthpopu, no to druga propozycja jest właśnie dla was. Pozwólcie, że przedstawię wam cykl imprez Dyskoteka Młodego Człowieka, która w największym skrócie prezentuje po prostu

0: najlepsze utwory, no, subiektywnie wybrane, najlepsze utwory ubiegłego wieku. Ja wiem, że brzmi to bardzo ogólnie, ale właśnie takie jest założenie dyskoteki młodego człowieka. Jest to format otwarty na wszystkie rodzaje muzyki. Po prostu ważniejsze niż to, jakiego gatunku jest dany utwór, jest to, żebyśmy go po prostu znali, bo chodzi o spotkanie się przy muzyce, którą każdy z nas gdzieś tam kojarzy, a jak pochodzicie sobie już na kilka takich dyskotek młodego człowieka, to wszystkie z tych piosenek będziecie potrafili zaśpiewać. No, przynajmniej refreny. A sama dyskoteka młodego człowieka jest już z nami od ponad 10 lat, o czym opowie jeden z jej założycieli, Artur Kasprzycki.
1: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
2: Pomysł na imprezy dyskoteki młodego człowieka zrodził się nieco ponad 10 lat temu przez zdrową zazdrość, bo wówczas już na antenie jednej ze studenckich rozgłośni prowadziliśmy audycję pod tą nazwą, pod tym szyldem, gdzie prezentowaliśmy najlepsze polskie utwory XX wieku, ale dość szybko po inauguracji audycji nasz kolega redakcyjny, który robił inny program, umówił się z właścicielami nowo powstałego klubu Żarty Żartami w Łodzi przy ulicy Wulczańskiej, że zrobi imprezę swojej audycji. No i my tam poszliśmy, żeby go wesprzeć, żeby się też dobrze bawić. Było fantastycznie i poczułem wówczas taką zdrową zazdrość razem z Mieszkiem Frączkowskim i Adamem Glinkowskim jeszcze wówczas i postanowiliśmy odezwać się do właścicieli tego klubu i ku naszemu zaskoczeniu, mimo że nie mieliśmy żadnego doświadczenia DJ-skiego, to właściciele Żartów Żartami się zgodzili i udostępnili nam lokal, co było wydarzeniem nieprawdopodobnym. Przyznam, że organizacja pierwszej imprezy dyskoteki młodego człowieka to było dla mnie wydarzenie formacyjne. Sami projektowaliśmy plakaty, pamiętam jak jeździłem na rowerze po Łodzi, żeby rozklejać je na tych takich legalnych słupach ogłoszeniowych, gdzie można za darmo coś przykleić. No i tak to wyszło. No, ku naszemu zaskoczeniu nie wydarzyło się to, czego trochę się obawialiśmy, że ta impreza będzie wyglądała jak dancing na koniec trzeciego turnusu w Ciechocinku, czyli że przyjdą sami starsi ludzie, których oczywiście kochamy, uwielbiamy i tak dalej. I też świetnie, żeby się bawili dobrze w każdym wieku, ale no też nie do końca było to, co my byśmy chcieli robić. Ja baliśmy się, że po prostu przyjdą sami starsi ludzie. Jeżeli hasłem naszej imprezy to jest najlepsza polska muzyka XX wieku, bardziej takie szlagiery z Opola i tak dalej, więc tego się obawialiśmy. A ku naszemu zaskoczeniu przyszła na tamtejsze warunki masa osób młodych, masa osób kolorowych, fantastycznych, przepięknych i od tego momentu już wiedzieliśmy, że to jest to, co chcemy robić. Każda kolejna impreza miała swoje elementy wspólne i rzeczywiście to nasze grono, no już można powiedzieć, jakichś tam w pewnym sensie fanów tego formatu imprezy pojawiała się regularnie i nie musieliśmy się martwić o frekwencję, która oczywiście zawsze była raz lepsza, raz gorsza, no ale taki pewien stały poziom już jest utrzymywany od tej dekady, jakby nie patrzeć. A impreza skierowana jest rzeczywiście do każdego, kto jest chętny do dobrej zabawy, ale też w nieco innym wydaniu niż takie typowe imprezy klubowe. Jeśli ktoś chce poczuć takie odzwierciedlenie imprezy domówki, ale w klubowym wydaniu. A dlaczego to mam na myśli? Bo tutaj takie trochę samobiczowanie z mojej strony. My też przez te 10 lat nie zrobiliśmy jakiegoś szczególnego progresu jako DJ-e, jako osoby miksujące ze sobą utwory. My praktycznie tego nie robimy. My niemalże od A do Z puszczamy te utwory. Można powiedzieć, że tylko wciskamy play. Oczywiście upraszczam, jakieś tam podstawowe działania wykonujemy, no ale nie jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy robią wielkie mashupy, miksujemy nie wiadomo jak te utwory ze sobą. To jest po prostu klimat, jakbyśmy się dorwali na domówce do komputera i puszczali utwory. I to brzmi jak coś złego, ale paradoksalnie przez te wszystkie lata wydaje mi się, że to dodawało nam takiej autentyczności, że my jesteśmy takimi normalnymi ziomkami, którzy przychodzą, robią imprezę i czy jest na niej 50 czy 300 osób, no to można poczuć taką wspólnotę, jakby wszyscy na parkiecie się znali i myślę, że to mi sprawia największą przyjemność, że jest to impreza, która od 10 lat jest stałym punktem w kalendarzu naszych przyjaciół i naszych znajomych i rzeczywiście wielu z nich stara się być na każdej imprezie, ale jednocześnie to jest też stały punkt w kalendarzu osób nam kompletnie nieznajomych, których twarze my już znamy, bardzo się cieszymy, że oni są za każdym razem, ale nawet nie wiemy jak się nazywają, ale to jest wspaniałe, no niektórych poznaliśmy i się zaprzyjaźniliśmy, zresztą Mieszko Frączkowski, jego narzeczona. Okazało się, że przychodziła na nasze imprezy jeszcze zanim się oficjalnie poznali, więc to też jest fantastyczna historia, fantastyczne love story, ale to jest właśnie wspaniałe, że dla wielu osób to jest impreza już, która należy do ulubionych, a znowu jest zawsze masa osób, które przychodzą po raz pierwszy i są zaskoczeni, że coś takiego w ogóle się dzieje. Mimo, że na przestrzeni ostatnich lat no już więcej jest takich imprez, gdzie te stare utwory często nieco ironicznie są grane, no to rozrosła się liczba takich imprez, ale myślę, że my wciąż mamy swój własny charakter i też nigdy sami nie dążyliśmy do tego, żeby ta impreza była jakaś taka ironiczna, guilty pleasure, jak to się mówi, czyli takim z lekkim wstydem, ale lubimy dane utwory. Nie, my się niczego nie wstydzimy, gramy utwory, które po prostu dla nas są fantastyczne i chcemy się do nich bawić.
0: Następnym razem, kiedy w bramie przy Pietrzkowskiej 17 spotkacie tłum młodych ludzi bawiących się najpierw do piosenek Myslowic, a zaraz potem do Papa Dance, to nie będziecie musieli mieć wątpliwości. Jest to dyskoteka młodego człowieka. A jako, że w marcu 26 roku dyskoteka obchodziła swoje 10 urodziny, myślę, że można już przyznać jej status kultowej łódzkiej imprezy? Zdecydujcie sami. Zapowiedzi kolejnych imprez z cyklu Dyskoteka Młodego Człowieka znajdziecie na profilu facebookowym dyskoteki, ale i na profilu facebookowym klubu Niebostan, który również dba o to, żebyście zawsze wiedzieli, kiedy taka dyskoteka się odbywa. Krótką historię imprezy opowiedział wam Artur Kasprzycki, a ja nazywam się Weronika Kobus i dziękuję wam za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.
0: Wybaczcie mój sentymentalny ton, ale chciałabym dziś opowiedzieć o pewnej łódzkiej biografii, która w ogromny sposób wpłynęła na moje życie i co więcej, jako gościa dzisiejszej audycji miałam okazję zaprosić kogoś, kto przedstawił mi tę historię w ogóle po raz pierwszy. Gościem tej audycji jest Szymon Pawlak, który przed laty był prowadzącym klubu Kuriera w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, gdzie ja poznałam historię Jana Karskiego, a moim zadaniem było rozpowszechniać ją dalej.
1: Ciekawa Łódź.
0: Ja nazywam się Weronika Kobus i najwyraźniej bardzo ciężko mi się rozstać z tym projektem, bo również w dzisiejszej audycji opowiemy o Janie Karskim.
3: Szymon Pawlak, członek zarządu Fundacji Edukacyjnej imienia Jana Karskiego, nauczyciel, instruktor, przyjaciel młodych ludzi.
0: Ja pozwolę sobie zacząć od prywaty, bo faktycznie poznałam cię w klubie Kuriera, gdzie twoją i całego tego zarządu trochę misją było zaszczepiać idee głoszone przez Karskiego w młodych ludziach. Ja byłam wtedy 16-latką. Teraz klub Kuriera już chyba nie funkcjonuje, prawda?
3: Nie, to był projekt edukacyjny, który robiliśmy w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. Rzeczywiście byłem jego autorem, ale wiele osób mi tam pomagało w realizacji tego projektu. Powiem szczerze, że to chyba jeden z najfajniejszych projektów, które udało mi się zorganizować i zrobić. Miał niesamowite zasięgi, to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. W związku z tym rzeczywiście to był nasz olbrzymi sukces. Zrobiliśmy ten projekt dlatego, żeby rozpowszechnić wiedzę o postaci Jana Karskiego w stulecie jego urodzin, czyli w 2014 roku. Nie wiem, czy udało nam się wszystkim Polakom o nim opowiedzieć, na pewno nie, ale przynajmniej ci młodzi ludzie, którzy wzięli udział w projekcie i byli jego integralną częścią, byli edukatorami, opowiadali o profesorze, pięknie się rozwinęli, no sama jesteś tego przykładem, ale mam z wieloma z nich kontakt i wiem, że naprawdę robią cudowne rzeczy dzisiaj.
0: To w takim razie dlaczego opowiadać młodym ludziom o postaci Jana Karskiego? Jakie wartości możemy z tego wyciągnąć w obecnym świecie?
3: No na pewno jest kilka powodów, dla których warto o nim opowiadać. Po pierwsze, to jest niesamowita biografia i jest to piękny polski bohater, który na pewno swoim życiorysem potrafi wpłynąć na życie dzisiaj człowieka. Ja jestem takim przykładem człowieka, który rzeczywiście o Janie Karskim w pewnym momencie usłyszał, zafascynował się nim. Miałem szansę wyjechać na stypendium na uniwersytet w Stanach, na którym był profesorem. No i właściwie ta wiedza i znajomość z tą postacią po prostu zmieniła moje życie. Tak właściwie od momentu, kiedy się nim zająłem, wszystko zaczęło się zmieniać. Otworzyło mi to bardzo mocno horyzonty, pozwoliło uwierzyć w siebie i realizować bardzo fajne rzeczy. Więc po pierwsze jakby sama świadomość tego, że ktoś taki był, żył, urodził się w naszym mieście i zrobił karierę do osoby, która wychowywała prezydentów Stanów Zjednoczonych, już jest w ogóle czymś fajnym i wartościowym. Druga rzecz, no to jest na pewno przekaz, który niósł ze sobą Jan Karski, i ten przekaz ma znowu jakby dwa takie aspekty. Pierwszy aspekt to jest to, co próbuje również Fundacja Edukacyjna imienia Jana Karskiego robić, czyli kształtować polskich mężów stanu. W tym sensie, że pracujemy przede wszystkim z ludźmi, którzy będą stanowili kadrę dyplomatyczną, ale również kadrę administracyjną tego państwa na najwyższych szczeblach. Nie chodzi tutaj o polityków, bo oni są jakby, nie wiem, czy są reformowalni. W każdym razie chodzi o ludzi, którzy rzeczywiście będą prawdziwie pracowali dla tego państwa. Chodzi o to, żeby wyznawali pewne wartości, żeby mieli kręgosłup moralny i tym kręgosłupem moralnym w swojej działalności publicznej się kierowali. Drugi aspekt, no to jest związany właśnie z moralnym przesłaniem życia Jana Karskiego. To jest nie zamykanie oczu na krzywdę człowieka, tak? I to jest coś bardzo uniwersalnego dla każdego z nas. Może to dotyczyć najbliższego otoczenia i tego, co się dzieje wokół ciebie. W szkole nie zamykanie oczu na krzywdę innego kolegi, znajomego, czy wykluczanie kogoś w ogóle z klasy i tak dalej, ale może to mieć aspekt o wiele szerszy, tak? Czyli jeśli popatrzymy w ogóle na to, o czym mówił Jan Karski, oczywiście mówił o polskim państwie podziemnym w dużym stopniu, opowiadał historię Polski i o niej opowiadał jakby zachodniemu światu, ale oprócz tego, no oczywiście jego bardzo ważnym przesłaniem była opowieść o Holokauście i o tym, co się dzieje na terenie Polski w czasie II wojny światowej i nieodwracanie się od tego od tej nieprawdopodobnej zbrodni, która miała wtedy miejsce. No i dzisiaj wiemy, że może nie takie rzeczy jak w czasie II wojny światowej, ale również dzieją się na świecie potworne historie, potworne zbrodnie, o których trzeba mówić, nie można o nich milczeć. Mamy sytuację ze swoją wschodnią granicą, to co się dzieje na Ukrainie, kilkaset tysięcy ludzi już zginęło i powoli wydaje mi się, że czasami zapominamy po prostu o tym, że tam toczy się naprawdę krwawa wojna, cierpią również cywile, cierpią również dzieci. Mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, to co się działo paradoksalnie również w Gazie, tak? Ale również to, co było 7 października w Izraelu. Nie chcę porównywać skal, ale chcę mówić o po prostu tym, że i tutaj ludzie cierpieli. Natomiast skala oczywiście tego, co się działo w Gazie, szczególnie jeśli chodzi o śmierć dzieci, jest porażająca. Więc zamykanie oczu na takie rzeczy i życie w takiej słodkiej bańce, w której próbuje nas współczesny świat zamknąć, hedonizmu i piękna i, że tak powiem, jakiegoś standardu życia, w którym nie żyje zdecydowana większość świata, jest czymś bardzo ważnym i co można rzeczywiście z tej postaci wyciągnąć i próbować przekonać do tych wartości ludzi.
0: Zaczęliśmy rozmowę od twojego nauczania o historii Jana Karskiego, ale tak zastanawiam się, czy w twoim postrzeganiu jako już osoby dojrzałej znaczenie tej biografii zmieniło się wraz właśnie z twoim dorastaniem, dojrzewaniem?
3: Wiesz, ja wtedy pracowałem już w Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana, tak? Czyli w instytucji, która starała się zwracać uwagę na takie rzeczy, tak? Na moralność, na historię, na znaczenie tej historii. I mogę powiedzieć, że ta praca w tej instytucji rzeczywiście mocno mi otworzyła na wiele rzeczy oczy. Karski, no tak, no jeśli jesteś blisko tej postaci, jeśli cały czas jakoś z nią obcujesz, czytasz, opowiadasz o nim i tak dalej, no to na pewno stajesz się coraz bardziej wrażliwym na pewne rzeczy. Z racji tego, że profesor był specjalistą od stosunków międzynarodowych, wykładał na najlepszej uczelni dyplomatycznej na świecie, no to moje zainteresowanie też światem i stosunkami międzynarodowymi zdecydowanie bardziej wzrosło, od kiedy poznałem tę postać, szczególnie od kiedy wyjechałem do Stanów i stamtąd wróciłem. Więc na pewno w tym sensie ta postać miała bardzo duże znaczenie i Dzisiaj na pewno o wiele lepiej rozumiem świat i o nim opowiadam. Ludzie chcą tego słuchać.
4: W Łodzi szczególnie warto mówić o Janie Karskim. Dlaczego ta historia jest tak ważna dla łodzian?
3: No właśnie dlatego, że Jan Karski, czyli Jan Kozielewski, był łodzianinem. On się urodził w Łodzi w 1914 roku. Pochodził z wielodzietnej rodziny. Być może nie jakiejś biednej czy proletariackiej, ale jednak wielodzietnej. Miał, zdaje się, 7 rodzeństwa. Stąd wyszedł. Tutaj kończył szkołę, czyli gimnazjum imienia Józefa Piłsudskiego, w którym dzisiaj jest 3 liceum ogólnokształcące. Tutaj łapał te wartości, które były później dla niego bardzo ważne. Samo nasze miasto jest absolutnie wyjątkowe, tak? Być może czasami mamy jakiś kompleks związany z historią tego miasta, bo wydaje nam się, że taki Kraków, Wrocław czy Warszawa mają ciekawszą i dłuższą historię, ale ja uważam, że jest absolutnie odwrotnie, że to Łódź jest absolutnie wyjątkowym po prostu miastem w krajobrazie Polski. Ten jej gwałtowny rozwój w XIX stuleciu od kilkuset mieszkańców do kilkuset tysięcy mieszkańców, jego właśnie wielokulturowość i wielonarodowość w XIX wieku, ona stanowi o olbrzymiej specyfice tego miasta. I Karski jest dzieckiem po prostu tego miasta, tak? Myślę, że to, jaki miał stosunek do właśnie mniejszości narodowych, wyniósł po prostu z domu, ze swojej szkoły, z podwórka, na którym się spotykał w ogóle z młodymi Żydami, Niemcami i tak dalej. I to wpłynęło po prostu na jego życie. Wyszedł z tego miasta, z Kilińskiego, z ulicy Kilińskiego, gdzie się urodził. Pojechał potem do Lwowa na studia, skończył dyplomację i prawo, został młodym dyplomatą. No i później w tej II wojnie światowej robił po prostu absolutnie niesamowite rzeczy, takie czysto bohaterskie, tak? Jeśli miałbym powiedzieć, jak wygląda dla mnie archetyp właśnie bohatera, to bym powiedział, że to jest właśnie taki Jan Karski, tak? Czyli młody człowiek, oczywiście młodość to nie zawsze synonim bohaterstwa, ale w jego przypadku to, co najważniejsze, działo się właśnie wtedy, kiedy był młody. Stał się emisariuszem Polskiego Państwa Podziemnego. Właściwie wiadomości, które przyniósł tutaj do Polski z Francji po kontaktach z rządem imigracyjnym, ukształtowały to Polskie Państwo Podziemne. No, był złapany przez gestapo, był torturowany, miał próbę samobójstwa, nieprawdopodobna ucieczka ze szpitala w Nowym Sączu przed gestapo. No i później to jego wejście do getta warszawskiego, które całkowicie zmieniło jego życie. To są takie wątki po prostu absolutnie niesamowite, tak? Zabiera później, tworzy raport, zabiera go ze sobą przez całą Europę do Londynu, spotyka się z najważniejszymi ludźmi na świecie i próbuje ich przekonać do tego, że coś trzeba w sprawie Holokaustu, ale nie tylko. Właśnie chciałbym bardzo zwrócić uwagę na to, że często w różnych audycjach czy wykładach o Janie Karskim przede wszystkim oczywiście zwraca się na ten związek jego z Holokaustem i mówieniem o Holokauście. Ale to są zaledwie ostatnie minuty jego raportu, który przedstawiał właśnie tym najważniejszym tuzom światowej polityki w czasie II wojny światowej. On opowiadał o Polsce, ogólnie o Polsce, o tym, jak co przeżywa ten kraj w czasie II wojny światowej, co mu zagraża, jak bardzo walczy z nazizmem, również później z komunizmem. No i w związku z tym to wszystko jest rzeczywiście takie absolutnie niesamowite, no, niesamowite, pochłaniające, inspirujące. No i urodził się w Łodzi, więc to wszystko gdzieś tam zahacza o naszą historię. Nie mamy tak strasznie wielu bohaterów ogólnoświatowych, którzy wyszli z naszego miasta. Nie wiem, czy ich jest w ogóle bardzo dużo, mówię w tym aspekcie globalnym, jeśli chodzi o Polskę, ale Karski na pewno taką postacią jest. Jest znany na świecie, jest może niewielbiony, ale na pewno doceniany w bardzo wielu miejscach. Otrzymał od prezydenta Baracka Obamy najważniejszy medal cywilny w Stanach Zjednoczonych, czyli prezydencki medal wolności. Właściwie chyba wszystkie najważniejsze odznaczenia na świecie przyznawane przez organizacje międzynarodowe, rządy, Watykan i tak dalej, i tak dalej. No warto wiedzieć, że mamy kogoś takiego wśród naszych łodzian.
4: To w takim razie strasznie strasznie wysoko postawiona poprzeczka dla nas.
3: Tak, ale wiesz, to jest taki... Ja zawsze ludziom młodym powtarzam, że warto sobie popatrzeć na to, jak chłopak z ulicy Kilińskiego, z wielodzietnej rodziny, wychodzi na świat i na końcu konwersuje z prezydentami Stanów Zjednoczonych w prywatnych listach. I jest dla nich jakimś wyznacznikiem moralności. Wydaje mi się, że naprawdę młodych ludzi trzeba przekonywać, że w swoim życiu mogą zrobić prawie wszystko. Po prostu. Często dzisiaj, ale też wcześniej, w moim pokoleniu tak samo. Ja przez długi okres czasu żyłem jakimiś kompleksami w ogóle dziwnymi, PRL-owskimi. Wasze pokolenie już tego nie ma, ale z drugiej strony myślę, że przez to, że jakby ten wielki świat jest taki nachalny dla was przez internet, social media i tak dalej, czasami może wam się wydawać, że no nie ma szans po prostu na zrobienie czegoś dużego i dojście na wyżyny, tak? Natomiast Karski pokazuje, że to jest jak najbardziej możliwe. To jest po prostu w waszym zasięgu. Mówienie prawdy uważam, że zawsze popłaca, tak? I warto być przyzwoitym, jak mówił Władysław Bartoszewski.
4: Biografię łodzianina Jana Karskiego opowiedział wam również łodzianin Szymon Pawlak przy pomocy ze strony również łodzianki Weroniki Kobus. Dziękuję za uwagę.
1: Radio Złote Przeboje 101,3 FM. Tydzień w Łodzi.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.